Zabili w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia, a jezy ściągają ze mnie życie jak zwojdone lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

0: lepiej po tabletki iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę? Nie wiem, jest z nich coraz mech. Kontra pokolenie XD, które powietrze chce mieć czyste. Albo że parzyłaś czystek. Lepiej po tabletki iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia. Obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach z lektorem w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Instagram.

0: się od tamtego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykać.

Kawę następnego dnia, przypomnijcie sobie jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa, yo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Jem chipsy i grubne, stuletni stulejarz. 05, 02, aż do zera. Mylę wibracje telefonu z drżeniem serca. Jestem skończony oszczerstwa. Od życia chcę niedużo, lecz kategoryczne.

wstrząsia buzi i milcze, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Czwórka. Polskie Radio.

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgły nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.

Siąść na szczycie, wielu chce w fotelu. Gdy obiecana ziemia to błoto, musisz ubić ją. Gdy twoje imię zniknie z ust, kroki nie umilkną. Czujesz dreszcz na karku, palec losu znów cię szuka. Nie musisz drogo, ale drogą żyć i umrzeć w butach.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych, czyli starannie wybrane fragmenty wywiadów, najciekawsi goście i rozmowy, które poruszyły, zainspirowały, ale też i dały do myślenia. Jeżeli coś wam umknęło, teraz jest moment, żeby to nadrobić. A jeśli słuchaliście, to przeżyjmy to jeszcze raz.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: W studiu jest już dzisiejszy gość, czyli Michał Belina, filolog języków romańskich. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Dzisiaj porozmawiamy trochę o językach, ale raczej nie o tych językach, które spotkamy na maturze. O językach minoryzowanych, czyli takich, których nawet nazwy często słyszymy po raz pierwszy, jeżeli tym się nie zajmujemy. Czym one tak naprawdę są?
3: Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba by rozdzielić albo wytłumaczyć, czym są języki mniejszościowe i minoryzowane, czy współurzędowe, czy kooficjalne, dlatego że często te pojęcia pojawiają się jako synonimiczne, a w rzeczywistości nie są. Języki mniejszościowe to są języki używane przez daną mniejszość względem całego narodu, czyli na przykład w Polsce językami mniejszościowymi byłyby na przykład język niemiecki, język litewski, język rosyjski, język czeski, czyli są używane przez mniejszą ilość ludzi względem właśnie społeczności danego narodu, ale generalnie no, nie jest to język używany przez małą liczbę użytkowników, jeżeli popatrzymy globalnie, tak? Natomiast języki minoryzowane to są języki, które nie cieszą się takim prestiżem, uznaniem społecznym, politycznym. Nie wydawane są na przykład jakieś pozycje, słowniki, literatura. Nie jest nauczany w szkołach. Jest to język jakby o niższym statusie społecznym czy urzędowym względem języka narodowościowego. No i tutaj takim częstym przykładem, kataloński jest podawany często jako język mniejszościowy. No nie jest to język mniejszościowy, ponieważ jest to język używany przez około 8-10, zależy od klasyfikacji, milionów osób. No to jest to bardzo duża grupa. Jak popatrzymy sobie na przykład na język islandzki czy szwedzki, no to nikt nie myśli o języku duńskim, szwedzkim czy islandzkim jako o językach mniejszościowych, tylko jako duże języki narodowościowe. Kataloński jest używany w 4 krajach w Europie i właśnie cieszy się, jest używany przez 10 milionów osób, także to nie jest język mniejszościowy, ale jest językiem minoryzowanym względem języka hiszpańskiego w Hiszpanii, czy względem języka francuskiego we Francji, czy względem języka włoskiego we Włoszech. Także tutaj bym to rozgraniczył w pierwszej kolejności, że języki minoryzowane to są właśnie te języki o niższym statusie społecznym, czy które nie mają żadnego uznania politycznego.
2: To może zanim przejdziemy do tego, co skłoniło ciebie do nauki języków minoryzowanych, to czy możesz nam powiedzieć, iloma językami się posługujesz?
3: To znaczy, to tak... Inna jest znajomość jakby czynna i bierna, tak? Bo nam mogę, rozumiem bardzo wiele języków tak biernie z racji znajomości wielu języków romańskich, a też inna jest znajomość taka czynna i też nie każdym językiem posługuje się na tym samym poziomie, wiadomo, niektórymi no lepiej, niektórymi
2: weźmy
3: gorzej.
2: Weźmy taki poziom, żeby się dogadać w kawiarni.
3: A tak, żeby się dogadać, to około 10 języków. No tak swobodnie to posługuje się w takich narodowościowych, to hiszpański, portugalski, włoski, z tych minoryzowanych to mirandyjski, galicyjski, sycylijski, kataloński, no i dogadam się też w kilku innych.
2: Od jakiego języka zacząłeś tak naprawdę? Jak wyglądała twoja historia z nauką języków, skoro znasz ich, padło słowo 10 około, tak? Tak, żeby się dogadać, no to jednak musi to być mocna zajawka, żeby się ich wszystkich nauczyć.
3: Chyba jak większość, przynajmniej z mojego pokolenia osób, w szkole miałem tylko angielski i niemiecki. Musiałem pójść na jakieś studia, nie wiedziałem co studiować i w ciemno wybrałem filologię hiszpańską, na której zacząłem uczyć się też portugalskiego. Bardzo mi się to spodobały, te języki. W międzyczasie zacząłem studiować filologię włoską, więc to było moje pierwsze zetknięcie z tymi językami romańskimi. Na początku to było dość kłopotliwe, jakby nie rekomenduję rozpoczęcia nauki z tej samej rodziny języków na tym samym poziomie, dlatego że jest interferencja językowa i te języki zaczynają się na siebie nakładać, więc jak już znałem hiszpański, portugalski i byłem na italianistyce i jak mówiłem jakieś słowko, myślałem, że będzie pasowało z hiszpańskiego, widziałem, że się Włosi krzywią, to nie, z portugalskiego krzywią się, czyli znaczy, że mają swoje.
2: Czyli pierwsza wskazówka, wybieramy jakieś dwa totalnie odrębne języki.
3: Najlepiej z różnych rodzin zagadnień językowych, żeby właśnie nie było interferencji językowej, żeby

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was

0: te języki się na siebie nie nakładały. No i następnie przyjechałem tutaj do Warszawy na doktorat. Doktorat pisałem z języka mirandyjskiego. Jest to drugi urzędowy język w Portugalii. No bardzo minoryzowany, bo posługuje się około 1500 osób na całym świecie, więc no jedna ulica w Warszawie.
1: To taki na wyginięciu już można powiedzieć.
0: Jest taki mocno zagrożony. No i podczas tego języka musiałem się nauczyć sam, dlatego że nie ma żadnych pomocy naukowych do nauki tego języka, żadnych pomocy dydaktycznych.
1: W jaki sposób w takim razie
0: Znając już inne języki romańskie, było mi dużo łatwiej. Ja też od takiej strony językoznawczej do tego podchodzę. W pracy zajmuję się między innymi prawami głosowymi. To jest coś takiego, taka analiza, jak konkretny dźwięk w konkretnej pozycji wyrazie zmienił się na przestrzeni wieków. I znając takie odpowiedniości, nie znając jakiegoś języka, można wiedzieć, jak dany wyraz wyewoluował. Więc to mi bardzo pomogło, aczkolwiek moi studenci bardzo tego nie lubią, no bo jest to taka żmudna robota przy tych prawach głosowych, ale z pewnością zdecydowanie pomaga. No i podczas tego doktoratu musiałem chodzić na jakieś inne przedmioty, z racji tego, że nie było mi po drodze z ekonomią, no to zacząłem galicyjski i tak się rozpoczęła moja przygoda.
1: Czy w takim razie są jakieś słowa w języku mirandyjskim, tutaj przechodząc płynnie od tego, w jaki sposób się go uczyłeś, których nie da się powiedzieć na przykład w języku polskim albo nawet po portugalsku?
0: Generalnie to ja bym był troszkę tak ostrożny z tym, że czegoś się nie da powiedzieć w danym języku albo czegoś się nie można przetłumaczyć, bo zazwyczaj można przetłumaczyć wszystko, z tym, że często coś trzeba przetłumaczyć naokoło, dodać wiele słów, bo coś nie ma danego pojęcia w danym języku. Na przykład tutaj z języka narodowościowego po hiszpańsku jest takie słówko jak sobremesa. Jest to taki czas po posiłku przy stole spędzony ze znajomymi i z rodziną na rozmowie i na przyjemnościach. Więc to można przetłumaczyć, ale po hiszpańsku mamy jedno słówko, po polsku muszę powiedzieć zdanie chyba z 10 wyrazów. Więc praktycznie można przetłumaczyć wszystko, aczkolwiek jest wiele też takich pojęć, które nie oddają, nie mają takiej konotacji jeden do jednego, bo w danej społeczności mają jeszcze jakieś takie zaplecze, konotacje historyczne, emocjonalne i tak dalej. Na przykład po galicyjsku jest to morrinha, czyli taka tęsknota jakby, ale to jest taka tęsknota, którą też odczuwamy w pozytywnym znaczeniu, nie tylko za osobą, ale też za miejscem, krajobrazem, morzem, falami, pogodą.
1: Nostalgiczna jakaś taka bardziej. Ja się zastanawiam, czy w języku polskim takie słowa również mamy tylko i wyłącznie nasze. Jeżeli coś się naszym słuchaczom budzi w głowach, tutaj dostaję podpowiedź od realizatora, że kombinować, ale być może rzeczywiście
0: kombinować,
1: nie.
0: Tak, to jest świetne słowo, już nie raz na tym się zastałem, aczkolwiek po portugalsku istnieje odpowiednik, mamy słówko achenżar, natomiast w innych językach nie ma kombinować i trzeba to jakoś naokoło, bo
1: kombinować trzeba w takim razie.
0: Tak, trzeba kombinować.
1: Chciałam też trochę porozmawiać o samej nauce języków, no bo wyobrażam sobie, że skoro wieloma tymi językami władasz, to całą naukę też masz w małym palcu, tu kolokwialnie mówiąc. Jaki jest taki największy, twoim zdaniem, osobiście błąd, jaki popełniamy przy uczeniu się języków, też patrząc na tych młodszych właśnie studentów?
0: Myślę, że w pierwszej kolejności warto wybrać język, który nas rzeczywiście interesuje, tak? Czy też możemy się zainteresować językiem nie tylko pod kątem samego języka, ale też może nas interesować. Miałem studentów, którzy przychodzili na filologię tylko dlatego, że interesowali się piłką nożną. Byli studenci, którzy interesowali się muzyką, sztuką, kulturą, kinem, jakimiś wydarzeniami, jakimiś takimi fenomenami, zjawiskami społecznościowymi. Także warto zacząć nauczyć się języka, który rzeczywiście nas interesuje, dlatego że nauka języka, który nas nie interesuje, no to jest męka i dla tego uczącego się, i dla tego, który uczy. To jakby w pierwszej kolejności, a w następnej to już wcześniej wspominałem, tak, żeby nie uczyć się dwóch języków z tej samej rodziny, jeżeli zaczynamy od zera, dlatego że te języki się nakładają.
1: Dwie główne w takim razie wskazówki, a chciałam jeszcze trochę wrócić do tych minoryzowanych języków. Mówiłeś o tym, że z tego, co dobrze pamiętam, że mirandyjski jest takim językiem zagrożonym. Czy tych języków rzeczywiście jest więcej i czy jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby te języki nie wyginęły? I tutaj jeszcze dodatkowe pytanie, czy rzeczywiście wyginięcie tych języków zagraża jakiejś części kultury tych danych obszarów, na których one są używane?
0: No tak, języków minoryzowanych jest dużo, z tym, że nie każdy język minoryzowany z automatu jest językiem zagrożonym. Tak jak wspominaliśmy o języku katalońskim, którym posługuje się 10 milionów

0: osób, który jest nauczany w szkołach, jest widoczny w przestrzeni publicznej. Jest też taka samoidentyfikacja, też tożsamość społeczności, że nie wstydzą się, bo często jest tak, że językami minoryzowanymi dane społeczności wstydzą się posługiwać, dlatego że uważają, że to jest język, nie wiem, do jakiejś wsi, do ogniska domowego, że nie służy do komunikowania się w innych rejestrach, więc jakby tutaj jest wiele czynników. Nie każdy język minoryzowany jest zagrożony, jest bardzo dużo języków zagrożonych. Obecnie na świecie jest około 6 tysięcy języków, z czego tylko połowa jest bezpieczna według klasyfikacji UNESCO. 10% tych języków jest krytycznie zagrożonych. Od roku 1950 to już wyginęło około 4% języków, już nie istnieje i no są jakby no nie do odtworzenia. Znaczy można tylko czytać tekst, o ile były zachowane. Także języków jest zdecydowanie zagrożonych więcej. Nawet w Polsce mamy język wilamowski, używany tylko w jednej miejscowości Wilamowice, którym posługuje się około, nie pamiętam jaka jest ostatnich badań, no nie jest to, nie ma 100 osób, które posługuje się językiem wilamowskim.
1: Czyli tutaj wszystko zależy od nas tak naprawdę i od tego, czy ten język będziemy z pokolenia na pokolenie tak naprawdę dalej przekazywać.
0: Tak i nie, to jakby wiele czynników na to wpływa, jakby ta sama identyfikacja, tożsamość, czy my się wstydzimy, czy nie, w jakich rejestrach używamy języka, czy jest nauczany w szkołach, czy nie, czy wydawana jest literatura, czy są pomocy dydaktyczne, czy na przykład bierze się też pod uwagę, czy jest używane w nowych rejestrach, na przykład cyfryzacja, media społecznościowe, ale też czy jest wsparcie jakby odgórne, polityczne, czy język jest używany, jakie są postawy ideologiczne społeczeństwa, tak możemy patrzeć na język śląski w przestrzeni, w mediach, no różne są, skrajne, niektórzy absolutnie po co i można czytać różne inwektywy, a z drugiej strony sami Ślązacy, chociaż też tam jest podział, że no bronią tego języka, chcieliby, żeby był uznany.
1: To w takim razie na sam koniec może jeszcze zapytam, jak po mirandyjsku możemy się przywitać, tak żeby każdy dzisiaj taką mini lekcję języka zaliczył.
0: Biba, to tak. Jest cześć, albo ula, dzień dobry, bonus dish.
1: Okej, okay. Biba, ula i bonus dish.
0: Bonus dish.
1: W miarę okej. Okay. No to dzisiaj wszyscy możemy sobie powtórzyć i być może zacząć jakąś pierwszą lekcję języka obcego od długiego czasu. Mam nadzieję, że do tego zaraziliśmy. Michał Belina, filolog języków romańskich, był moim gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Słuchasz czwórki.
1: Słuchasz czwórki.
2: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist.
0: Popołudniowa w czwórce.
3: Andrzej Andrzejczak, Doktor Mit w studiu czwórki. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, witam serdecznie.
3: Andrzeju, na samym początku tak się zastanawiam, jako osoba związana zawodowo z mięsem, jako człowiek, który stoi za wieloma konceptami kulinarnymi, no i człowiek, który na co dzień pracuje z mięsem. Czy ty często jesz kebaby?
4: Muszę przyznać, że tak.
3: Tak?
4: Często, tak. No, często, bo bardzo je lubię, chociaż staram się nie przesadzać z racji zdrowotnych. To mój przyjaciel ma kebab i pomagam mu i staram mu się też doradzać, tworzyć nowe smaki i gdzieś tam to koordynować.
3: Powiedziałeś o tym zdrowiu. Z twojego punktu widzenia kebab jest zdrowym posiłkiem? Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Bo też trzeba zaznaczyć, że kebab kebabowi nie jest równy.
4: Oczywiście. Jeżeli jest to kebab... Dzisiaj modne słowo, kraftowy, czyli wiemy, że to mięso jest zrobione na miejscu przez właścicieli, znamy skład,

0: Jest to moim zdaniem zbilansowany posiłek, bo mamy odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość tłuszczu i są też węglowodany. Mamy warzywa. Jeżeli weźmiemy, nie wiem, gemuzę, to już w ogóle nie musimy się najadać tą bułką. Uważam, że tak, że kebab może być zdrowym posiłkiem.
1: A czy jest coś takiego w twoim rozumieniu jak kebab idealny? Czy w ogóle dążenie do ideału ma sens? Czy już
0: myślę,
1: to absolut już został osiągnięty?
0: Myślę, że nie. Myślę, że ciężko tutaj dojść do ideału, to tak jak ze wszystkim. Nie ma rzeczy idealnych. Myślę, że właśnie fajnie, jak te kebaby się różnią, jest ich teraz multum, ale każdy ma swój smak, każdy jest inaczej doprawiony, różnią się też lawaszami, bułkami, podejściem do tego. Ja zdecydowanie wolę te klasyki, czyli lawasz, gemuzę, to zupełnie nie moja bajka.
1: Ale bardziej skłaniasz się w stronę takiego prawdziwego tureckiego kebaba, czy jednak w jakiś tam sposób zeuropeizowany?
0: Bardzo lubię taką wersję turecką. Jadłem w Turcji nieraz takiego prawdziwego donera, właśnie dużo mięsa, mało warzyw i trochę sosu. Generalnie idea jest taka, żeby no, poczuć to mięso, które jest idealnie skarmelizowane, cienko pokrojone, najlepiej jak to są płaty, przełożone trochę mielonką, ale żeby to nie było suche, żeby to była fajna kompozycja. Ja jestem jednak fanem klasyki.
1: Bo tak jak powiedziałeś, trochę sosu w tym tureckim, ale bardzo często zdarza się, że ten prawdziwy turecki kebab, on w ogóle nie ma sosu.
0: Tak, to prawda. Jest tylko trochę rzeczywiście skropionej, czerwonej cebuli skropionej oliwą z sumakiem i tam praktycznie nie ma sosu. To mi nie przeszkadza. Jak mięso jest soczyste, jest bardzo smaczne, to nie potrzebuje sosu, ale oczywiście lubię sobie dodać tego sosu, tego jogurtowo-miętowego, trochę z domieszką sambalu, bo ja oczywiście jem mieszany. Nie lubię za ostrego, a też nie preferuję łagodnego.
1: Andrzej, w kontekście całej gastronomii w naszym kraju jest coś takiego, na przykład w porównaniu do tego, jak wygląda scena gastronomiczna we Włoszech, że u nas raczej nie ma przywiązania do lokalu, że cały czas chcemy czegoś nowego. Jest bardzo, oczywiście też na to wpływa historia naszego kraju i że ta gastronomia rozwijała się dopiero po 89 roku.
0: W 90-tych latach, tak.
1: Tak, no, ale jest mało takich miejsc z tradycją, jest mało takich miejsc, gdzie dwa pokolenia, które mogłyby już przychodzić do danego miejsca przez lata, jest mało takich miejsc, bo cały czas szukamy czegoś nowego, jakieś mody, zmienia się kuchnia, to upodobania klientów, więc kebaby też pewnie się zmienią. Czy kebab będzie zawsze już u nas?
0: Ja myślę, że kebab będzie zawsze. Zobacz, pierwszy kebab w Polsce, wiesz, kiedy powstał?
1: To jest pewnie ten w Sopocie w latach 70.
0: Dokładnie tak. 70 chyba drugi albo trzeci rok. Także ja bym się nie bał tu o kebaby. Bardziej myślę o tym, że denerwuje mnie trochę właśnie w Polakach to, że brakuje też czasami im takiej tożsamości, że właśnie to jest to, o czym mówisz, że my szukamy ciągle czegoś nowego, zamiast czerpać inspirację też z naszej rodzimej kuchni, która jest wspaniała i twistować ją w fajny sposób, bo wielu szefów w Polsce robi to i oczywiście to nie jest tak, że na wszystkich tutaj się złoszczę, tylko bardziej się złoszczę na Polaków, no, którzy są trochę czasami malkontentami i właśnie ciągle szukają tych trendów nowych i wiecznie im coś nie pasuje, a tak naprawdę mamy bardzo mocno rozwiniętą gastronomię w Polsce. Jeżeli chodzi o, już nie mówię o Warszawie, bo Warszawa to jest w ogóle miasto, które można porównać, nie wiem, do Berlina, do Nowego Jorku. Mówię o kulinariach, naprawdę, bo to jest topka, jeżeli chodzi o... Ale też jest dużo takich miast w Polsce, jak Wrocław, jak właśnie Gdańsk, jak Poznań, które się bardzo rozwijają kulinarnie i naprawdę my nie możemy narzekać. Ja uważam, że w Polsce rzeczywiście ta trendowość, jak wszędzie, no, ma miejsce, no bo to jest, mamy silny wpływ social mediów, ale powinniśmy się skupić na tym, co dobre i to kultywować. I też zadbać trochę o naszą rodzimą kuchnię, bo uważam, że jest wspaniała i można ją w sposób nowoczesny przedstawiać nawet w postaci kebaba. Trochę
1: to
0: się śmieję,
1: bo
0: widziałem polskiego kebaba. Robią teraz takie polskie kebaby, jakieś skarkówki. Tak, nawet widziałem, że kiedyś zrobili, nie wiem, czy widziałeś, taki viral był, że zrobili roladę śląską w tym,
1: tak, widziałem,
0: Śląsku,
1: widziałem.
0: W Katowicach. Zrobili z raza
1: robili
0: z
1: też
0: modrą kapustą w środku,
1: na no. Boże Narodzenie, właściwie na Wigilię, kebaba z karpia. Króla
0: tak,
1: Alibaba.
0: To też widziałem, król Alibaba, tak. No, to jest trochę oczywiście z przymrużeniem oka, ale

0: że naprawdę my mamy bardzo bogatą kuchnię.
1: No. Bardzo często jak czytam jakieś artykuły o restauracjach z naszego kraju, które gdzieś są dostrzegane na arenie międzynarodowej, czy w jakichś przewodnikach się pojawiają,
0: tak.
1: To właśnie to są restauracje, które w jakiś sposób tworzą dania będące wariacją na temat polskiej kuchni.
0: Dokładnie. Polska kuchnia jest znana na całym świecie. Mamy naprawdę bardzo bogatą historię. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem z długą historią i tak samo ta historia kulinariów jest obszerna. Jesteśmy bogaci kulturowo, mamy regiony, więc tak naprawdę ja uważam, że można robić mnóstwo fajnych, nowoczesnych rzeczy na bazie naszej kuchni, ale te kebaby zawsze będą silnie zakorzenione gdzieś tam w naszym DNA, no bo znamy je od dzieciaka, wszyscy, i to kilka pokoleń, tak jak mówisz, 70. któryś rok, pierwszy kebab w Polsce, czyli tak naprawdę nasi rodzice mogli jeść już pierwsze kebaby i gdzieś tam z pokolenia na pokolenie każdy je tego kebaba, tak samo mój syn czy twój syn, to są nastolatkowie, też lubią kebaby. Ja też dbam o to, żeby syn jadł oczywiście najlepsze kebaby, no nie, żeby jadł jakiegoś tam, kulę mięsa, kulę mocy tak zwaną, bo na to mu nie pozwalam, ale zależy mi na tym, żeby ten kebab był wysokiej jakości po prostu.
1: Jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, Książulo jednak słynie z recenzji kebabów.
0: Tak.
1: Czy z twojej perspektywy restauratora on wpłynął pozytywnie czy negatywnie na to, co się dzieje teraz w restauracjach,
0: jakby,
1: w barach?
0: Ja patrzę na to z dwóch perspektyw. Z jednej strony na pewno pokazał część tej gastronomii w sposób taki, powiedzmy, obiektywny z punktu widzenia amatora, no bo on nie jest gościem, który, umówmy się, zna się na kulinariach. To jest jakiś twórca internetowy z YouTube'a, który po prostu stał się popularny, bo dzieciaki go zaczęły wiralować i po prostu na kanwie tego zbudował swoją popularność. Myślę, że to na pewno jest jedną z jego pozytywnych stron, ale są też negatywne, które pewnie wszyscy znamy, czyli to, że niektórzy właściciele knajp nie życzyli sobie, żeby ktoś ich w ten sposób promował. Oczywiście mamy wolny rynek, więc można to robić, ale wiem, że były miejsca, którym zniszczył reputację. Nawet paradoksalnie mówiąc o nich dobrze.
1: Bo za dużo klientów później
0: tak,
1: się...
0: Tak, bo była klęska urodzaju i na przykład ktoś nie dźwignął tego fejmu.
1: A czy myślisz, że coś takiego jak krytyka kulinarna, czy to w ogóle ma sens? Bo jednak każdy ma inne podniebienie i to, co może smakować jednej osobie, nie będzie smakowało drugiej. Oczywiście można mówić o tym, czy coś jest dobrze przygotowane według zasad, jeśli to jest na przykład carbonara.
0: Tak.
1: Ale bardzo często dobre, niedobre. No, tego nie da się ocenić.
0: Zresztą w dobie dzisiejszych czasów, gdzie jest tyle wariacji, wydaje mi się, że to ma średni sens, bo tak jak mówisz, są różne wariacje, różne spojrzenie na określone receptury czy smaki. Można rzeczywiście weryfikować, czy jest to zrobione zgodnie ze sztuką, ale czy jest to smaczne dla ogółu, nie da się tego określić, bo przecież każdy ma swój indywidualny smak.
1: Tylko zupę pomidorową lubią wszyscy.
0: Byle nie była zasłona.
1: No właśnie. Tak. Andrzej, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Smacznego dnia kebaba ci życzę.
0: Tak, a ja chciałem powiedzieć wszystkim, że życie to kebab.
1: No właśnie.
0: Po prostu.
1: I tego się trzymajmy. I biało-czerwony sos.
0: Biało-czerwony sos.
1: W naszym mieszaniu.
0: Wszystkiego
1: tak dobrego.
0: Jest, tak jest.
1: Andrzej Andrzejczak, doktor Mit był razem z nami. Smacznego, wielkie dzięki.
0: Kłaniam
1: wszystkiego
0: się.
1: Dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4.online. 4.online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Słuchasz czwórki.
1: Słuchasz czwórki.
2: Po 16:00 towarzyszę wam w drodze do domu, umilając popołudnia dobrą muzyką.

0: ciekawymi tematami i sporą dawką humoru. W cyklu Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji Po robocie. Kuba Jamrozek ponownie zabierze Was na wspólną podróż przez to, co w jego rozmowach było najlepsze. Posłuchajcie.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
2: Dzisiaj ja debiutuję jako twórca dywanów, a nasz gość debiutuje w radiu.
3: Hobby nie zrobi się samo.
2: Razem ze mną Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce i twórczyni pierwszych warsztatów. Dzień dobry, cześć Dominiko.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. No,
2: pierwsze słowo już za tobą, więc debiut idealny. Słuchaj, tafting to podobno jest ulubione zajęcie milenialsów.
4: Trochę tak jest.
2: Jesteś na rzeczy?
4: Jest.
2: Bo słyszałem, że po 30 albo idziesz na siłkę, albo masz dziecko, albo się rozwodzisz, albo idziesz na zajęcia z taftingu.
4: Prawda.
2: Jest na rzeczy.
4: Jest to prawda.
2: Najbardziej skomplikowany dywan, jaki zrobiłaś?
4: Był to dywan South Park, 1,50 m na 1,20 m, cały z wełny. I ja wtedy dowiedziałam się, że ta wełna niekoniecznie współpracuje z moją maszynką. I cały dywan przez miesiąc cięłam nożyczkami ręcznie.
2: Ale to wyglądało tak, że jakiś miłośnik South Parku się do ciebie zgłosił i powiedział: Dominiko, zrób mi dywan?
4: Chyba tak. Chyba tak, bo ja byłam też jakby pod wykonawcą, także jest mi nieznany wciąż tak.
2: I to jest ten moment, w którym możemy rozwinąć to tajemnicze hasło tafting. Co się pod nim kryje?
4: Przede wszystkim dużo włóczki, dużo cierpliwości i duża doza kreatywności również.
2: Bo ja do pewnego momentu myślałem, że to jest po prostu sztuka robienia dywanów. Ale potem sobie googlam, sprawdzam i się okazuje, że to jest po prostu technika artystyczna i można tym robić też różne inne rzeczy.
4: No tutaj można całe morze kreatywności można odpalić, bo u mnie w pracowni również można zrobić obicia na meble. Więc tutaj widziałam też na przykład wazony ludzie robią.
2: Ale wazony taftingiem?
4: Tak, obija się jakby całą konstrukcję właśnie w tą tkaninę taftingową, bo tafting jakby sam w sobie jest taką techniką właśnie tekstylną. Bo mamy tak, ramę, na której jest nabity materiał i my mamy pistolet, do którego zaprzęgamy sobie właśnie włóczkę i tutaj jest taka fajna rzecz, że nie mamy jakby, nie ma żadnej potrzeby posiadania zdolności plastycznych, bo my te wszystkie wzory odbijamy sobie z rzutnika.
2: Czyli wystarczy mieć doświadczenie ze strzelnicy i wszystko jest okej wtedy.
4: Tak, może tak też
2: być. No dobrze,
4: być.
2: Czyli mamy ramę, mamy materiał, on jest jakiś konkretny, to musi być konkretny materiał.
4: Tak, to jest specjalny materiał do taftingu, poliester, tudzież bawełna z poliestrem.
2: Czyli można też iść do sklepu i sobie kupić jakąś koszulkę, którą się potem wykorzystuje w
4: no
2: taftingu?
4: No właśnie niekoniecznie, bo to jest splot, taka jakby kanwa, która jest miękka i ona jest specjalnie właśnie dedykowana do taftingu, więc wszystkie zakupy są takie troszkę szemrane, bo nigdy nie wiadomo, gdzie to kupić, a wtedy pojawiam się ja i ja zawsze też służę pomocą, bo dużo osób do mnie pisze, a powiedz, gdzie kupić, gdzie doradzić i ja zawsze też tak od serca po prostu doradzam.
2: Jest rama, jest materiał, jest pistolet i teraz co się z tym pistoletem robi? Wspomniałaś, że dużo wełny tam trzeba, dużo włóczki.
4: Bardzo dużo. To jest tak, ja się zawsze śmieję, że to jest, idzie jak woda. Bo to naprawdę są kilometry włóczki, no i mamy nasz projekt, bierzemy pistolet i my tworzymy ten wzór właśnie kontur i lecimy prostymi liniami. I to jest też takie właśnie wtrącenie do tego milenialsa, nie? Bo to jest tak medytacyjne zajęcie, jest to troszkę fizyczne, no bo to jest ciężkie, znaczy tam 1,3 kg waży taki pistolet, ale o tym się kompletnie nie myśli, bo to jest tak dopamino generujące po prostu, że nagle coś z niczego powstaje tak szybko coś. I to jest też właśnie fajne, bo to powstaje stosunkowo szybko. I jest to mocno wkręcające też.
2: Ale to się klei, czy się po prostu strzela tą włóczką do tego materiału?
4: Najpierw się strzela włóczką do materiału i gdy wzór jest skończony, zalepia się go klejem, zostawia się go na dobę, żeby ten klej właśnie mógł zabezpieczyć nam tą przędzę, żeby ona nie wypadała z tego materiału. I następnie zalepiany jest tył, golenie i dywan skończony.
2: No bo próbuję sobie to wyobrazić. Jakbym strzelał włóczką do materiału i ta włóczka byłaby jakaś taka niezbyt długa, no to pewnie dywan by nie powstał, bo dywan ma swoją grubość.
4: Tak, bo to jest też ciekawe, że my robimy ten dywan od tyłu. Że my go robimy z tyłu, a dywan powstaje z drugiej strony ramy. I to jest też taka ciekawostka zawsze, bo są dwa różne światy, właśnie ten tył naszego dywanu i ten przód, który wygląda kompletnie inaczej i on zawsze wygląda lepiej niż ten tył.
3: Twój sposób na relaks?
2: Może to tafting. Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce i twórczyni pierwszych warsztatów razem z nami. Kto decyduje się na to, żeby przyjść na warsztaty z taftingu, oprócz tego, że milenialsi?
4: Wiesz co, ja prowadzę takie wewnętrzne statystyki swoje i zauważyłam taką zależność ciekawą, że bardzo duża część są

0: to przede wszystkim kobiety. Bo mężczyźni to jest naprawdę procent, głównie w parach przychodzą, ale głównie to są kobiety.
1: Bo ona
0: kobiety.
1: Go zaciągnęła, rozumiem.
0: Tak, dokładnie tak. A taką główną grupą, którą ja zauważyłam, to są właśnie kobiety pracujące właśnie w takich typowych korporacjach, nazwijmy to. I to są właśnie osoby, które chcą oderwać się od tej takiej matriksowej po prostu rzeczywistości.
1: Czyli celem nie jest to, że ja potrzebuję mieć dywan, to go sobie samemu zrobię, bo nie znalazłem takiego na rynku, tylko chodzi o sam proces.
0: Tak, o ten taki, niektórzy też mają przestój kreatywności, wychodzą ode mnie i my płaczemy sobie po prostu w rękach, autentycznie tak jest. I dużo dostałam wiadomości, że właśnie poruszyło się coś, co było zablokowane przez długi okres czasu i to na maksa działa na takie właśnie pobudzenie, takiego właśnie impulsu do robienia.
1: Czyli ludzie płaczą przy taftingu.
0: No, a ja mam ciarki na rękach, tak jak im wychodzi.
1: A, to ciekawe. A ludzie przychodzą też z gotowymi pomysłami na to, jaki chcieliby mieć dywan, czy nie?
0: Bardzo często. Ja też zawsze polecam, żeby wziąć parę propozycji i ja też doradzę, co będzie najbardziej takie rabialne na pierwszy raz.
1: A popatrz na nasze logo czwórki. Ładne, prawda?
0: Bardzo ładne.
1: Czy to jest logo, które mogłoby się pojawić na dywanie, czy nie?
0: Śmiało. Śmiało. Są duże litery, są szerokie, są duże odstępy pomiędzy nimi, więc śmiało jest to bardzo dobry wzór na dywan.
1: I łatwo się coś takiego robi, czy to jest skomplikowane? No bo tutaj mamy te litery, o których wspominałeś
0: tak,
1: dzisiaj, że to jest
0: trudne. Litery są takie najbardziej, powiedziałabym, godne doświadczenia, bo trzeba się namachać tym pistoletem, tak żeby się wyrobić na tak zwanym zakręcie, a jest dużo zawijasków, także im bardziej taki właśnie zawijasty, właśnie skomplikowany wzór, tym po prostu na początek może być trudniej, ale dla mnie to wiadomo.
1: Czyli czwórka jak najbardziej to wchodzi w grę, tylko że jest czasochłonne, a jeśli chodzi... Ja lubię na przykład anime, Dragon Ball, nie wiem, czy kojarzysz.
0: Oczywiście, że tak.
1: No i wyobraźmy sobie, że chcemy Szatana Serduszko albo Son Goku na przykład zrobić na takim dywanie. To jest możliwe?
0: I to są właśnie te rodzaje wzorów, które są właśnie najtrudniejsze. Czyli właśnie postacie, zwłaszcza te, które mają czarne kontury.
1: Mhm. Ale ludzie to robią faktycznie, czy nie? Czy to już jest tak wyższa szkoła jazdy, że do tego nie zachęcasz?
0: Żeby... Tak. Tak, ja zawsze mówię, żeby na pierwszy raz wziąć sobie taki prostszy wzór, bo też zauważyłam, że to działa tak, że my się oglądamy Instagrama, widzimy te wszystkie rolki, które są nagrywane przede wszystkim w przyspieszeniu, a druga rzecz jest taka, że to są osoby, które mają już doświadczenie. I potem taka osoba przychodzi na warsztaty z jakimś mega trudnym projektem i ja mówię, okej, jeśli ty chcesz się podjąć tego, to jest twój dywan i możesz śmiało zrobić. I potem jest coś takiego jak oczekiwania. Że to nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. I jest tak zwany zawód. Więc dlatego ja zawsze mówię na początek, powolutku, na spokojnie, prostsze wzory, duże elementy i wtedy zawsze jest ta satysfakcja też i jest przede wszystkim piękny efekt.
1: A przyszedł ktoś ze swoim zdjęciem kiedyś?
0: Bardzo dużo jest zdjęć psów i kotów. Tak,
1: zwierzątka
0: są bardzo często, tak.
2: Twój sposób na relaks?
1: To na przykład warsztaty z taftingu. Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce i twórczyni pierwszych warsztatów, gości dzisiaj w Porobocie. Chociaż dla ciebie to jest robota, to nie jest tylko pasja po robocie.
0: No dla mnie to jest przede wszystkim pasja, której staram się nie przekładać na pracę, bo to często wiadomo, jak się kończy.
1: Czyli
0: nie?
1: Ty w ogóle nie chodzisz do roboty, po prostu.
0: Nie, nie.
1: No, zajmujesz się taftingiem, ale ostatnio wzięłaś do tej nieroboty swoją córkę, 5-latkę.
0: Tak.
1: I jak było? Od takiego małego łebka można faktycznie robić dywany?
0: Wiesz co, dywany też, w sensie sam tafting sam w sobie, może być niebezpieczny, bo spod tej igły, którą my wsadzamy w materiał, wychodzą nożyczki, które z drugiej strony ramy przecinają tą włóczkę.
1: Tu mówisz o tym pistolecie, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. I w momencie, jak ktoś dotknie tą igłę, znaczy te nożyczki, no nie ucina to palców, ale można się delikatnie mówiąc troszkę pokaleczyć, więc ja też pełne BHP na warsztatach zawsze po prostu oczy dookoła głowy. Pomogła mi parę razy parę linii stworzyć, ale tak, żeby samą zostawić ją z pistoletem, mogłoby być różnie.
1: A wiesz, jakie miałem wyobrażenie o taftingu? Że to trzeba mieć trochę takie ręce, jakby się pracowało w hucie. Takie wyrobione, twarde palce, patrzę na twoje. Bary wyrobione
0: tak.
1: po siłowni.
0: Tak.
1: Ale ty jesteś drobną dziewczyną i masz delikatne dłonie i to robisz.
0: Ale wiesz co? Też dużo osób po warsztatach mówi, to na dzisiaj siłka zaliczona.
1: Naprawdę?
0: Tak, naprawdę. No bo to jest gdzieś, widziałam takie fajne porównanie, że jak trzymasz szklankę wody przez minutę w ręce, no to ona nie jest ciężka, ale jak trzymasz ją godzinę, no to już się robi coraz gorzej, nie? Więc z tym pistoletem też jest tak, że on waży to kilo tam 200-300 i im dłużej trzymasz, no to też te rączki gdzieś tam bolą.
1: Czyli waży pistolet, a sama ta rama z tym materiałem, na którym się działa, to jest na jakiejś sztaludze, czy jak?
0: To, znaczy tak, są różne projekty ram i tutaj jest całe niebo pomysłów.

0: Ja mam takie ramy, które są najbardziej ergonomiczne, czyli po prostu przypięte na ściskach stolarskich do stołu.
1: Po prostu.
0: Dokładnie.
1: No i teraz to podstawowe pytanie. Ktoś przychodzi na takie warsztaty, robi sobie dywan i co on robi z tym dywanem? To jest jako... Mam nadzieję, że nikogo nie obrażę. Wycieraczka, bo to może być nieduży dywan, więc pewnie kształtem trochę to przypomina. Czy to jest taki dywan do zawieszenia na ścianę jak obraz?
0: Wiesz co, a propos wycieraczki, mój pierwszy dywan, który zrobiłam w życiu, jest właśnie dzisiejszą wycieraczką. I ja zawsze mówię, no zobacz, ja zrobiłam pierwszy, to ty nie dasz rady, a wszyscy faktycznie wygląda wspaniale. A ja mówię, no i po 5 latach, kurczę, dalej wygląda w porządku. Więc ja zawsze polecam powiesić na ścianę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście dywan, sama nazwa wskazuje, można te dywany kłaść na ziemi. Ale ja zawsze mówię, że no szkoda po tym po prostu deptać. Się człowiek napracował i później deptać po tym mógłby być.
1: Słuchaj, ja mógłbym to robić w domu, czy nie? Czy to jest taka rzecz, że trzeba mieć jakiegoś profesjonalistę ze sobą, który cię bierze do warsztatu i tam działacie?
0: Właśnie, wiesz co, ja też wychodząc z tymi moimi warsztatami, to jest też tak, że żeby zainwestować w taki sprzęt, no to się robi tam 1000-1500 zł, może i więcej, tak ktoś ma przestrzeń finansową, to jak najbardziej można się rozpędzić. I to jest tak specyficzne zajęcie, że jak człowiek sobie kupi taki pistolet i zacznie robić sam, to duże jest prawdopodobieństwo, że człowiek się po prostu podda. Bo na początek jest to dość specyficzne, tak jak mówiłam, zajęcie. Wymaga określonych ruchów, połączenia dwóch półkul mózgowych, ale z tego też troszkę się kurzy. Dlatego te warsztaty właśnie powstały po to, że idziemy na warsztaty, sprawdzamy, czy nam to pasuje, czy chcemy wydawać te kurcze tysiące, żeby w to zainwestować, a tak to duża, mniejsza kwota. Sprawdzamy, czy jest to dla nas. Jeśli tak, to kupujemy i już mamy też doświadczenie.
1: A ile kosztują takie warsztaty?
0: Wiesz co, od 400 zł do i nawet 2000, ale te najdroższe warsztaty, no są to warsztaty 3-dniowe i jest to rama 180x180.
1: Jak ktoś ma dużą chałupę, to sobie może duży dywan zrobić.
0: Tak, tak. I najczęściej są to właśnie na ścianę takie ozdobniki właśnie spotkałam się.
1: Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce, twórczyni pierwszych warsztatów, gościła dzisiaj w porobocie. To już szybko minęło, nie?
0: No.
1: A jak debiut?
0: Wspaniale.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Tu czwórka.
3: Tu czwórka.
2: Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
3: Kolejne ciekawe rozmowy.
4: Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mnie się szukam tylko ciebie, bo takich jak

0: Najlepsze z najlepszych, czyli starannie wybrane fragmenty wywiadów, najciekawsi goście i rozmowy, które poruszyły, zainspirowały, ale też i dały do myślenia. Jeżeli coś wam umknęło, teraz jest moment, żeby to nadrobić. A jeśli słuchaliście, to przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: les embarque sur les bords de la tronche. C'est ta couche là.
1: Odwiedzam klatki, tatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

interesował się tym, nawet sąd rejonowy i ławie. Są klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to. Odwiedza

za to. Odwiedzam klatki, klatka, babki, babka, raz na rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Nie samą pracą człowiek żyje, dlatego czas na chwilę oddechu przy przerwie kawowej. Weronika Puszkar zaprasza na wybór najciekawszych rozmów, inspirujących tematów i pomysłów na spędzanie czasu wolnego. Jeśli szukacie dobrej energii na koniec tygodnia, to właśnie tutaj znajdziecie najlepsze fragmenty tej audycji.
0: Przerwa kawowa.
3: Lato to jest taki moment, kiedy mamy dużo więcej czasu na czytanie. No a co najchętniej czytamy w Polsce? Oczywiście kryminały i na to wskazują wszelakie badania. Tego lata możemy sięgnąć na przykład po kryminały Małgorzaty Oliwii Sobczak z serii Kolory zła. Jej najnowsza książka to Fiolet, ale my z Małgosią spotkałyśmy się i rozmawiałyśmy o różnych kolorach.
0: Przerwa kawowa.
3: Tobie w ogóle się jeszcze jakoś inaczej kojarzą kolory, które pojawiają się w tytułach twoich książek?
4: Ja jej przewrotnie bardzo stosuję, więc one nie tylko odnoszą się do zła, ale ta symbolika jest bardzo szeroka. Na przykład biel to kolor spokoju, takiego bezpieczeństwa, a u mnie kojarzy się z kokainą, ze śniegiem, z modernistyczną Gdynią, z prostytucją, która też się tam pojawia. Także jest dużo różnych takiej przewrotnej konotacji.
3: I o ile może w książce aż tak nas to nie porusza, tak sobie myślę, to kiedy oglądamy film, no to już mamy pewne skojarzenia z różnymi kolorami, czy na przykład z muzyką. Jeżeli jest taka typowo muzyka mroczna, to my wiemy, że już za chwilę się coś wydarzy. No i trochę podobnie jest z kolorami, że trochę jednak nas wprowadzasz w takie uczucie zaskoczenia, więc nawet jeżeli ktoś czegoś się obawia, mógłby zamknąć oczy, żeby nie widzieć danej sceny, no to tutaj może być inaczej.
4: Tak, no ta symbolika często kolorystyczna, często jest taka właśnie różnorodna. Tutaj w ogóle, w kontekście filmów, takim punktem wyjścia była książka Patty Bellantoni, Jeśli to fiolet, to ktoś umrze. Jest to taka książka, która mówi o teorii koloru w kinematografii. Okazuje się, że na przykład, kiedy widzimy na ekranie jakiś fioletowy przedmiot, albo nałożony jest na ekran taki fioletowy filtr, to zdarzy się zaraz coś strasznego. Albo ktoś straci życie, albo co najmniej miłość, młodość, nadzieje, złudzenia. Więc ten właśnie taki fiolet, który łączy czerwień i błękit, czyli taką zmysłowość, buntowniczość, zbrodniczość, ale właśnie taki spokój, melancholię, smutek, jest bardzo często właśnie na ekranie postrzegany w takim bardzo złowieszczym kontekście.
3: Czy ty wolisz, jak ludzie czytają twoje książki, czy słuchają audiobooków?
4: Nie mam tutaj preferencji. Każdy ma właśnie swoje preferencje i każdy wie, jaki nośnik najlepiej na niego działa. Ja na przykład jestem team druk, jestem stara szkoła, także ja muszę mieć książkę, muszę powąchać, muszę dotknąć, muszę zaznaczyć, lubię sobie po książkach pobazgrać nawet, podkreślić. No a tego jednak w e-booku bym nie zrobiła. Natomiast też lubię się zatrzymać nad tym, co czytam sobie coś, jak mi się coś podoba, to jeszcze raz to przeczytać, więc audiobook też nie do końca daje taką możliwość, ale ekstra, że są audiobooki, że każdy może właśnie w wolnej chwili, czy jadąc autem, czy odkurzając, czy cokolwiek robiąc, może również spożytkować ten czas na czytanie, więc to jest fantastyczne, że każdy może wybrać coś dla siebie.
3: Pewnie zmienia się w ogóle to, co widzimy w głowie, to jak wyobrażamy sobie różne postaci. Czy ty może też inaczej je zobaczyłaś, kiedy usłyszałaś swoją książkę?
4: Ja generalnie nie słucham za bardzo audiobooków. Jedyne audiobooki swoje, które przesłuchałam w całości, zawsze tylko patrzę mniej więcej, jak to jest nagrane, jak jest tembr głosu i tak dalej, ale jedyne swoje książki, które przesłuchałam, to była seria Granice ryzyka, czyli Szelest, Szum i Szrama, i to było zrealizowane

0: w formie słuchowiska. I tutaj to było niesamowitym doznaniem dla mnie, bo ta książka też jest taka bardzo opierająca się na tym zmyśle właśnie słuchu, więc dodatkowo też szmery, te szelesty, to wszystko było tak genialnie multiplikowało i pobudzało te emocje, że miałam takie wrażenie, jakbym to nie ja w ogóle napisała. Miałam możliwość wysłuchania tej książki w oderwaniu się od mojego autorstwa. I czasami sobie myślałam, Jezu, jakie to jest świetne, a później, o kurczę, przecież to moja książka. Naprawdę polecam te słuchowiska, bo są fantastycznie zrealizowane.
1: Sprawdzasz, jaki jest głos, jakim tempem to wszystko jest czytane. Czy tak samo pojawia się to wszystko w twojej głowie, tak samo jak później to zostało przeczytane?
0: Tak, ja lubię słyszeć to, co piszę w głowie. I dla mnie bardzo ważny jest rytm przede wszystkim, rytm zdania, więc robię, najczęściej te zdania są krótkie, ale rytmiczne. I zawsze je słyszę trochę, jakby to narrator właśnie w filmie czytał. Natomiast teraz moje książki będą miały przekłady, między innymi francuski, czeski i słowacki. Już tutaj współpracuję i piszę z tłumaczami. I to też jest niesamowite, że muszę tłumaczyć, że na przykład tu trzeba użyć tak, żeby był rytm. I sama się zastanawiam, jak to zostanie przetłumaczone i czy zachowany zostanie ten rytm, który jakby jest jedną ze składowych mojego stylu. Więc to też jest takie, no, niezwykłe doświadczenie.
1: Bo jestem ciekawa, czy tobie to zawsze odpowiada, no bo jednak każdy z nas ma trochę inny temperament, może inaczej sobie wyobraża daną postać, no przeczyta to przede wszystkim swoim głosem.
0: No ja współpracuję przy Kolorach Zła od samego początku z Marcinem Popczyńskim i właśnie jego styl czytania bardzo mi się podoba. Ma piękny, mięsisty taki głos, mocny, dosyć niski i zawsze naprawdę buduje swoim głosem, modulowaniem swojego głosu napięcie w taki sposób, który mnie kręci. I teraz nawet miałam premierę Fioletu w Empiku niedawno, na którym Marcin Popczyński tak przedpremierowo wszystkim obecnym przeczytał prolog Fioletu i sama tak po prostu słuchałam w napięciu i Marcin tuż przed końcem tego prologu skończył i też miałam taki niedosyt, mówię, jak to, nie doczytasz? Bo naprawdę już się zaczęłam wkręcać, więc Marcin Popczyński czyta to genialnie.
1: Pisanie kryminałów potrafi trochę przytłoczyć, że czasami ma się ochotę od nich odpocząć?
0: No ja tak nie mam. Trochę mam w drugą stronę, to znaczy pisanie kryminałów zazwyczaj jest dla mnie autoterapią. Sublimuje moje takie wewnętrzne napięcie, moje lęki. Wiesz co, nawet kiedy zaczęłam pisać Czerń, miałam 4-miesięczną córeczkę, więc trochę się śmieję, że właśnie wtedy napisałam książkę o porwaniach dzieci, o krzywdzie dzieci. Był to okres, w którym u mnie rodziły się takie nowe lęki u świeżo upieczonej mamy i w ten sposób sobie z tym poradziłam.
1: Ale jestem ciekawa, czy to wynika z tego, że wyrzucasz z siebie jakieś emocje, że właśnie piszesz o tym, czy może też docierasz do różnych informacji i okazuje się, że jeżeli się przeszuka różne statystyki, różne dane, no to do takich zdarzeń wcale tak często nie dochodzi i to cię uspokaja.
0: No być może. Myślę, że w ogóle pisanie kryminałów czy czytanie kryminałów pomaga w racjonalizowaniu tego, czego my nie potrafimy objąć rozumem. Dlatego też powstawały na przykład starożytne mity, żeby miały wyjaśniać zjawiska, takie jak burze, jak sztormy, których ludzie się bali, bo ich nie rozumieli. No i trochę właśnie kryminały przejęły taką funkcję mitów. To znaczy piszemy o tym, o pewnego rodzaju tabu, tak? Tabu, jakim jest odebranie życia drugiej osobie. I poprzez zracjonalizowanie tego, poprzez wskazanie motywów, poprzez przede wszystkim też wymierzenie sprawiedliwości, my czujemy się uspokojeni.
1: To jak odpoczywają, jak spędzają lato twórcy kryminałów?
0: Tak, koniec promocji i premiery Fioletu, więc będzie czekało mnie lato pełne pisania nowego koloru zła.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: Dzisiaj w naszym studiu Ania Pastuszka, twórczyni kulinarnego kanału Do Schrupania. Cześć.
3: Dzień dobry.
2: A my oczywiście o frytkach będziemy rozmawiać. Aniu, jak ty zostałaś nauczona jeść frytki? Bo ja pamiętam, że do pewnego momentu w swoim życiu jadłam tylko frytki z ketchupem i później byłam bardzo zaskoczona, kiedy zobaczyłam, że w serialu jedzą je z majonezem.
3: Ale to też było dla mnie takie egzotyczne, faktycznie. Pierwsze frytki na pewno smażyła mi mama, babcia, dziadek. I były to fryty smażone oczywiście na smalcu. Coś między takimi belgijskimi frytkami, a coś między takimi patatas bravas. Duże kawałki ziemniaków, takie smażone na takie złoto chrupiące kolory. No i oczywiście z ketchupem. Z majonezem? Kto by o tym pomyślał wtedy?
2: No właśnie się zastanawiam, czy może są jednak jakieś miasta w Polsce, w których się od zawsze jadło z majonezem?
3: Ja nie wiem, nie mam pojęcia, powiem ci szczerze. Natomiast u mnie pod Wrocławiem zawsze był ten ketchup.
2: No to chyba u każdego jest po prostu inaczej, ale pewnie są też różne teorie dotyczące tego, jak w ogóle frytki powstały. Niby taka prosta potrawa, ale ktoś jednak musiał na to wpaść.
3: Dwie wiodące teorie mówią, chociaż niepotwierdzone przez historyków, drodzy państwo, więc tutaj zaznaczam. Natomiast tutaj główny spór toczą Belgowie z Francuzami. Jest jedna teoria, że frytki zrodziły się, powstały w Belgii, a mianowicie taka, że Belgowie tutaj w Dolinie Molizy smażyli sobie małe rybki tak na chrupiąco, a jak ta rzeka zamarzła, tam jest w ogóle bajkowo i pięknie, także polecam wycieczki, jak ta rzeka zamarzła, zaczęto smażyć malutkie ziemniaki w kształcie rybek. Pięknie to wizualnie tutaj pod Muzeum Frytek bardzo podchodzi. I tak zrodziły się belgijskie frytki. Potem one ewoluowały, potem już wiadomo, nie chciało się nikomu wycinać tych kształtów, więc te frytki były takie grubo ciosane. I tak rzekomo według legendy powstały frytki belgijskie.
2: Ale to ciekawe, że trochę mam wrażenie z takiego lenistwa, że właśnie nie chciało się ich dopracowywać, że były to grube frytki. No i okazuje się, że w tym tkwi sukces.
3: Największe odkrycia kulinarne są właśnie frytki. Z lenistwa, majonez, wszystko. A propos frytek.
2: Ale mówisz, że jest jeszcze druga teoria, ta francuska.
3: Francuska teoria dotyczy tego, że frytki powstały w XVII, XVIII, XIX wieku. Tutaj też źródła są różne. Natrafiłam na bardzo wiele różnych, że jest to taki najbardziej konkretne źródła, takie logiczne podają, że jest to wiek raczej XVIII-XIX i frytki powstały jako pierwszy paryski street food. I jakiś tam szef kulinarny stwierdził, że te ziemniaki są tak dostępne, tak dobre i tak łatwe do przygotowania, że warto je pokroić. I tutaj mamy

0: cieńszy sposób krojenia, czyli taki French fry. I od tego właściwie wzięła się ta nazwa.
1: To jest też takie francuskie, że trochę takie bardziej delikatne.
0: Tak, oczywiście. Ta poezja, ten kunszt, ta sztuka, że zwykłego ziemniora zrobimy taką klasykę sztuki, jak mała czarna w modzie.
1: No i jeszcze danie, którym się można dzielić.
0: Bardzo.
1: Więc idealne.
0: To tutaj akurat Belgowie, zarówno jak i Francuzi, mają to samo, że ta frytka stała się takim daniem narodowym, czymś, co dzieli, można dzielić z przyjaciółmi, co po prostu łączy różne pokolenia, no bo kto nie lubi frytek? Halo, halo.
1: Ale jednak udarło się, że te belgijskie są chyba najlepsze.
0: No tu już jest kwestia sporna, to nie wiadomo. Tutaj wszystko myślę, że opowiemy.
1: No ale jednak mam wrażenie, że my mamy takie przeświadczenie, jeżeli ktoś by nas zapytał na ulicy, gdzie je się, gdzie dostać najlepsze frytki, to odpowiedzielibyśmy, że w Belgii. W czym tkwi sekret?
0: No sekret tkwi oczywiście przede wszystkim w ziemniaku. To jest nasze polskie dobro, ale okazuje się, że też belgijskie. Tutaj wybieramy ziemniaka, który ma jak najbardziej żółty miąższ. Żółty miąższ, więcej skrobi, czyli będzie ładnie się smażył.
1: Czyli już się wybiera odpowiednie ziemniaki.
0: Oczywiście.
1: Na tym polu już się zaczyna to wszystko.
0: W każdym gotowaniu najważniejszy jest produkt. I tutaj nie jest inaczej, jest tak samo. Więc wybieramy typ BC. Myślę, że będzie to polska bryza najlepiej. Ziemniak o żółtym miąższu. No, to tak.
1: No to jeżeli są to znawcy ziemniaków, to na pewno wiedzą, o czym mówisz, bo to BC to jest jeszcze jakiś skrót. To jest jakaś nazwa ziemniaka, tak?
0: To jest nazwa typu. Zawarto się skrobi. No, to jest nazwa typu. I co? Potem zabieramy się za obróbkę tego ziemniaka, czyli najpierw płuczemy te ziemniaki, dobrze suszymy, bo chodzi nam o to, żeby tej skrobi z wierzchu się pozbyć, żeby te ziemniaki nam się nie spaliły. I tak też robią Belgowie. Potem najpierw robimy pierwsze smażenie w niższej temperaturze, zależy od grubości cząstek, no ale te belgijskie frytki zwykle mają około
1: kroimy
0: centymetra.
1: Bardzo grubo.
0: Bardzo grubo. Jak kto lubi. Nie narzucajmy tutaj naszej woli, może ktoś woli inaczej. Ważne jest to, że im cieńsze frytki, tym krócej robimy to pierwsze odsmażanie i to drugie odsmażanie. To jest kluczowe. Ale przy belgijskich około centymetrowej grubości kwadratach podłużnych, no wiadomo, mówię o przekroju, smażymy około 4-5 minut w 150-160 stopniach, a następnie te frytki wyjmujemy i osuszamy. Ważne, żeby po pierwszym opłukaniu też je dobrze osuszyć, żeby nam nie chlapał olej, no bo to jest zwyczajnie niebezpieczne, a tutaj skupiamy się na samym smaku i na kulturze smażenia.
1: Zawsze wydawało mi się, że to jest takie proste danie.
0: Słuchaj, tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Tutaj zawsze tak jest, w kuchni tak jest zawsze. Wystarczą takie małe patenciki i już po prostu masz danie jak z restauracji Michelin. Skończyliśmy na tym pierwszym smażaniu, na studzeniu i teraz drugie obsmażanie. Po pierwszym smażaniu frytki są jedynie złociste. Delikatne mają kolorek, chodzi nam o upieczenie miąższu ziemniaka. Potem te nasze fryteczki studzimy i wrzucamy znowu do oleju, który jest gorętszy, czyli 180-190 stopni i wtedy już smażymy fryty na taki kolor, jaki lubimy, czyli albo niektórzy, wiem, bo ja mam różnych znajomych, różnych przyjaciół, jedni lubią sfajcowane, takie już totalnie, wiesz, skwarki, a jedni lubią delikatnie złociste. Ja tak lubię po środku, żeby były delikatnie złote, ale takie w kolorze takiego, no, zachodzącego słońca, a nie takiego, wiesz, gwiaździstego nieba.
1: To ja chyba podobnie. Myślę sobie, że najgorzej mają te osoby, które zaproszą ludzi o zupełnie różnych upodobaniach.
0: No, tak to bywa. Po prostu wtedy nie mieszamy frytek i te ze spodu będą bardziej przypieczone, a te z wierzchu będą mniej przypieczone. To tutaj główka pracuje.
1: Ale to ja cię dopytam w takim razie o te frytki francuskie.
0: Frytki francuskie smaży się po prostu krócej. Metoda obsmażania jest taka sama, tylko smażymy krócej. 2-3 minuty na początku, no i potem też około 2-3 minut do 4, w zależności jak bardzo lubimy wysmażone te frytki.
1: Czyli mniej więcej jest to samo.
0: Tak,
1: smażymy tutaj krócej, też ziemniaki tak samo wybieramy wcześniej, wysuszamy to wszystko.
0: Tak, myjemy, suszymy, smażymy pierwszy raz, suszymy i smażymy drugi raz.
1: Z czym ty najczęściej jesz frytki?
0: Ja przyznam, że z majonezem i ketchupem.
1: Taki najprostszy sos. Ja w ogóle sobie przypominam teraz, że kiedy chodziłam jeszcze do liceum i zawsze po lekcji, znaczy bardzo często po lekcjach chodziło się do różnych sieci street foodowych na oczywiście frytki z burgerem i nasza nauczycielka tak z politowaniem stwierdziła, że no ale jak to? To wy wtedy przecież jecie chleb z ziemniakami. I tak każdy, no tak.
0: Nie tylko oni, nie tylko oni. Słuchajcie, Brytyjczycy, co w ogóle dla mnie jest totalnym szokiem, abstrakcją, jak pojadę na te fish and chips wymarzone.
1: No właśnie, zdradziłaś już swoje marzenie, że jeszcze tego nie próbowałaś.
0: Nie próbowałam frytek z octem i tutaj robimy wstęp do tego, gdzie i z czym je się frytki. W Wielkiej Brytanii je się fish and chips i frytki doprawia się octem. No i tutaj chodzi o ten balans kwaśnego i tłustego. I to zawsze się sprawdza. Jak się tak dobrze, drodzy Państwo, zastanowicie, to w każdym daniu mamy taki balans, jeżeli chodzi o smażone dania.
1: Myślę, że możesz być

0: śmiało na ty z naszymi słuchaczami.
1: O, jak miło!
0: Tym bardziej, że jemy frytki, no to już w ogóle jest luźna atmosfera.
1: No, ale tutaj do czego zmierzałam? Do tej kanapki, a propos takich abstrakcji kulinarnych i tych frytek z chlebem. Brytyjczycy mają kanapkę, która nazywa się ciabatty i to jest kanapka, która składa się, uwaga, uwaga, chleb biały, masło, frytki, ketchup, masło, chleb biały. Ale zjadłabyś coś takiego?
0: Wiesz co, chyba bym nie zjadła, ale jednocześnie zjadłabym taką potrawę, która składa się z osobno porcji frytek i osobnej kanapki, że po prostu nie jest to wszystko połączone.
1: No tak, no ale to wtedy się wydaje jakieś takie mniej absurdalne. Poza tym w burgerze masz jeszcze, wiesz, czy tam jakimś takiej kanapce filadelfijskiej ze stekiem. Masz coś w środku, a tutaj no to co to? Te frytki z tym chlebem? Ludzie.
0: No tak. No tak, ale jednak to już wygląda inaczej, chociaż ostatecznie jemy to samo.
1: No niby tak, ale myślę, że jemy też oczami, no i tutaj to jest duża taka dla mnie zagwozdka i obiecuję, że jak pojadę tam, na pewno tego spróbuję.
0: Czyli co, mamy fish and chips w Wielkiej Brytanii, oczywiście burgery z frytkami w Stanach Zjednoczonych, jeszcze jakieś nietypowe połączenia znalazłaś?
1: Myślę, że możemy przede wszystkim z Nadzi też to jadłam, to jest poutine, kanadyjskie takie frytki z gęstym sosem na bazie mięsa, takim gravy, czyli takim po prostu bardzo esencjonalnym na bulionie długo gotowanym i do tego są jeszcze takie kawałeczki sera. I to są takie frytki zalane sosem, które trzeba jeść bardzo szybko, żeby nie namokło tego sosu. Mm-hmm. Kolejne danie to na przykład, no to każdy zna, tutaj podróżujemy do Hiszpanii, patatas bravas, czyli smażone ziemniaczane kosteczki z takim sosem czerwonym, ostrym, salsa brava, no to każdy zna, każdy ja.
0: Ale to oni też to zaliczają do frytek?
1: Tak, oczywiście. To są fryteczki smażone, smażone, płukane, płukane. Wszystko się liczy.
0: Mhm. Jeszcze jest jakieś połączenie?
1: Oczywiście, mamy jeszcze holenderski kapsalon, czyli takie frytki zapiekane z serem, trochę jak kebab, jest to połączenie frytek, kurczaka, sera i sałatki na to. Przyznam, że trochę abstrakcyjne dla mnie również, ale z drugiej strony, czy bym zjadła? No na pewno prędzej niż ciabatty.
0: Ja tak ciebie słucham i myślę sobie, że tak, frytki z octem w Wielkiej Brytanii to trochę takie frytki na odchudzanie. Bo już jeżeli połączymy je z majonezem albo z tym sosem serowym, no to już mamy bombę kaloryczną.
1: No tak, loaded fries, typowe amerykańskie danie, do tego na przykład jeszcze nie dość, że cheddar, to jeszcze ręczyk, czyli też majonez z cebulką, z maślanką. Do tego jeszcze oczywiście jakieś jalapeno, boczusia troszkę, tutaj
0: ja
1: się
0: już
1: darzy.
0: Zrobiłam się głodna i myślę, że dzisiaj pozwolę sobie na taką porcję frytek.
1: Ja tylko stąd wejdę i idę na frytki. Koniecznie.
0: Ania Pastuszka, twórczyni kanału Do Schrupania, była razem z nami. Bardzo dziękuję. No i co, smacznego w takim razie
1: smacznego.
0: Ci życzę.
1: Smacznego. Dziękuję bardzo i wam też.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: To audycja Najlepsze z najlepszych. Tutaj robimy przegląd najciekawszych rozmów minionego dnia.
0: Posłuchaj.
1: Posłuchaj.
0: Warto.
1: Warto.
0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
3: Są z nami już Marlena Jonasz i Agata Łabno, aktorki i twórczynie podcastu Jak będę duża, będę aktorką.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
3: Przybyły w bieli, można by rzec. Moje drogie, no to początek to jest zawsze to samo pytanie, którego prawdopodobnie się spodziewacie. Jak to się wszystko zaczęło?
4: Zaczęło się w szkole teatralnej w Krakowie, gdzie studiowałyśmy razem aktorstwo. Marlena na wydziale.

0: aktorskim, ja na wydziale wokalno-aktorskim i byłyśmy razem na roku.
1: I razem mieszkałyśmy w jednym takim mieszkanku na Karmelickiej i to było trochę takie studio self-tape'owe, castingowe, myślę, że całego roku, jak nie całej szkoły, dużo osób do nas wpadało nagrać casting online i zawsze coś u nas było do zjedzenia. I tak miałyśmy, kurczę, fajnie tak przyjmować tych ludzi, z nimi rozmawiać, coś robić twórczego i przy okazji im gotować.
0: I po studiach, jak już skończyłyśmy studia, stwierdziłyśmy, trzeba wykorzystać jakoś tą naszą energię gościnności i tego, że lubimy sobie pogadać i pojeść. I tak powstał pomysł na to, żeby gadać o aktorstwie. Tak. Nie tylko o aktorstwie, ale o marzeniach, o realizacji ich i konfrontacji z rzeczywistością, z ludźmi z tej branży.
1: Tak, ja muszę tu dodać, że takim mocnym zapalnikiem początków było to, że skończyłyśmy szkołę teatralną i co teraz? Jak się mamy dostać gdziekolwiek, żeby gdzieś grać? I te rozmowy trochę przybliżają nam ten aktorski świat, tylko też myślę nie nam, nie, też naszym słuchaczom przede wszystkim. Pokazują, co jest za tymi kulisami, co jest w tych kulisach.
2: No i właśnie o tych kulisach będziemy właśnie, oczywiście dzisiaj właśnie rozmawiać, ale na pierwszy rzut oka od razu nazwę, przyciąga nas nazwa. Jak będę duża, będę aktorką. Czy teraz, jak już jesteście w zawodzie...
0: Jesteście duże.
1: I jesteśmy aktorkami.
2: Czyli wszystko... No to może jakiś rebranding. Chociaż wiecie, to jest fajny sentyment. Czy nadal czujecie się trochę jak te dziewczyny z marzeniami wtedy?
0: I tak. Ja bym powiedziała za siebie, że tak. I w ogóle generalnie w tym zawodzie bardzo często się czujemy jak takie małe dzieci, które mogą eksperymentować i robić różne szalone rzeczy. Więc myślę, że ta nazwa... no zostanie z nami, nie będzie rebrandingu.
1: Tak, a ta nazwa też prowadzi do takich rozmów właśnie z reżyserami, z aktorami już takiej starszej daty, żeby się dowiedzieć o ich początkach i trochę może, nie wiem, podejrzeć tę ich ścieżkę aktorską. My właśnie często mówimy, że jak się nie dopchamy do tego zawodu drzwiami, to wejdziemy oknem, jak nie oknem, to Veluxem, jak nie Veluxem, to się gdzieś podkopiemy i rzeczywiście wierzę, że tak będzie i te rozmowy, nie wiem, z Anią Dymną czy z Tomkiem Kotem rzeczywiście pokazują, że się da, no tylko trzeba tej determinacji, tej wiary w siebie i tej siły.
2: Trzeba mieć tę siłę i cierpliwość czasem, mam wrażenie.
0: Oj, tak.
2: Słuchajcie, za chwilę przejrzymy listę waszych gości oczywiście i zobaczymy, który was najbardziej stresował. Natomiast jeszcze wrócę do tych początków, bo jak zaczynałyście, to była bardziej ekscytacja, chociaż wspomniałaś, że tą energię waszą trzeba przełożyć na coś fajnego, ale to była bardziej ekscytacja, czy raczej taka myśl, że kurczę, ktoś tego będzie słuchał w ogóle?
0: Oczywiście, że były takie myśli, kto tego będzie słuchał, albo jak nas będą oceniać inni ludzie z branży. O, założyły sobie podcast i teraz gadają o aktorstwie, teraz się mądrzą, bo skończyły szkołę. Wiadomo, ale chyba każdy z nas ma takie myśli, co sobie pomyślą inni i trzeba po prostu je wyrzucić drugim uchem, kiedy one się pojawiają.
1: Tak, i też my zaznaczamy, że nie jesteśmy dziennikarkami, tylko aktorkami, które prowadzą podcast i w którym pieką, czyli przyjmujemy gości i zawsze pieczemy ich ulubiony deser. No i u nas co, no bywają jakieś, nie wiem, przekleństwa,
2: no dobrze, naturalnie jest.
1: Często się coś nam rozleje. Te rozmowy też są w takiej formie, że włączamy mikrofony, ale my w międzyczasie kroimy deser, coś tam gadamy, tak backstage'owo.
0: Zapraszamy tych gości i też naszych słuchaczy, tak jakby do nas przyszli naprawdę na deser i z nami sobie usiedli i go jedli. Też staramy się nie ciąć tych odcinków.
1: Mhm. Nie montować,
0: Nie wycinać jakichś pauz.
2: Czyli to, co się dzieje, po prostu tam się dzieje w tym odcinku. I to jest fantastyczne. Dobrze, moje drogie, to jaki jest taki największy mit o waszym zawodzie, jaki słyszałyście?
0: Największy mit, z którym ja się spotkałam i gruchnął mnie w twarz, to był mit tego, że jak zdam do szkoły, już się tam dostanę i będę miała dyplom i będę aktorką z papierkiem, to pojawi się praca.
2: Tak. Rozumiem, że rzeczywiście tak nie jest.
0: Tak nie jest. No nie jest tak łatwo. Na pewno nie. Trzeba chodzić na castingi i jakby ten papier oczywiście bardzo dużo daje w mojej głowie też i tego, że mam jakiś warsztat za sobą i że przeszłam tę szkołę i myślę, że nie cofnęłabym tej drogi, nie zmieniłabym jej, ale jednak ta szkoła nie gwarantuje ci tego, że potem znajdziesz pracę.
1: Tak. I też przede wszystkim to, że talent wystarczy. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo utalentowanych ludzi. Właśnie to mówiłam przed wejściem, że gdzie kogo nie poznasz, to jest ktoś aktorem w obecnych czasach, więc tych aktorów i aktorek jest multum. Ale jednak bez tej, mam wrażenie, takiej determinacji, pracy, tej wiary w siebie i tego dobijania się drzwiami i oknami, no to niewiele, myślę, w tym zawodzie idzie osiągnąć. No bo castingów jest mnóstwo, ale jak to się dzieje, że te role

0: dostaje ta, a nie inna osoba, no to właśnie o tym trochę rozmawiamy w naszym podcaście.
1: Ale to jest bardzo ciekawy case, bo zawód aktora to jest postrzegany, powiem z mojej perspektywy, jako osobie, która absolutnie nie zna się na tym, czyli tak trochę stereotypowo, że jest tak, bardzo trudno jest się dostać do szkoły aktorskiej najpierw, więc mamy takie wrażenie, że dobra, przecież jak już ktoś się dostał i potem te kolejne lata przechodzi, zdaje, no i wychodzi z tej szkoły, tak naprawdę powiedzmy, ile osób wychodzi z jednego rocznika, jak się kończy?
0: Około 30, ale
1: zaczyna?
0: No, myślę, że zdaje w ogóle do szkoły ponad 1400 osób.
2: U nas
0: tak?
2: było 1400 kandydatów tak? i przyjęli nas na rok 28 osób.
0: Tak.
1: Okej, okay, i to jest tak, że wszyscy kończą to?
0: Nie, u nas skończyło chyba 26 osób, chyba dwie osoby w międzyczasie odpadły, ale rzeczywiście tak jest, że myślisz, że nagle wszystkie ścieżki tak. ci się otwierają.
1: No bo ja się nie dziwię, masz tysiąc ileś osób i nagle jesteś wybrana do tej 26, powiedzmy.
0: Tak.
1: Więc to jest trochę elitarnie i masz wrażenie, że wychodzisz z tej szkoły i nagle wszystkie drzwi są otworem dla ciebie.
0: My w sumie chyba jak zaczynałyśmy studia, to myślałyśmy, że Boże, najcięższe za nami, a potem się przekonałyśmy i cały czas się teraz przekonujemy, że to było najprostsze, czyli to był chyba taki pierwszy w ogóle stopień dostanie się i przetrwanie tej szkoły. No bo później to jest jeszcze gorzej.
2: Znaczy myślę, że najtrudniejszym, przynajmniej w mojej opinii, jest zaakceptowanie tego, że odrzucenie jest częścią tego zawodu. No. Im szybciej się to zaakceptuje, tym lepiej dla ciebie, dla twojej głowy, dlatego żebyś no, nie siedziała w tym ocenianiu się, że nie wygrałam tego, ktoś dostał, ja nie i nagle się zaczynasz oceniać i po prostu krytyk wewnętrzny ci tam bije.
0: I chyba to porównywanie się jest najgorsze i myślę, że takim kluczem jest zaakceptowanie, że każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją ścieżkę i no, jakkolwiek by to nie brzmiało, każdy ma swój czas.
1: Trzeba tak spojrzeć na to, że każdy jest po prostu inny w pewien sposób.
0: Dokładnie.
2: Na przykład posłuchać naszych odcinków, gdzie mamy to. Tych historii mnóstwo, jak kto zaczynał, jak marzył, a jak konfrontował to w rzeczywistości. Tych historii jest mnóstwo, każdy ma inną właśnie drogę.
1: Bardzo. A powiedzcie mi, bo to jest coś, co mnie bardzo ciekawi, bo to, że my sobie obejrzymy podcast, super, a jaki jest odbiór tego środowiska właśnie aktorskiego bardziej na to?
0: Różny chyba.
2: I pozytywny, ale też wydaje mi się, że są znajomi, którzy wiecie, jak to jest. Nie lajkują ci postu.
1: Chodzi o zazdrość, bądźmy szczerzy i wiemy, jak to jest. Niestety, taki jest świat.
0: No, ale szkoda, że tak jest, bo jednak takie wspieranie się tym głupim lajkiem daje dużo.
2: Udostępnieniem, daniem followa.
1: Tak, ale wiecie, jest ten mem, kiedy robisz coś, co jest dla ciebie ważne i obcy ludzie dają ci milion serduszek, a ci znajomi nie.
0: I nawet mem taki, że wiesz, że robisz dobrą robotę, kiedy twój znajomy nie dał ci serduszka.
1: Oczywiście, że tak. To wtedy jestem najbardziej dumny z tego, co
0: No różne są głosy. Głosy są od tych dobrych, od studentów ze szkoły, że dzięki dziewczyny nie wiedziałem tego, tamtego, po takie, że o, założyły podcast, bo chcą się pokazać.
2: Bo chcą się wybić. No i okej, takie zdanie też jest...
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, no też po coś się to robi, bo faktycznie chcecie się pokazać, bo faktycznie macie na tyle pomysł, że chcecie ten swój pomysł pokazać światu, a świat potrzebuje pomysłów.
0: Tak, ale też tych ludzi przedstawić głębiej, bo mam wrażenie, że widzi się jakąś postać na ekranie, nie wiem, Bartek Topa w 1670 i sobie myśli człowiek różne rzeczy.
1: A tu śmieszek jest na pewno.
0: A tu śmieszek tylko, ale też taka ciężka praca codzienna, którą Bartek wykonał, żeby dojść do tego momentu, w którym też jest. Mhm. I każdy z naszych gości o tym backstage'u właśnie opowiada i myślę, że to jest też duża wartość, że pokazujemy, że to nie trafiło się im od tak. To była ich ciężka, codzienna, żmudna, ale też fajna praca.
1: A powiedzcie tak już niestety na koniec, czy dziś warto zostać aktorem, aktorką? Ale cisza, wow! Po prostu czy zrobiłybyście jeszcze raz to samo?
0: Tak, tak. Bez dwóch zdań, bez chwili zastanowienia się. Tak.
2: Nie ma odwrotu.
0: Trzeba wierzyć w siebie i małymi kroczkami iść do przodu i się nie porównywać, bo myślę, że to porównywanie jest chyba taką najgorszą przeszkodą, że ktoś ma już coś, a ty bardzo o tym marzysz.
2: I też nie przekładać tego, że ten zawód to jest tylko i wyłącznie twoje życie, żeby mieć też jakby coś poza, bo jednak w życiu jednak są ważniejsze rzeczy niż tylko praca.
0: I rola.
2: Fajnie być spełnionym aktorem, aktorką, ale też fajnie w życiu się spełniać w relacjach.
0: Dokładnie.
1: To jeżeli miałobyście dać jakąś radę osobie, która powiedzmy planuje od października iść do szkoły aktorskiej?
0: Myślę, że nawet już chyba tak to zaplanowała, że już jest, bo są już ogłoszone listy
1: studentów. Ta osoba się dostała.
0: Myślę, że przede wszystkim, żeby słuchała naszego podcastu, bo tam naprawdę jest dużo takich
2: wszystkich
0: rzeczy.
2: Wszystkich odcinków z reżyserami obsady,
0: tak,
2: na pewno.
0: Warto.
1: Czyli znajdziemy tam wskazówki, na co oni

0: konkretne,
1: tak, konkretne.
2: Ale też mogą ich zobaczyć, bo nie zawsze są zdjęcia w sieci tych reżyserów, tak, i nie, tak, wiadomo, tak, jak, do kogo się idzie.
1: Żeby szukali agencji i żeby po prostu wierzyli, że jeżeli będą codziennie, chociaż my to tak mówimy, jakbyśmy były nie wiadomo kim. No.
0: Słuchajcie,
1: ciężko
0: ale
1: nam
0: ale
1: dać jakąś taką
0: nich,
1: radę.
0: Dla nich jesteście już jednak krok dalej.
1: No trochę tak.
0: Więc patrzą na was na pewno z podniesioną głową. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

0: końca.
1: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia. Przeżyjmy to jeszcze raz.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: Dzień dobry, jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj nie zanosi się na rewolucję w pogodzie. Nad Polską nadal przeważać mają chmury z opadami deszczu i z burzami. I od dłuższego czasu popołudniami właśnie takie burze nad naszym krajem przechodzą. Niektóre są gwałtowne i dzisiaj też się to nie zmieni. Przed nami jest fala gwałtownych zjawisk, które dotkną dużą część naszego kraju. Co prawda poranek w większości Polski jest spokojny, z wieloma rozpogodzeniami, no ale deszcz jest spodziewany, tylko gdzieniegdzie może się takie słońce co jakiś czas pojawiać i kolejne dni, przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia, nie przyniosą większych zmian, nie będzie poprawy na lepsze, no bo jeżeli mamy lipiec, to chcielibyśmy trochę więcej słońca, łatwiej się wtedy wstaje. Na zachodzie nadal sporo słońca i brak opadów, więc tam będzie trochę lepiej, no ale im dalej na wschód, tym częściej ma się chmurzyć. Jeśli chodzi o temperatury, to odpoczywamy.

0: Odpoczywamy od tych upałów, odpoczywamy. Podobno gdzieś czają się na horyzoncie, ale przez najbliższe kilka dni jeszcze na pewno do Polski nie wkroczą. I tak dzisiaj na Suwałkach 18 stopni, tyle samo w Białymstoku, nieco cieplej w Warszawie, bo tutaj 21, podobnie w Kielcach, w Łodzi, w Krakowie. No i im dalej na zachód, tym cieplej, bo w Bydgoszczy możemy zobaczyć 23 stopnie, a w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim czy w Opolu 24. A gdzie najcieplej? Tym razem dzisiaj we Wrocławiu, ale też tylko 25.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczełydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
14: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
15: O nie, my tak nie gramy.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

0: I jak jest ładna pogoda, to zdecydowanie lepiej, ale na razie na pogodę ładną nie ma co liczyć. Cześć, tu Zielona Żaba. Zapraszam, u nas będzie ładnie i zielono.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Mówi się o nich, że są nieco zabawne, zwinne i poruszają się z gracją, a dodatkowo są bardzo eleganckie. Mowa o biegusach indyjskich, czyli kaczkach, które wyróżnia pionowa postawa ciała. A głośno się o nich zrobiło, kiedy okazało się, że przydają się w ogrodach i nie ma lepszego sposobu na ślimaki, które są plagą upraw, niż właśnie biegusy indyjskie. Jak żyje się z takimi kaczkami? Czy można się z nimi dogadać? Czy można naprawdę mieć takie porozumienie, że będą przychodzić na zawołanie? No i czy mogą być miss kalendarza, na przykład miss lipca albo miss kwietnia? O tym porozmawiamy po godzinie 9, a w tej godzinie naszego spotkania sporo ekociekawostek. Na pewno poszukamy takich miejsc, gdzie chcemy kupować zdrową żywność. Czy rzeczywiście to jest dla nas istotne? Czy zwracamy uwagę, skąd żywność pochodzi, w jaki sposób jest produkowana? Czy tylko ile kosztuje? To na pewno w tej godzinie się wyjaśni. Będziemy też ratować ryby i szukać pumy. Takie atrakcje przygotowałam dla Was na najbliższe 2 godziny, więc zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
2: Być może słyszeliście, że wyprawa do lasu w województwie zachodniopomorskim może być związana ze spotkaniem pewnego zwierzęcia, no nietypowego jak na te tereny, w ogóle nietypowego jak na Polskę, bo pojawiła się puma i cały czas trwają jej poszukiwania. Leśnicy i pracownicy firmy zajmujące się odławianiem dzikich zwierząt próbują ją odnaleźć, a widziano ją w podkoszalińskich lasach. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Maciej Wiórek, powiedział Radiu Szczecin, że zwierzę nie jest agresywne, no ale jednak przestrzegał przed bliskim kontaktem.
3: Ona raczej nie zachowuje się agresywnie i też nie wykazuje agresji do zwierząt domowych. Jeżeli spotkamy tą pumę, to starajmy się nie wabić, nie wołać, zachowajmy pewien spokój, odwróćmy się i po prostu oddalmy się z tego miejsca.
2: Wygląda trochę jak dziki kot, trochę jak ryś, więc można ją przede wszystkim z rysiem pomylić, a poszukiwania pumy będą prowadzone do skutku.
3: Zostały wyłożone przynęty, żeby ją po prostu też troszeczkę zwabić, a dwa, żeby ograniczyć trochę przestrzeń dla niej. Na razie nie wykazujemy jakichś tutaj śladów, ale no będziemy tutaj czekać. Może gdzieś odpoczywa, może gdzieś się na razie schowała, może gdzieś wyjdzie, jak będzie troszeczkę chłodniej.
2: Ale największa zagadka to to, skąd się wziął drapieżnik na Pomorzu Zachodnim, ponieważ nikt nie dostał zgłoszenia, że komuś takie zwierzę uciekło, że takie zwierzę zaginęło, no ale są ślady, że się pojawiło. Kiedy się znajdzie?

No to zależy od kota, bo puma to jednak potrafi się nieźle schować w krzakach i być może w tych lasach będzie jeszcze krążyć. No ale tak jak wspomniano, poszukiwania będą prowadzone do skutku.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
4: Szukaliśmy pumy w zachodniopomorskim, no cały czas się dobrze ukrywa. Teraz przenosimy się w zupełnie inny region naszego kraju, czyli w okolice Legnicy, a tam albo przemeblowanie w domach bobrów, albo życie tysięcy ryb. No przed takim dylematem stoją wędkarze z legnickiego koła Kotwica. Aby umożliwić przepływ rzeki zasilającej jezioro Koskowickie, co dwa tygodnie muszą walczyć w pewien sposób z bobrami, ale spokojnie, krzywda się nie dzieje. Społeczna Straż Rybacka w Legnicy okresowo demontuje bobrowe tamy, wszystko po to, aby ratować ryby przed uduszeniem. Konstrukcje wykonywane przez bobry tamują dopływ wody, no i to może wywołać przyduchę. Podobno wcześniej z tego powodu w zbiorniku potrafiło uschnąć nawet 7 ton ryb. Członkowie miejscowego koła wędkarskiego Kotwica cały czas obserwują wysokość tamy zasilającej jezioro. W czwartek wieczorem w okolicach Grzybian znów musieli zdemontować najwyższą jej część, ale podczas interwencji żaden bóbr nie odnosi nawet najmniejszych obrażeń. Zastrzega Mariusz Ból, szef Społecznej Straży Rybackiej w Legnicy.
5: To jest taka zabawa w kotka i myszkę i w chowanego. My trochę obniżymy poziom wody, on przychodzi, uklepie znowu z błota pół metra do góry i znowu podniesie wodę. I raz na dwa tygodnie trzeba z bobrem pogadać.
6: A nie można mu tam zamontować rury w środku, żeby to dołem przepływało?
5: Bobr jest cwany. Dołem to on zaraz wyczai. On sobie zrobi obejście, podkopie się z drugiej strony, tu zatka, zrobi grubszą tamę. To jest taka walka na wyniszczenie.
4: Cwani są i strażnicy, strażacy z Legnicy, i cwane są też bobry, a ingerencja w konstrukcję oczywiście odbywa się pod ich nadzorem, zastrzega Mariusz Ból.
5: My mu krzywdy nie robimy, bo jego mieszkania nie rozwalamy. Ta tama, którą on zrobił, po prostu obniżamy poziom, żeby do jeziora też część wody dotarła, bo ta tama zagradza całkowicie dopływowi wody do jeziora.
6: A jeżeli tam nie będzie wody, to...
5: No to powtórzy się sytuacja sprzed 3 lat, gdzie 7 ton ryby usnęło z powodu braku tlenu w wodzie.
4: Dlatego Straż Rybacka z Legnicy cały czas monitoruje poziom tlenu w wodzie tego zbiornika i mają jeszcze w zanadrzu i w rękawie pewnego asa, którego użyją, gdyby była potrzeba. No ale na razie jakoś tak ta walka z bobrami, oni trochę w dół, one trochę w górę, no i wszystko działa.

0: pułapem. Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: A za nami Don Guralesco i Abradab w utworze Niebo jest pułapem.

0: Ja ostatnio widziałam piękne niebo na Podlasiu. Dzisiaj takiego bezchmurnego nieba trochę próżno szukać, ale na Podlasie zawsze chętnie zapraszam. To jest taki region naszego kraju, który jeszcze nie jest mocno zdeptany i nie ma tam kolejek do różnych atrakcji turystycznych, wież widokowych czy szlaków po parkach narodowych, ale trochę osób się zjechało i to z różnych krajów Europy, dokładnie z 5, bo młodzież wspólnie działa dla natury w Wasilkowie na Podlasiu. Goście m.in. z Rumunii, Włoch i Litwy biorą udział w warsztatach przyrodniczych, przygotowali i pielęgnują ogród ekologiczny oraz rozmawiają o tym, czego nasze kraje mogą się od siebie nauczyć. Uczestnicy wymiany Bioekologia for Nature mówią, że pracy nad ochroną środowiska nigdy nie jest za dużo.
1: To świetne uczucie móc uczestniczyć w takiej wymianie. Wszyscy tutaj są otwarci, można spokojnie pytać o to, jak co się robi w innych krajach, a to jest bardzo ważne w perspektywie zmian klimatu. Temperatury rosną, poziomy wód też i dlatego musimy działać wspólnie. Uważam, że musimy rozmawiać o takich rzeczach. Głównym problemem jest to, że ludzie nie utrzymują środowiska w czystości, szczególnie młodzi ludzie, którzy często śmiecą w lasach czy parkach i dlatego trzeba uczyć właśnie młodych ludzi tego, jak dbać o planetę.
2: Chodzimy na zewnątrz. Planujemy wycieczkę do Puszczy Knyszyńskiej. To są miejsca, które są warte zwiedzenia i wszędzie w tych miejscach jest ten aspekt ekologii, przyrody.
3: Koordynator projektu Hanna Krutul.
2: Mamy warsztaty przyrodnicze. Młodzież będzie robiła podwyższane grządki. Sadziła w nich warzywa, zioła, byliny. Tam ekologia będzie miała swoje miejsce.
0: Dlaczego mnie tam nie ma? Właśnie zadałam sobie to pytanie. Być może jeszcze dołączę, chociaż to akcja w ramach Erasmus+, ale cóż, no z mikrofonem może uda mi się tam wpaść. A świadomość młodzieży co do tego, jak istotna jest ekologia, podobno z roku na rok wzrasta. Z badań UNICEF wynika, że ponad 80% młodych Polaków wierzy, że ze zmianami klimatu można jeszcze walczyć. Czyli w młodych nadzieja. Fajne takie zajęcia, podobają mi się.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 15 minut do godziny 9. No pora śniadania już się zbliża. Co na śniadanie dzisiaj planujecie? No klasycznie to jajecznica, kanapki. No nie wiem, czy ktoś na śniadanie je bób i czereśnie, ale ja ostatnio właśnie to mam najczęściej w menu. Co prawda raczej po południu niż tak z samego rana, ale nie jestem w stanie przejść obojętnie obok takich straganów, na których właśnie, no, takich targowisk też, na których jest bób i na którym są czereśnie. No taka pora roku, że wszystkiego pełno, wszystkiego w bród. Młode ziemniaczki, fasolka, borówki, jest w czym wybierać. No ale nie zawsze są to produkty bezpośrednio od rolników, a jak się okazuje, ponad 75% Polaków chce właśnie taką żywność kupować bezpośrednio od rolnika. Tak wynika z badań Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. Dla kupujących coraz większe znaczenie ma również jakość tych oferowanych produktów i no sporo z nas, ponad 80% badanych, jest gotowych zapłacić nieco więcej za smaczniejszą, świeżą, a przede wszystkim lokalną żywność. Konsumenci chcą kupować lokalnie, ale problem tkwi w ograniczonej dostępności miejsc sprzedaży

0: produktów prosto od rolnika, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
1: Brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy kupować takie produkty. Szczególnie widoczny jest deficyt targowisk. Tylko 23% respondentów ma bazar w odległości 15-minutowego spaceru od domu. 35% natomiast uważa go za jeden z najważniejszych elementów dobrze funkcjonującego sąsiedztwa.
0: No to jestem szczęściarą, bo ja mam jakieś 3 minuty na bazarek, na którym właśnie i czereśnie, i bób, i truskawki, i fasolka, i inne smakołyki można kupić, ale tylko w sobotę i w niedzielę, więc prosto po audycji taki obowiązkowy punkt programu weekendowego, właśnie wizyta na bazarku. W ocenie większości mieszkańców badania to samorządy powinny wspierać dostęp mieszkańców do lokalnie produkowanej żywności, tak dodaje dr Paulina Sobiesiak-Pięszko.
1: Przede wszystkim chodzi o rozwój i wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, politykę przestrzenną gmin, lepsze wykorzystanie zamówień publicznych, tak aby lokalna żywność trafiała do szkół, przedszkoli, ale też znajdowała się w lokalnych sklepach czy restauracjach.
0: No a skoro chcemy, to niektóre samorządy już na to reagują i starają się nam udostępnić taką lokalną żywność. Przykładem może być Rzeszów, który w swojej strategii rozwoju zakłada rozbudowanie przestrzeni sprzedaży dla lokalnych producentów oraz budowanie krótkich łańcuchów dostaw od rolnika do szkół, przedszkoli i innych instytucji publicznych. Ja ostatnio widzę, że na takich grupach osiedlowych też pojawiają się informacje: będę z borówkami dzisiaj od 18 do 19. Zapraszam, mam nadwyżki. Jak ktoś się nie zapisał, to też może kupić. Może warto śledzić takie fora, jeżeli macie gdzieś w okolicy grupki w mediach społecznościowych, bo tam no teraz czasami takie uprawy z własnego ogródka się pojawiają. A wiadomo, świeżo rano zrywane, a wieczorem albo po południu zjedzone smakują najlepiej. Cokolwiek by to było, ale świeże najlepsze.

0: No i myk, 9 minut do 9, czas na nowość, a to będzie utwór, który ma żywiołowy klimat, pełen pozytywnej energii i charakterystycznej dla współczesnej muzyki karaibskiej dynamiki, oryginal Coffee w utworze Rapid Fire przed nami.
1: To jest nowość czwórki.

0: person. Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu minister

0: Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: No upał nieco zelżał i tak już jest od tygodnia, ale podobno na horyzoncie znów wysoka temperatura gdzieś się majaczy, ale na razie spokojnie, dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj rewolucji w pogodzie jakiejś specjalnie wyjątkowej nie będzie. Nad Polską nadal przeważają chmury z opadami deszczu, no i burzami. Na zachodzie znajdują się pogodniejsze i cieplejsze regiony, gdzie temperatura może sięgać nawet 25 stopni Celsjusza, no ale dzisiaj tak raczej między słońcem a deszczem. To co najważniejsze, to właśnie czy będzie padało, więc może padać, także parasolki albo kurtki przeciwdeszczowe, jeśli wybieracie się gdzieś na spacer, dobrze mieć, bo no w zasadzie poza taką zachodnią częścią

0: naszego kraju popadać może wszędzie. A temperatura to druga ważna rzecz. No i ta też nieco zmienna w zależności od tego, gdzie będziemy. Najzimniej na Suwałkach 18 stopni, najcieplej we Wrocławiu 25. A tak pośrodku między 20, 21, 22 i 23. Tak dzisiaj będzie wyglądała sytuacja w ciągu dnia. Natomiast w nocy będzie nieco chłodniej, bo 13 stopni możemy zobaczyć w Łodzi, podobnie w Bydgoszczy, ale już Suwałki to zaledwie 11 stopni Celsjusza, więc jeżeli wypoczywacie na przykład pod namiotem, to będzie chłodna noc, trzeba się dobrze opatulić w śpiworze, a może i czapkę na głowę założyć, żeby było cieplej. Natomiast jeżeli gdzieś biwakujecie w okolicach Wrocławia, to tam w nocy będzie 16, to też nadal dosyć chłodno, ale w namiocie robi się nieco cieplej, jak tam się dobrze opatulimy, więc da się spać. Chyba łatwiej się śpi, jak jest tak koło 16 niż 38, a na te wysokie temperatury jeszcze trochę musimy poczekać.
1: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
2: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
1: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie. Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
1: Kasia Dydo.
4: Autopromocja.
5: Ona czuje we mnie pieniądz, wytroiła się jak bijąc.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Wyglądają trochę tak, jakby ktoś postawił kaczkę do pionu, a potem powiedział jej, no dobrze, to teraz biegiem. Biegusy indyjskie są smukłe, szybkie, zabawne, no i jak sama nazwa wskazuje, zdecydowanie wolą biegać niż dostojnie dreptać. Do tego mają opinię prawdziwych pogromców ślimaków, ale czy rzeczywiście są takimi idealnymi pomocnikami w ogrodzie? Jak wygląda życie z kaczkami, które są ciągle w ruchu? No i co jeszcze potrafią? Biegusy indyjskie, o tym porozmawiamy już za moment. Zostańcie z nami.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
1: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Sylwetka wyprostowana, dziób gotowy, łapki rozgrzane i cały czas w pośpiechu. No nie, to nie o mnie, ale tak wyglądają Bombel, Celina, Frida czy Morela, a to wszystko to kaczki, biegusy, o których opowie ta, która z nimi mieszka, czyli Natalia z Kwaktoka. Cześć!
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bombel, Celina, Frida i Morela, masz ich więcej?
2: Oczywiście. Jeszcze jest trójka: Maurycy, Leon i Lucek.
1: No to.
2: I oczywiście jeszcze Fruzio. Zapomniałabym o Fruzio.
1: To niezła rodzina kaczek. Kaczek biegusów. Jak to się stało, że masz takie kaczki pod swoją opieką?
2: Zaczęło się to od bardzo przykrego zasadniczo wypadku, bo wracałam do domu i zobaczyłam na poboczu małe kaczki, które stały przy potrąconej mamie. No i niestety zostały tylko dwie żywe. No, nawet się nie zastanawiałam za bardzo, co ja z nimi zrobię. Po prostu je wzięłam, bo stwierdziłam, że stojąc przy drodze raczej nic dobrego ich nie spotka. No i tak się zaczęła ogólnie moja przygoda z biegusami.
1: No poczekaj, bo czasami się zdarza, że ktoś zobaczy przy drodze błąkającego się psa albo kota. No takie zwierzę można wziąć do domu, bo wiele osób z nas ma takiego pupila, ale kaczkę wziąć do domu, do bloku czy gdzie? Jak to możliwe, żeby taką kaczkę wziąć i się zacząć nią opiekować?
2: No, na szczęście mieszkam, mam w domu z ogrodem, co prawda w mieście, chociaż kiedyś to była wieś. No tak jak mówię, nawet się za bardzo nie zastanawiałam. Postanowiłam, że je zabiorę, potem pomyślę, co z nimi zrobię. Przez moment przyszło mi na myśl, żeby pojechać z nimi do ptasiego azylu, ale była już taka godzina, że stwierdziłam, że może tam być zamknięte.

0: więc po prostu je zapakowałam i pojechałam do domu. W ogóle na początku byłam przekonana, że to są krzyżówki, bo nawet nie wiedziałam, że istnieje taka rasa jak biegus indyjski.
1: A ta rasa różni się od kaczek krzyżówek i od kaczek tych klasycznych białych, które znamy i które możemy spotkać. No właśnie, czym się różnią? Bo one wyglądają tak, jakby, przepraszam, ale połknęły kij od szczotki.
0: No przede wszystkim mają właśnie taką wyprostowaną postawę i długą szyję. Natomiast ta długa szyja nie jest też tak od razu widoczna. Ona się u małej kaczuszki tak dokładnie tego jeszcze nie widać.
1: Dopiero jak podrośnie, to jest taka właśnie wyprostowana i ma taką sylwetkę, jakby była bardzo dumna z siebie. No myślę, że za to uratowanie kaczek to nagroda Fafika dla ciebie jak najbardziej, czyli no taka nagroda, którą często się umownie dostaje za ratowanie zwierząt. No to były te dwie kaczki, no ale jak wspomnieliśmy, jest jeszcze kilka innych, czyli później postanowiłaś tą rodzinę powiększyć?
0: Mhm. Dokładnie tak. Miałam dwie kaczuszki na początku, Bombla i Aniele, żeby po prostu nie byli tacy samotni, dokupiłam im jeszcze jedną kaczuszkę, Celinkę. No i później niestety tak się wydarzyło, że Aniela zachorowała i umarła. No i znowu zostały mi dwie kaczki. Ale po jakimś czasie Celinka zbudowała sobie gniazdo, no i postanowiła, że wysiedzi jajka, co nie jest taką oczywistą rzeczą u biegusów, bo one mają dosyć słaby instynkt macierzyński.
1: No i jak zwykle, jak to w nazwie, biegusy są często w biegu, więc pewnie ciężko im usiedzieć spokojnie na tych jajach. Jak ci się żyje z tymi kaczkami? Do czego być może się przydają w ogrodzie? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Biegusy indyjskie wyglądają tak, jakby całe życie gdzieś się spieszyły, no a podobno kiedy zobaczą ślimaka, włączają tryb misja specjalna i atakują. Dzisiaj z Natalią z Kwaktoka rozmawiamy o tym, jak się żyje z biegusami indyjskimi, bo przez przypadek znalazła dwa przy drodze, no i postanowiła się nimi zaopiekować. Rodzinka się rozrasta, no i życie toczy się właśnie. Pytanie, spokojnie czy raczej dosyć szalenie, ponieważ jak wspomniałam, one biegają, więc czy to są takie grzeczne, miłe, spokojne kaczuszki, czy pełne ciekawości i nowych doświadczeń?
3: Zdecydowanie szalenie. One przede wszystkim są bardzo ze mną zżyte, no i chciałyby mi towarzyszyć we wszystkich pracach ogrodowych. No i są też bardzo nicpote, nazwijmy to tak, bo u mnie nie ma już w ogóle problemu ślimaków. Od czasu, może od roku. Już nie mam w ogóle takiego problemu, ślimaki się nie pojawiają, więc niestety zabrały się za uprawy.
2: Z jednej strony pożyteczne, z drugiej strony potrafią wejść w szkodę. To może trzeba by z jakimiś sąsiadami pogadać, czy tam ślimaków przypadkiem nie ma i czasami je wypuścić, wpuścić do sąsiadów na ogród, żeby zrobiły tam porządek.
3: No, myślałam o tym, chociaż mieszkam w tak specyficznym miejscu, że już mało ludzi ma właśnie większe ogrody, czy tym bardziej uprawy. No, natomiast mają swój ogrodzony wybieg i to jest takie ich miejsce, gdzie sobie swobodnie mogą chodzić. No, co te moje uprawy w jakiś sposób zabezpiecza, nie?
2: To jak to jest z tymi ślimakami? To rzeczywiście jest ich taki przysmak, że jak zobaczą ślimaka, to go zjadają? Czy to jest tak, że one straszą te ślimaki i ślimaki uciekają?
3: Uwielbiają je ślimaki, to jest chyba ich najlepszy przysmak. Nawet jak na przykład spadnie deszcz, to ja tam zawsze nazywam to, że wychodzą na polowanie, chodzą tak z szyjami bardzo nisko ziemi i wyszukują takie różne larwy, właśnie takie małe ślimaczki.
2: Możesz też być może pozbierać gdzieś ślimaki i im dostarczyć jako pożywienie, no bo wiadomo, że coś jeść muszą. Skoro nie ślimaki i skoro starasz się, żeby to nie były twoje uprawy, to jak karmić i czym karmić takie biegusy?
3: Podstawą jest pasza i zboże. Ja je do tego karmię też kaszą, warzywami. Bardzo lubią ogórka, cukinię. No, jednym z największych przysmaków jest sałata masłowa. I co jest takie bardzo ciekawe, to moje kaczki kochają makaron. Co nie mogą jeść go za dużo, ale go po prostu kochają i dostają go raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu.
2: Czy to jest makaron z truskawkami, czyli typowe polskie danie, na które Włosi reagują alergią, czy po prostu sam suchy ugotowany makaron?
3: Ugotowany makaron. Z ogórkiem, z pomidorem, różnie.
2: No to taka dieta, że w zasadzie możecie razem jeść wspólny posiłek, bo i ty byś pewnie zjadła makaron i te kaczki też chętnie makaron zjedzą. A co poza jedzeniem? Czego wymagają poza tym, żeby je nakarmić? Jak się nimi opiekować?
3: No najważniejsze dla nich jest woda, którą muszą mieć zasadniczo cały czas. Szczególnie jeśli ktoś ma biegusy do zwalczania ślimaków, to ta woda jest bardzo ważna, bo one muszą sobie popić tego ślimaka, który wydziela, wiadomo, śluz, żeby się nie zadławić. No i ta woda to jest taki ich właśnie najbardziej im potrzebna. Też muszą mieć jakieś miejsce do kąpania, żeby, wiadomo, zachować higienę piór. I tak samo potrzebują głębokiego naczynia, gdzie mogą wypłukać dziób i nozdrze.
2: Muszą też umyć stopy przed snem, to widziałam u ciebie na Facebooku Kwaktok biegusy indyjskie, tam można zobaczyć, jak wyglądają, jak się nimi opiekujesz i jak się z nimi dogadujesz, bo jak się okazuje, reagują na imiona, a także pozują do zdjęć.

0: runway. Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Ślimaki, sałata masłowa i woda to najlepsze przysmaki i potrzebne rzeczy, posiłki, produkty do życia dla biegusów indyjskich, a nimi opiekuje się Natalia z Kwaktoka, która ma pod opieką Bombla, Celinę, Fridę, Morele, Fruzia i jeszcze kilka innych kaczek. Natalia, powiedz mi, czy ty z nimi masz jakąś taką relację? To znaczy, czy one traktują cię jak po prostu stołówkę, bufet i opiekuna, który daje jeść i ewentualnie myje stopy przed snem? Czy rzeczywiście macie jakąś taką więź emocjonalną, wspólną, rodzinną?
2: Ja uważam, że jest to więź. To wszystko się w sumie zaczęło od Bombla, no bo to ten mój Bombalek to jest taka właśnie moja kaciuszka pierwsza, ulubiona. Mam nadzieję, że inne tego nie usłyszą.
1: Nie przekażę.
2: No i z nim mam chyba...
1: Nie przekażemy, przepraszam, że ci przerwałam, tak, no i Bombelek, bo nie słyszy cała reszta.
2: Dokładnie tak. I z nim się to tak naprawdę zaczęło, bo no on był tą pierwszą kaczuszką i też jak był dosyć młody, to zachorował. Dużo czasu z nim spędzałam, bo miał problemy z nogami, więc siedział ze mną tak naprawdę na kolanach i myślę, że to się wtedy tak pogłębiło. Bo na początku, w ogóle zanim miałam kaczki, to było dla mnie to coś takiego, no to były takie zwierzęta, po prostu drób. Dopiero jak się z nimi bliżej zapoznałam, to zobaczyłam po prostu, że to są jakby takie indywidualne istoty, każda ma swój charakter, swoje zainteresowania nawet można powiedzieć.
1: Że taki fajny ten drób, z którym można się zaprzyjaźnić. No i z tego, co można u ciebie w mediach społecznościowych zaobserwować, to one reagują na swoje imiona. Ty normalnie wołasz jak psa i przybiegają.
2: Dokładnie.

0: Nie tak, trochę czasu mi zajęło. No to też to fakt, że trzeba im tego czasu dużo poświęcić, żeby one się tak zżyły z człowiekiem, bo ludzie często do mnie piszą, co zrobić, bo moje kaczki przede mną uciekają. A to jest właśnie potrzebny ten wspólny czas, głos, trzeba z nimi rozmawiać. No i wtedy one się odwdzięczają na pewno.
1: No i masz tak rzeczywiście, że wołasz Celinę i to akurat Celina przybiega, a nie Bombel albo Frida?
0: Dokładnie. Celina często ucieka z wybiegu, więc zdarza się tak, że ja na przykład wyjdę z domu, widzę, że jej nie ma, zawołam Celinę, a ona mi się odzywa, żebym wiedziała, gdzie jest.
1: I wtedy możesz po nią pójść, a sąsiedzi na przykład wołają do ciebie: Pani Natalio, bo tu Celina nam w szkodę weszła.
0: Na szczęście jeszcze nie ucieka z działki. Mam dosyć dobrze ogrodzoną, ale ze swojego wybiegu to bardzo często ucieka. Potrafi się nawet wspinać po siatce.
1: A bawisz się z nimi jakoś? Zajmujesz się, ćwiczysz? Robisz jakieś zajęcia takie integracyjne?
0: To najczęściej właśnie z wodą, znaczy się bawię się. Rozlewam im wodę, to wiem, że są tym wtedy zainteresowane, mogą sobie w niej pogrzebać. Lubią bardzo, jeśli się je polewa taką właśnie rozproszoną mgiełką. I tak jeszcze z takich zabaw, to też właśnie, no zabawy, to jest taka trochę śmieszna nazwa dla takich aktywności, ale bardzo lubią, jak się je na przykład zabierze i przekopuje się na przykład kompost, mogą sobie tam wybierać jakieś robaczki, brzdownice, to też jest taka ich ulubiona aktywność.
1: Czyli pomoc w pracach ogrodowych plus zabawa z wodą, a czy ty masz jakiś pożytek, poza tym, że nie masz ślimaków w ogrodzie, to może jakieś dobre jajka znoszą, to o tym jeszcze za moment porozmawiamy.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić ze w
4: co mówiłeś?

0: są tu wszyscy obrotni. A przecież nigdy nie wiadomo, kto się przyda w przyszłości. Więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Biegusy indyjskie to kaczki, które są bardzo szybkie, dużo się u nich dzieje, a Natalia, ich opiekunka, mam wrażenie, że taka bardziej spokojna. Czy tak jest w waszej rodzinie, że ty jesteś ta stonowana, wyrachowana, spokojna, bez pośpiechu, a to one ganiają i sprawiają, że szaleństwo jest w waszym domu i w waszej zagrodzie?
4: Myślę, że ja też jestem taka trochę jak one, chociaż one zdecydowanie bardziej mnie przebijają.
3: No to wesoła na pewno musi to być ekipa, ty i kaczki. Kaczki, które poza tym, że pomagają w ogrodzie, czyli zjadają szkodniki, trochę rozrabiają w ogrodzie, ale masz jeszcze z nich jakiś pożytek? Oczywiście na pewno niezły ubaw, ale czy na przykład znoszą jaja?
4: Biegusy znoszą jajka i bardzo dużo tych jajek znoszą. One są też większe od jajek kurzych. Bardzo dobre do wypieków, do wszelkiego rodzaju naleźników, omletów. Jajecznica jest z nich dobra, natomiast ja jej nie lubię, bo te jajka są takie bardziej kremowe i nie mają tych grudek, takich jak jajka kurza.
3: Jajecznica to taki patent i to takie niedzielne śniadanie bardzo często i zazwyczaj się robi jajecznicę z jaj kurzych, czyli u ciebie jak się wpadnie, to można liczyć na jajecznicę z jaj kaczych.
4: Dokładnie.
3: Ciekawa jestem, jak smakuje i czy to można byłoby odróżnić. Czy one mają taką swoją jakąś miejscówkę do znoszenia tych jaj? Czy tak się zdarza, że ponieważ biegają, to jajko też może gdzieś nagle zostać zniesione w takim miejscu, którego byś się nie spodziewała?
4: Moje kaczki raczej znoszą jajka w swoim domku, mają zrobione gniazdo i te jajka zazwyczaj są w gnieździe, chociaż bardzo rzadko się zdarza, że któreś zniesie jajko w biegu. To dosłownie, widziałam to może 3 razy, ale się zdarzyło.
3: A jednak, jajko zniesione w biegu, aby tylko się nie rozbiło. One są większe od jaj kurzych, więc pewnie łatwiej też je znaleźć, jeżeli gdzieś tam przykucnie w jakimś krzaku albo gdzieś z boku wybiegu i to jajko zostawi.
4: Raczej właśnie dobrze widoczne też, co ciekawe, mają różne kolory w zależności od ubarwienia. Kaczki to mam na przykład białe jajka, zielonkawe i niebieskawe.
3: To od razu wiesz, czyje to jajko?
4: Dokładnie tak, od razu wiem, kto zniósł jajko.
3: Opieka nad biegusami indyjskimi jest trudna?
4: Myślę, że nie, natomiast takim chyba największym problemem jest kwestia brudu, bo trzeba sobie powiedzieć, że to są zwierzęta, które robią bałagan. Właśnie wiele osób myślę, że o tym nie wie i może być potem rozczarowanych, jeśli się zdecyduje na ich hudowlę.
3: No myślę, że i kury też robią bałagan. Czy te biegusy są bardziej lepsze w te klocki?
4: Zdecydowanie. Myślę, że kury tak bardziej suchą powierzchnię preferują, natomiast biegusy potrafią zrobić bagno z wiaderka wody.
3: No i ty masz takie baseniki, w których one się mogą ochłodzić, z których mogą się napić wody. Sporo tej wody musisz zużywać, żeby je i wykąpać i żeby właśnie miały godne życie. Co z nią robisz, jak jest taka zabrudzona ta woda?
4: Woda z basenów idzie w całości jakby na ogródek, jest podlewany tą wodą. No ma też wartości nawozu taka woda z basenów. Fakt, że trzeba ją dosyć często wymieniać, szczególnie jeśli jest ciepło, to nawet codziennie. No bo, tak jak mówiłam, potrafią zrobić w takim basenie błoto dosłownie w 5 minut. No i też czasami spłukuje ich wybieg, no wtedy to wiadomo, że ta woda już wsiąka, nie wtedy w podłoże.
3: Dobrze, że nie wchodzą do twojego basenu, chociaż podobno były próby, żeby wejść do tego, w którym ty czasami się relaksujesz. No a jak to jest, że taka kaczka na przykład wygra i zdobędzie tytuł kaczki miesiąca?

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Kwaktok Biegusy Indyjskie to profil na Facebooku, który Wam polecam. Warto tam zajrzeć i zobaczyć, jak wygląda rodzina Natalii, czyli kaczki biegusy, którymi się opiekuje. No i można też wybierać swoją ulubioną, bo to tak jest, Natalia, że masz obserwatorów, ludzi, którzy śledzą poczynania, losy i zabawy kaczek, no i wybierają te najlepsze. O co chodzi w tym głosowaniu i dlaczego zawsze wygrywa Celina?
2: W każdym miesiącu, oczywiście od 2 miesięcy zaczęłam taką praktykę, robię głosowanie na kaczkę miesiąca i widzowie za pomocą reakcji na Facebooku mogą wybierać swoją ulubioną kaczkę. No Celinka jest na razie bezkonkurencyjna, myślę, że to przez te jej właśnie widowiskowe ucieczki z wybiegu, które są jakby stałym elementem moich filmów, no bo zdarzają się prawie codziennie, no codziennie zasadniczo.
1: I Celina zdeklasowała po raz drugi rywali, wygrała konkurs na kaczkę miesiąca. Być może za miesiąc uda się komuś innemu. Podobno trzymamy kciuki za Bomblusia. Zobaczymy, co wywinie w tym miesiącu i może wygra w kolejnym. A jak w ogóle ludzie reagują na te kaczki? Być może ci, którzy wiedzą, że tam mieszkasz i gdzie mieszkasz, czyli sąsiedzi, ale ci w internecie, którzy cię obserwują, to pozytywny jest odbiór tego, że masz takie towarzystwo na ogrodzie?
2: Tak, właśnie jest bardzo pozytywny odbiór. Tak też właśnie sąsiedzi, bardzo dużo osób się zatrzymuje, ogląda je, dziwi się nad tymi długimi szyjami. Tak samo w internecie też myślę, że ten gatunek może jeszcze nie był tak popularny i wielu ludzi było zaskoczonych, że są takie kaczki, a teraz już mamy właśnie stałe grono widzów, którzy

0: im tam kibicują w codziennym życiu.
1: I wspierają, i się cieszą, i obserwują. One wyglądają rzeczywiście, jakby połknęły kij od szczotki, ale mi brakuje trochę łapek z przodu, żeby mogły sobie poradzić. Czy one są zwinne raczej i dają sobie radę dziobem?
0: To zależy od danego osobnika, myślę, bo mam też taką kaczuszkę Fridę, która na przykład totalnie nie potrafi sobie poradzić z wyjściem. Nawet jeśli siatka była niższa, to nie potrafiła za żadne skarby uciec. Natomiast Celinka potrafi przez metrowe ogrodzenie przejść z problemami, ale potrafi.
1: A co robią w tej chwili, chwilę przed godziną 10 rano? Czy są już po śniadaniu, czy jeszcze drzemią?
0: Już po pierwszym śniadaniu, jeszcze przed drugim.
1: I głośno się zachowują tak w ciągu dnia? Słychać ich odgłosy na osiedlu? Czy raczej bardziej widać, jak biegają?
0: Mam wrażenie, że to tak zależy od danego dnia, bo czasami są takie właśnie podekscytowane, zaniepokojone i wtedy faktycznie słychać je, a czasami są bardzo grzeczne, cicho, aż zastanawiam się właśnie, czy wszystko tam w porządku, co robią, czy nie śpią, bo jest jakaś taka dziwna cisza.
1: Skoro one są takie szybkie, to udaje ci się czasem je przytulić i pogłaskać?
0: I tak, one przychodzą do mnie, mogę je spokojnie złapać.
1: Ale trzeba cierpliwości, jak wspomniałaś, żeby taką więź porozumienia z nimi zawiązać. Natalia z Kwaktoka dzisiaj była z nami o biegusach indyjskich. Rozmawiałyśmy. Pozdrów te kaczki ode mnie. Ucałuj.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, trzymaj się, miłego dnia.

0: Za 8 minut będzie godzina 10. Z biegusami dobiegliśmy do końca audycji Szanuj Zieleń, ale spokojnie zostańcie z czwórką, bo przed nami kolejne atrakcje i chyba konkursy, a na pewno Alicja Michalska. Cześć.
1: Cześć. Tak, po tym jak jesteśmy już wybudzeni po poranku, to czas na przerwę weekendową, podczas której będziemy robić wszystko, na co nie starczyło czasu w ciągu tygodnia. Będzie kultura, będą książki, będą inspiracje podróżnicze, no i oczywiście nasz czwórkowy konkurs, w którym będzie można wygrać nieśmiganą nową czwórkową walizkę.
0: A ty jak spędzasz weekend poza tym, że w pracy? U ciebie jest taka przerwa weekendowa, czy raczej weekendowo-pracowo?
1: U mnie raczej weekendowo-pracowo. Ja mam, wiesz, przerwy raczej w tygodniu, ale wierzę w to, że w weekend będziemy mogli znaleźć

0: Znaleźć sobie taką krótką przerwę i zrobić na przykład coś, na co w ogóle nie robiliśmy przestrzeni sobie w trakcie tego tygodnia.
1: No to dobrze iść czasami pod prąd, ja też mam weekend pracowy, a przerwę mam w tygodniu, ale za chwilę audycja przerwa weekendowa. Ja wam dziękuję za dziś, słyszymy się jutro o 8:00. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.

0: Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: tu Czwórka Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Sobota przyniesie nam dziś wyraźny podział pogodowy Polski na słoneczny zachód i na burzowe regiony centralne oraz wschodnie. Słońca można szukać dzisiaj w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Świnoujściu. Reszta kraju pod znakiem pochmurnej aury, chociaż nie zabraknie lokalnych przejaśnień też i na południu kraju. Najwięcej chmur i opadów jednak na wschodzie, tam też możliwe burze oraz drobny grad. Ale przynajmniej nie będziemy marznąć, temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 stopni w centrum i do 25 na zachodzie. Najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam termometry pokażą 17 stopni. No, pogoda na opalanie się to jeszcze nie jest, ale już na siedzenie z kawą na zewnątrz jak najbardziej.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także...

0: Dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Po reklamie. No, better solo, solo.
9: I never let me down, down, down, down. O nie, my tak nie gramy.

0: To była Georgia Smith w utworze What's Done, It Is Done na początek naszego spotkania w czwórce.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 7 minut po godzinie 10, a to oznacza, że oficjalnie zaczynamy weekend, chociaż co prawda my w czwórce już w piątek zaczynamy ten weekend, tak go sobie nieco przedłużyliśmy podczas wakacji. No ale tak naprawdę dopiero dziś.

można odpocząć już tak naprawdę od rana. I trochę po to jest te czwórka i nowy format tej wakacyjnej audycji, żeby po całym tygodniu pracy, obowiązków i pośpiechu zrobić sobie

tego konkursu. Dla wszystkich podróżników, którym do szczęścia brakuje tylko pięknej walizki. Także po tym, jak już zaparzycie sobie swoją ulubioną kawę, to ja zachęcam do pozostania razem z nami. Na tej sobotniej czwórkowej fali w czwórce zapraszam. Alicja Michalska.

0: To był Damian Lazarus, brytyjski DJ, który jutro wystąpi także w Polsce, w Łodzi, podczas festiwalu Audio River, ale tymczasem gra nam w czwórce.
1: Przerwa weekendowa.
0: 15 minut po godzinie 10, a weekend zaczynamy od przyjemności, bo w każdy piątek, sobotę i niedzielę zachęcamy Was do udziału w naszej czwórkowej letniej zabawie.
1: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: Bo podczas weekendu jesteśmy już myślami daleko, daleko i mamy czas, żeby pomyśleć o wymarzonej podróży. Jeśli tak, to czwórka przychodzi z pomocą. Tym razem dokładamy naszą cegiełkę do Waszych wyjazdów w postaci czwórkowej walizki, którą można bardzo łatwo wygrać. Zasady są proste i myślę, że dość przyjemne, bo wystarczy nas po prostu słuchać. Od piątku do niedzieli, od 10 do 13 wkładamy do czwórkowej walizki jeden przedmiot. W każdej godzinie. W sumie jest ich 3. Waszym zadaniem jest wyłapać wszystkie, zapamiętać, no możecie też zapisać i pod koniec programu, czyli jeszcze przed godziną 13, zadzwonić do nas i podać wszystkie. Haczyk? Nie ma żadnego. My tu wszystko podajemy jak na tacy, wystarczy nie regulować odbiorników. No to teraz, uwaga, uwaga, czas na pierwszy przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Czytnik e-booków. Coś idealnego dla wszystkich niezdecydowanych. No ja mam zawsze taki problem przed wyjazdem. Nigdy nie wiem, jaką książkę spakować, no bo wezmę jedną, nie spodoba mi się, będę musiała ją targać i co gorsza, zostanę bez żadnej. Więc chociaż na co dzień jestem fanką papierowych książek, no to nie ma to jak czytanie na papierze, to jednak uważam, że akurat na wakacje czytnik e-booków jest jak znalazł. A więc w pierwszej godzinie wkładamy czytnik e-booków do naszej walizki. To jest pierwszy przedmiot. Słuchajcie dwóch kolejnych, zapiszcie wszystkie, a potem oczywiście przed godziną 13 złapcie za telefon i wybierzcie numer 22645 21

0: 24 minuty po godzinie 10 i skoro przed chwilą była mowa o naszym czwórkowym konkursie, w którym możecie wygrać walizkę, no to teraz czas znaleźć okazję, żeby mieć gdzie zabrać taką walizkę. No i generalnie istnieje przekonanie, że najlepiej podróżuje się w grupie ze znajomymi, z partnerem, partnerką czy z rodziną. No ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować się także w wyjazdach w pojedynkę. Czemu nie? Może okazać się to nawet bardzo odkrywcze. To samo zresztą mówi Ola Cybulska, studentka socjologii stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, która od zeszłego roku wybiera wyjazdy w pojedynkę, a podczas nich wcale się nie nudzi. Pokazuje, że lepiej jest czasami zwiedzać świat solo. Posłuchajcie zresztą, z bohaterką nagrania rozmawia Zuzia Ibiańska.
1: Na ilu wyjazdach byłaś samemu?
2: Pierwszy solo to było rok temu do Barcelony na kurs językowy. Później byłam w Madrycie w tą zimę przez tydzień i właśnie wróciłam z tygodnia w Londynie.
1: Lepsze wyjazdy są takie samemu, czy wolisz jednak razem?
2: To zależy, bo wydaje mi się, że to są zupełnie inne typy wyjazdów, więc nie porównywałabym wyjeżdżania samemu i wyjeżdżania z kimś jakby w jednej kategorii. To są dwa osobne typy jakby spędzania czasu. Więc zależy, na co mam ochotę w danym momencie.
1: A najfajniejszy wyjazd?
2: Nie wiem, czy któryś był fajniejszy niż inne. Pierwszy do Barcelony był najbardziej stresujący, więc może on nie był w tym top, ale to właśnie z tego powodu, że jeszcze nie wiedziałam do końca, co i jak działa. Ale no, jak już mówimy o tym Madrycie i Londynie, to chyba były tak samo fajne.
1: No właśnie, a pierwsze przeżycie z tej solo podróży, co czułaś? Jak się przygotowywałaś? Ile ci to zajęło, żeby w ogóle się zebrać do takiej podróży?
2: Nie no, z tym akurat to nie mam żadnego problemu. Po prostu byłam jak, okej, jadę. Tak szybko jak się dało, to załatwiłam. I to jest bardzo duży plus tego, że nie muszę z nikim tego ustalać, tylko po prostu myślę sobie, o, mogę zabukować to od razu i po prostu jadę. Czy miałam jakieś większe przygotowania? No myślę, że to wyglądało tak samo jak na każdy inny wyjazd, że po prostu muszę się spakować, co robię dzień przed wyjazdem. Nie miałam jakiegoś specjalnego przygotowania do tego.
1: Na tym pierwszym wyjeździe to gdzie nocowałaś?
2: Ta szkoła, w której robiłam kurs, po prostu miała opcję dodania do kursu noclegu. Ja byłam w dzielonym pokoju, w dwuosobowym pokoju, w mieszkaniu, w którym było jakby 5 osób.
0: O tym, dlaczego podróżowanie solo i zwiedzanie świata w pojedynkę może okazać się niezwykle odkrywcze, mówiła Ola Cybulska, studentka socjologii, która od zeszłego roku

zdecydowała się na taki rodzaj wakacji. No i sami przyznacie, że wyszła chyba na tym całkiem dobrze. Jeśli jeszcze potrzebujecie paru takich praktycznych wskazówek, jak taką solo podróż zaplanować od strony praktycznej, no to zostańcie z nami, zostańcie z czwórką, a tymczasem gramy 24 Hours.

0: A dzisiaj w czwórce doradzamy Wam, jak przygotować się do podróży w pojedynkę, bo może się okazać, że takie wakacje solo będą nie tylko odkrywcze, ale też bardzo inspirujące. Trzeba tylko wcześniej wiedzieć parę potrzebnych wskazówek, na przykład gdzie nocować podczas takich solo podróży. Ola Cybulska, studentka socjologii stosowanej, opowiada nam o swoich doświadczeniach, między innymi z hosteli dla młodzieży.
1: Te hostele, w których byłam, mają ograniczenie wiekowe, nawet takie jakby w regulaminie, chyba do 36 lat. No jest to ciekawe doświadczenie. Według mnie na podróżowanie samemu to jest najlepsza możliwa opcja, no bo jeśli miałabym jechać do hotelu sama, no to przyjeżdżam tam, siedzę sama w pokoju, no i dobra, wychodzę i zwiedzam. No nie wiem, jestem sama w jakimś miejscu, nie jest to aż taką rozrywką, a właśnie w tych hostelach to, co jest najfajniejsze dla mnie, to że tam ciągle ktoś jest i poznajesz masę ludzi. No jest wtedy dużo łatwiej jest poznać ludzi, bo gadasz sobie z tymi ludźmi, którzy tam są. Właśnie te hostele, w których ja byłam, organizują też dużo aktywności, więc też jest łatwo się zintegrować z tą grupą. Też osoby, które tam pracują, są bardzo jakby otwarte i chętne do nawiązywania po prostu kontaktów, więc wszyscy spędzają czas tak, jakby byli jakby na tym samym poziomie. No na pewno nie jest to jakby najbardziej komfortowa opcja.

0: opcja, no bo śpisz w pokoju z ilomaś osobami. Ja spałam najpierw, jedno to był 6-osobowy pokój, teraz byłam w 8-osobowym. Chociaż tak naprawdę nie czuć tego tak bardzo, bo jedyne co tam robię właściwie w tym pokoju, to śpię. W ciągu dnia praktycznie tam nie spędzam czasu, bo no, one są bardzo małe. Cokolwiek nie robiłam, to schodziłam na dół do tej kuchni, czy tam na taras siedzieć po prostu.
1: Czyli mimo tego, że jedziesz sama, to nie masz takiego odczucia, że jesteś sama?
0: Znaczy to poczucie dalej jest, bo mimo, że spędzam czas z ludźmi, którzy tam są, no to wiem, że oni też są tam powiedzmy tylko na chwilę, albo są tam z kimś innym. Są osoby, które na przykład śpią w hostelu, ale mają znajomych w tym mieście i tak dalej. To poczucie, że jestem tam sama, jakby ono cały czas jest, no ale właśnie nie mam tego poczucia, że po prostu jestem tam jakby jedyną osobą, taką odciętą od wszystkiego. Jakby czuję, jakby jest jakieś połączenie z innymi ludźmi, którzy tam są.
1: Czy nie czujesz właśnie się dziwnie czasami, że oglądasz ludzi podróżujących razem?
0: Czasem na pewno się pojawia jakaś taka myśl, że o, że tu jest jakaś grupa ludzi, oni przyjechali razem, ale ja to widzę tak, jakbym w swoim mieście poszła robić coś sama. Tak jak pójdę sobie do, nie wiem, do kina, czy do galerii, do muzeum, czy na zakupy sama tutaj, to tak samo to jest w innym mieście. Nie widzę jakiejś dużej różnicy w tym. To nie jest kwestia jakby podróżowania samemu, tylko bycia w stanie spędzać czas samemu. Dużo ludzi ma tak, że nie pójdą nigdzie sami, bo czują, że okej, to jest dziwne, że właśnie jesz samemu w restauracji albo właśnie chociażby idziesz, nie wiem, do tego kina samemu. Nie mam z tym większego problemu. Raz poszłam coś zjeść, to było dziwne, bo wszyscy pracownicy stali przodem do mnie i patrzyli na mnie, jak jadłam przez cały czas, ale to jakby była ich wina, a nie tego, że po prostu jestem sama i gdzieś jem. To było jakieś, no nie wiem, to było specyficzne.
2: Hostele dla młodzieży to jedna z wielu opcji, z jakich można skorzystać podczas podróżowania w pojedynkę. No wiadomo, że tutaj bezpieczeństwo jest też jednym z najważniejszych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania takiej podróży solo. Ja tylko przypomnę, że z Olą Cybulską o takich wyjazdach rozmawiała Zuzia Ibiańska, a za moment dowiemy się jeszcze, co wyróżnia wakacje samemu od tych w grupie.

0: A podczas przerwy weekendowej dziś w czwórce planujemy wakacje, ale takie w pojedynkę, no bo wiele razy jest tak, że bardzo chcemy gdzieś jechać, a rodzina nie chce, znajomi pracują, no i wtedy bardzo często rezygnujemy z takich wymarzonych wakacji. A może warto jednak się przekonać, czym takie wyjazdy solo różnią się od tych w grupie i jak zmienia się wtedy doświadczenie i w ogóle całe zwiedzanie. O tym nam dzisiaj mówi Ola Cybulska, młoda studentka socjologii stosowanej.
1: Co jest według ciebie najfajniejsze w takich podróżach samemu?
2: To, że jak mam plan, to mogę go zmienić w każdej chwili. Idąc już gdzieś, gdzie miałam pójść, mogę stwierdzić, że jednak nie mam ochoty tego robić i po prostu sobie zmienić ten plan. Im większa grupa, tym bardziej to jest trudne, żeby jakby każdemu dogodzić. Ja zawsze biorę na siebie tą rolę osoby, która poprowadzi to jakoś, w sensie wyjdzie z inicjatywą i zawsze próbowałam jakby zrobić tak, żeby wszystkim pasowało, ale potem ludzie zaczynają narzekać na wszystko i mam takie, że okej, ja zadałam pytanie 10 razy o to, co chcemy robić i w ogóle i wtedy był czas na to, żebyśmy to uzgodnili. I potem po prostu jestem już zirytowana tym, że nikt nie wyszedł z tą inicjatywą, ale każdy ma problem teraz, a jak jestem sama, to nie mam z tym żadnego problemu. Druga rzecz, drugi największy plus, no to jest jakby poznawanie ludzi, bo jak jesteś z kimś, kogo znasz, to wydaje mi się, że jest dużo trudniej poznać nowe osoby, bo po pierwsze, jak ludzie widzą grupę osób, która się zna, to mniej chętnie oni podchodzą, bo wiedzą, że to są jakby, widać, że to są ludzie, którzy się już znają. No i też trudniej jest jakby, wydaje mi się, będąc w grupie, wyjść i zagadać do ludzi, bo jakby właśnie trzeba wszystkich jakby w to włączyć. No i też jak jestem sama, to mam takie poczucie, że nie mam innej opcji, jeśli chcesz z kimś gadać. Muszę wyjść z inicjatywą, muszę wyjść jakby ze strefy komfortu wiele razy. Ja lubię ten przymus, bo jak go nie mam, to nie wiem, czy to zrobię. Jak go mam, to po prostu to zrobię.
1: Czyli kluczem jest do podróży samemu samozaparcie, żeby się przekonać.
2: I to pod wieloma względami właśnie. Przełamywać wszelkie jakieś takie bariery, cokolwiek. Właśnie wychodzić ze sfery komfortu pod względem właśnie i tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z ludźmi i właśnie tego, że uczysz się spędzać czas samemu. Ty zaczynasz się z tym czuć okej. Musisz sobie radzić ze wszelkimi sytuacjami, jakimiś pociąg nie przyjedzie, jakby samolot się opóźni, jakby zgubisz się, musisz sobie z tym poradzić, bo nikt ci nie pomoże.
1: Po tych podróżach czujesz właśnie taką zmianę, że jesteś w stanie zrobić więcej sama?
2: Na pewno mi zwiększyło poczucie, że mogę. Że mogę zrobić wiele tych rzeczy sama i no właśnie ludzie reagują, że ale jak to sama, jak sobie poradzisz? Moja rodzina pyta, że jak to, przecież nie wiem, jak dojedziesz z lotniska do tego hostelu, jak zrobisz coś, ale mam takie, że to nie jest żaden problem, w sensie to dla mnie w ogóle nie widzę tego jakby już teraz jako jakieś większe wyzwanie, a bardziej jako takie, o ale super, mogę znowu zrobić coś ciekawego, coś nowego i też każde jakieś trudniejsze doświadczenie, jak przez to przejdę, to mam takie poczucie, że wow, ale super, kolejną rzecz zrobiłam, której, nie wiem, ktoś mógł pomyśleć, że nie będę w stanie zrobić.
1: Mhm. Co byś powiedziała osobom, które być może się boją, nie wiem, chciałyby pojechać same, ale coś ich blokuje?
2: Żeby pojechały. Bo mówię, no ja też na pewno się trochę stresowałam przed i jakby rozumiem to, bo widzę, no to jest na pewno bardziej niebezpieczne niż jechanie z kimś, właśnie to ten fakt, że nie masz kogoś na miejscu, ale no jechanie właśnie do chociażby hosteli, które są takie mocno nastawione na integrację, no to tam można dalej być samemu, ale właśnie z ludźmi. Wydaje mi się, że to jest tak cenne doświadczenie, że jeśli ktoś o tym myśli, ale się waha, to zdecydowanie powinien to zrobić.
0: Jakie korzyści niesie za sobą podróżowanie solo? Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. Swoim doświadczeniem w zwiedzaniu w pojedynkę dzieliła się z nami przed chwilą Ola Cybulska, młoda studentka socjologii, która podkreśla, że podróżowanie w pojedynkę to przede wszystkim absolutna wolność i elastyczność. Solo wakacje to także niezła szkoła życia, samodzielność, nauka radzenia sobie w nowych sytuacjach, ale też poznawanie ludzi na własnych warunkach. Ja myślę, że takie solo podróże to także świetna okazja do głębokiego poznania siebie i budowania pewności siebie, a więc kiedy jak nie w czasach studenckich. No ale potem też można, wiadomo, nigdy nie jest za późno. No to teraz w tym

temacie utwór specjalnie dla Was, dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy powinni podróżować solo, czy powinni iść za swoimi marzeniami. Sisters w utworze Nie Przestawaj.

To był Arlo Parks w utworze Get Go. 10 minut pozostało do godziny 11. Słuchacie cały czas przerwy weekendowej w czwórce, a to jest taki piękny moment, kiedy budzimy się późno, nigdzie się nie śpieszymy i robimy wszystko to, na co mamy ochotę, albo to, na co nie starczyło nam czasu w trakcie tygodnia. Nie wiem, jak wyglądają wasze letnie weekendy, czy różnią się jakoś od tych pozostałych, ale nawet jeśli nie różnią się niczym, to my postaramy się to trochę zmienić, bo już po godzinie 11 będziemy was zachęcać do sprawdzenia się w nowych aktywnościach i do wychodzenia nieco ze swojej strefy komfortu. Także przed chwilą było to też trochę w kontekście solo podróży, a teraz będzie to w kontekście kursów improwizatorskich. Ale zajrzymy też do Świnoujścia, bo tam nie dość, że jest dużo słońca, to jest także Piotrek Galus, który zda nam relację, co dzieje się podczas tegorocznych Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. To wszystko w czwórce po godzinie 11 w przerwie weekendowej. Zapraszam, Alicja Michalska, a teraz zostawiam was z utworem Unbelievable.

0: Unbelievable. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj Polska pogodowo podzielona na słoneczny zachód i burzowe regiony centralne, a także wschodnie. Słońce dzisiaj pojawi się szczególnie na zachodzie kraju, w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Świnoujściu. Natomiast reszta kraju pod znakiem pochmurnej aury, ale nie zabraknie lokalnych przejaśnień na południu kraju między innymi. Najwięcej chmur i opadów deszczu cały czas na wschodzie kraju. Tam możliwe także burze oraz drobny grad. Marznąć nie będziemy, bo termometry pokazują od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum kraju i nawet do 25 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, jedynie na północy dosyć porywisty. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:50.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
2: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz, Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
2: Kasia Dydo.
1: Autopromocja.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: To był utwór Fuego, czyli oczywiście ogień, a te hiszpańskie akcenty wplata do utworu Bizarrap, czyli całkiem znany argentyński producent muzyczny.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 6 minut po godzinie 11, a my w czwórce cały czas robimy sobie przerwę weekendową. W końcu wreszcie jest na to czas, żeby dziś i jutro zająć się wszystkim, na co nie starczyło nam czasu w ciągu tygodnia. Wakacje to też jest taki moment, kiedy można spróbować się czegoś zupełnie nowego i dać sobie odrobinę luzu, a może nawet dystansu, no bo na co dzień chodzimy pospinani, zestresowani. Niekiedy rutyna też bierze górę i gdzieś tam ta monotonia dnia codziennego nam się wkrada. Najlepszym sposobem, żeby to przerwać i zaczerpnąć nowej energii, jest spróbowanie czegoś nowego, ale też wyjście nieco ze swojej strefy komfortu po to, żeby w ogóle na to nowe się otworzyć. W tym pomoże nam już za moment Kamila Brodacka, aktorka i instruktorka teatralna, która pokazuje, że praca z ciałem, głosem i emocjami może być naprawdę game changerem. Ale zanim to poszukamy trochę słońca w czwórce, a je przyniesie nam już za moment Piotrek Galus, prosto ze Świnoujścia, gdzie trwają Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Takie atrakcje czekają nas w najbliższej godzinie. Słuchacie przerwy weekendowej, a teraz gramy Nothing to Worry About.

0: 10 minut po godzinie 11, a ja obiecałam, że poszukamy trochę słońca w czwórce i tak się stanie, bo przenosimy się na moment do Świnoujścia. Z tego co wiem, jest tam trochę słońca, ale co ważniejsze, jest tam Piotrek Galus, nasz czwórkowy sportowiec, który nie wiem, czy robi sobie w tym momencie przerwę weekendową, no chociaż w takich pięknych okolicznościach nadmorskiego Świnoujścia chyba można odrobinę się poczuć jak na wakacjach.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie, witajcie czwórko. Oczywiście, że można poczuć się jak na wakacjach, zwłaszcza podczas Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, które dzisiaj rozpoczynają się w Świnoujściu. Mamy piękną pogodę w końcu, nad Bałtykiem jest słońce, wysoka temperatura i wszystko wygląda jak w słonecznym patrolu. Za mną Bałtyk, Piach i najlepsi ratownicy w Polsce. I tak jak mówiłem, przez dwa dni będą ścigać się, pływać, pracować z deską i pasem ratowniczym, czyli można powiedzieć zawody sportowe. Tylko, że tutaj większość tych umiejętności opiera się na odpowiedzi na pytanie, jak szybko jesteś w stanie dotrzeć do człowieka, który potrzebuje pomocy. A już teraz ze mną Krzysztof Piotrowicz, organizator Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Cześć, witam.
1: Krzyśku, śmiałem powiedzieć, że chyba byłeś grzeczny, bo zasłużyłeś na taką pogodę.
2: Faktycznie w tym roku nam się udało, chociaż wbrew pozorom ta flauta na morzu też nie jest najfajniejsza. Ratownicy lubią, kiedy troszeczkę zawieje i ta fala jest trochę większa.
1: Ratownicy, zawodnicy, bo takowi dziś przybyli do Świnoujścia, właśnie przechodzą odprawę. Jeżeli byłbym tutaj pierwszy raz i oglądał te zawody, na co powinienem patrzeć, żeby je zrozumieć?
2: Dzisiaj tak naprawdę rozgrywamy konkurencje drużynowe i to będą takie najbardziej konkurencje zbliżone do tych rzeczywistych akcji ratowniczych, które mogą zobaczyć plażowicze podczas pracy ratowników, czyli właśnie akcja pierwsza z pasem ratowniczym, zespołowa, gdzie nie tylko oprócz czasu liczy się też właśnie praca całej drużyny. Jak potrafią ze sobą współpracować, jak się komunikować i jak pracować ze sprzętem.
1: A co tutaj podczas tych mistrzostw jest sportem, a co realną umiejętnością ratowniczą?
2: To się łączy. Tak naprawdę ratownicy sportowi muszą wykazywać się umiejętnościami, które przydają się też w pracy ratownikom na co dzień, którzy pracują na kąpieliskach. W naszych zawodach startują zarówno juniorzy, jak i seniorzy, czyli te osoby, które w ciągu sezonu pracują właśnie na plażach, a ci młodzi przyuczają się do tego, co będą pewnie robili w przyszłości.
1: Dziś jesteś w roli organizatora, ale na co dzień również w Warszawie pracujesz jako trener pływania. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy świetny pływak automatycznie będzie dobrym zawodnikiem w ratownictwie morskim?
2: To już przerabialiśmy niejednokrotnie. Tak naprawdę pływanie jest taką bazą, jeżeli chodzi o ratownictwo, natomiast już nieraz pokazało, że ci najlepsi pływacy przegrywają w starciach z ratownikami wodnymi, którzy potrafią posługiwać się sprzętem, potrafią pokonywać fale, czytać wodę, wiedzą w jakim momencie, w którym

0: miejscu wybiec do tej wody, gdzie zrobić nawrót, więc te techniczne umiejętności są nawet ważniejsze od umiejętności pływackich.
1: Patrząc na płaską wodę, na flautę, na praktycznie zerowe falowanie, zastanawiam się, czy to będzie pomagało, czy może przeszkadzało zawodnikom. Na pewno my z plaży będziemy widzieć więcej.
0: Na pewno to ułatwia dużo, szczególnie tym niedoświadczonym ratownikom, bo mamy tutaj dzisiaj też zawodników, którzy po raz pierwszy ścigają się, czy startują w zawodach na morzu. Natomiast dla takiej widowiskowości, dla tych lepszych, że tak powiem, sportowców, ten brak fali no jest przykry.
1: Jeżeli miałbyś podać na szybko plan dzisiejszych zawodów, co o której?
0: 4 konkurencje, 11.30 zaczynamy, czyli już za chwilę, o 12.00 pierwsza konkurencja, czyli właśnie wyścig z pasem ratowniczym, przeplatane dekoracjami, kolejnym startem jest deska podwójna, wyścig na desce ratowniczej, następnie wyścig Garmin, gdzie jeden z ratowników biegnie, drugi płynie, trzeci płynie na desce i zakończymy dzisiejsze zmagania sztafetą 4x90 metrów bieg po plaży.
1: Czyli patrząc dziś na to, co się będzie działo na Świnoujskiej plaży, pamiętajcie, patrzymy nie tylko na wynik, patrzymy na pełen zestaw umiejętności, które kiedyś mogą zdecydować o czyimś życiu. Naszym gościem był Krzysztof Pawłowicz, organizator Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim oraz trener pływania. Dziękuję, Krzysztofie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Trzymam kciuki za dzisiejszy dzień, a po 12.00 poznamy ludzi, którzy już za chwilę wejdą do wody.
2: Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim 2026, czyli miejsce rywalizacji najlepszych ratowników wodnych z całej Polski. Piotrowi Galusowi mówimy do usłyszenia po godzinie 12, bo wtedy jeszcze na moment do Was wróci, a my za moment ze świata sportu przeniesiemy się do świata aktorstwa, chociaż praca z ciałem to zdecydowanie jest coś, co je łączy. O tym za moment, a teraz w czwórce nasz porankowy głos, czyli Dominika Płonka i DJ Blik w utworze Bliska.

0: A już teraz w przerwie weekendowej będziemy rozmawiać o tym, jak praca z ciałem, głosem i emocjami może być prawdziwą rewolucją w naszym życiu, w którym, no właśnie, być może rzadko mamy okazję tak w pełni z nich korzystać. W tym doradzi nam Kamila Brodacka, aktorka teatralna, filmowa, lektorka i instruktorka teatralna, która jest już razem z nami w studiu. Cześć.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Kamila, jesteś aktorką filmową, teatralną, instruktorką, ale też osobą, która pokazuje, że techniki aktorskie, które przecież są dla nas czymś tak niedostępnym na co dzień, mogą przydać się nie tylko aktorom, ale tak naprawdę wszystkim.
1: Tak, dokładnie tak. Ta

0: Taka jest, można powiedzieć, moja misja. Prowadzę warsztaty teatralne od już przeszło 6 lat i widzę, jak osoby, które przychodzą na zajęcia, które prowadzę, zmieniają się, otwierają, przełamują, pozbywają się swojego krytyka wewnętrznego. Naprawdę dzieje się jakaś taka mała rewolucja w tych osobach.
1: Czyli tak naprawdę można dzielić się swoją pasją do aktorstwa w twoim przypadku, ale też wykorzystywać te aktorskie umiejętności, aby pomagać innym w odkrywaniu siebie i właśnie przełamywaniu tych barier, o których mówisz, bo rzeczywiście w naszym codziennym życiu, kiedy ta rutyna się wkrada i bardzo chcemy zaczerpnąć jakiejś takiej nowej energii i trochę nie wiemy, skąd jej czerpać, no to właśnie tutaj przychodzą z pomocą kursy aktorskie. W twoim przypadku kursy sceniczne, nawet tak to się nazywa.
0: Tak. Dokładnie. W sumie osoby, które przychodzą, bo to, trzeba to powiedzieć na samym początku, to są totalnie kursy dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia scenicznego, nie myślą o aktorstwie. To są osoby, które po prostu chcą coś zrobić innego, chcą się przełamać, chcą czegoś doświadczyć i przychodzą totalnie, totalnie zielone. Więc pierwsze zajęcia są zawsze bardzo, bardzo zabawne i dla nich, i dla mnie. Obserwowanie tego, jak są... jak to jest totalnie dla nich po prostu coś nowego. No i tak.
1: Czyli nowego, ale też takiego, myślę sobie, co pozwala nieco odpuścić kontrolę i zaufać, prawda, swoim emocjom. Bo mi się wydaje, że chociaż na co dzień gdzieś tam oscylujemy wokół tego ciała, wokół tych emocji, no to jednak nie mamy z nimi aż takiego kontaktu.
0: Nie, zdecydowanie nie mamy, bo mamy... Wiesz, musimy chodzić do pracy, mamy obowiązki i jesteśmy gdzieś tam, zakładamy tak zwane maski, no bo musimy gdzieś w jakiś sposób się kontrolować. Też nam zależy na opinii innych, o tym, co o nas inni myślą i nie mamy takiej możliwości puszczenia tego wszystkiego, puszczenia tej kontroli. A na tych zajęciach przez te wszystkie ćwiczenia, które robimy aktorskie, w końcu... Osoby odpuszczają tę kontrolę i przez to mogą znaleźć się w takich sytuacjach, w których może się nie znaleźli wcześniej. Mogą poznać jakieś emocje, których wcześniej nie mieli możliwości pokazania.
1: Albo nawet nie wiedzieli, że mają.
0: Albo nie wiedzieli, że mają, że mają do nich dostęp. No naprawdę tam się dzieją takie rzeczy. Ludzie odkrywają sobie jakiś po prostu, no jakiś potencjał. No i głównie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby te osoby wyszły i zajmowały się aktorstwem, tylko chodzi o to...
1: I
0: zdawały do szkoły aktorskiej. Tylko chodzi o to, żeby przede wszystkim odpuściły kontrolę, odpuściły tego autokrytyka, który ciągle z tyłu głowy i mówi: Boże, nie, nie, nie, robisz to źle, nie rób tego, nie mów
1: nie
0: tego,
1: wypada.
0: Nie popełniaj błędów przy znajomych, w pracy i tak dalej. A tu się okazuje, że na tych zajęciach, o kurde, mogę się... wypieprzyć. Mogę popełnić te błędy i nic się nie dzieje, bo każdy tak naprawdę myśli o, wiesz, o sobie, o swojej, o swoich jakichś ograniczeniach.
1: No to myślę, że takie kursy sceniczne wszystkim tak naprawdę mogłyby pomóc odkryć nie tylko swój potencjał, ale też poluzować nieco tego własnego krytyka. O tym dzisiaj rozmawiamy z Kamilą Brodacką, aktorką teatralną i filmową, a także instruktorką teatralną. Jeszcze jej nigdzie nie wypuszczamy, za moment wrócimy do rozmowy, a teraz zagramy Demon in the Mirror.

0: A dzisiaj rozmawiamy o tym, jak techniki aktorskie mogą nam pomóc w codziennym życiu. O tym rozmawiamy z Kamilą Brodacką, aktorką teatralną i filmową, która swoją pasję do aktorstwa wykorzystuje, by pomagać innym w odkrywaniu siebie, ale też swojego potencjału. Rozmawiamy między innymi o kursach scenicznych, które, Kamilo, prowadzisz, podczas których możemy odważyć się być na scenie, ale wydaje mi się, że to jest dosyć metaforyczne, bo nie tylko odważymy się, żeby być na scenie, ale ta scena staje się taką trochę przestrzenią, do której nie mieliśmy dostępu w codziennym życiu. Albo nie mamy.
1: No takie jest założenie, że scena jest tak naprawdę tylko narzędziem do tego, żeby wyjść i się przełamać.
0: I wyjść ze swojej strefy komfortu.
1: I do tego wykorzystujemy scenę. Dlatego tak to się nazywa, odważ się na scenie. No tak.
0: I też jestem bardzo ciekawa, jak w ogóle to wygląda już tak od strony praktycznej, no bo tak zachęcałyśmy tutaj, żeby się odważyć, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu. No dobrze, ale...
1: Ale na czym to w ogóle polega, bo to tak wszystko ładnie brzmi, nie? Od początku. Przychodzą do mnie osoby totalnie różne. Naprawdę miałam osoby od 16 roku życia do 70 roku życia. Tramwajarze, osoby, nie wiem, wysoko postawione, które na co dzień zajmują się bardzo ważnymi rzeczami. No naprawdę przestrzał totalny. Na początku są zajęcia ruchowe. Zawsze w ogóle rozpoczynam swoje zajęcia, śmieję się, że nie trzeba u mnie dodatkowo płacić za karnet na siłownię, bo te 2 godziny są naprawdę bardzo intensywne. Ja staram się to tak prowadzić intensywnie, żeby właśnie nie było przestrzeni na pomyślenie o tym, co my tutaj robimy, bo to jest, jak tak czasami spojrzałabyś z boku, spojrzelibyście z boku, to jest to dość dziwne i absurdalne, że to naprawdę wygląda dla takiej osoby z zewnątrz dziwnie, ale my się świetnie przy tym bawimy. Są zajęcia ruchowe na samym początku.
0: Czyli rozgrzewka.
1: Żeby pobudzić ciało, bo mamy ciało jednak pozamykane, my siedzimy
0: po całym tygodniu.

0: po całym tygodniu spięte, coś tam trzymamy, wiesz, i trzeba to po prostu zrzucić, więc ja prowadzę pierwsze nawet i pół godziny, patrzę sobie na grupę, w jakim przychodzi do mnie stanie. Często przychodzi w stanie takim, że najlepiej to by usiadło i sobie poleżało, no ale ja staram się ich trochę pobudzić, robimy jakieś rozgrzewki ruchowe, nie wiem, ja im wrzucam jakieś rzeczy na wyobrażenie, dam jakieś przykłady, żeby sobie można było wyobrazić. Nie wiem, chodzimy teraz jak po rozżarzonych węgielkach, przeskakujemy przez jakieś skały, nie wiem, wrzucam różne emocje, bardzo dużo rzeczy na wyobraźnię. Jak się okazuje, mamy wszyscy piękne wyobraźnie, tylko czasami...
1: Tylko z nich nie korzystamy.
0: Tylko z nich nie korzystamy. I tak osoby sobie powolutku się otwierają i powolutku robią coraz więcej tych rzeczy, bo na początku jak przychodzą na zajęcia i ja im wrzucam takie rzeczy, gdzie oni muszą rzucać się po podłodze, nie wiem, ja im wrzucam różne hasła, że teraz ja będę wam wrzucała hasło, że na przykład, nie wiem, leci orzeł, albo, nie wiem, leci na was pocisk i wy macie ciałem zareagować i jakoś to przyjąć. To jak przychodzą osoby na moje zajęcia i robią to po raz pierwszy, to mają takie, okej, co tutaj się
2: odwala? To na to się zapisałam
0: i pierwsze zajęcia właśnie takie są, ale przez to, że to się dzieje tak szybko i jest tak intensywnie, że nawet osoba nie ma za bardzo czasu pomyśleć, what the fuck.
1: Czyli od ciała do emocji, o tym rozmawiamy dzisiaj z Kamilą Brodacką, aktorką teatralną i filmową, i też zachęcamy was do wychodzenia ze swojej strefy komfortu, bo w tym mogą nam pomóc także techniki aktorskie. Za moment jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz zagramy.

0: Tym mogą nam pomóc między innymi kursy aktorskie, teatralne. O nich dzisiaj opowiada nam Kamila Brodacka, aktorka teatralna i filmowa. Są to kursy, tak jak powiedziałaś zresztą, Kamilo, dla wszystkich, którzy chcą się oderwać od codzienności, improwizować, śmiać się, wzruszać i odkrywać siebie na scenie, ale też poza nią. Kursy sceniczne, co się na nich odbywa, czego możemy się spodziewać, ale też z czym wychodzimy?
1: Wydaje mi się, że żeby nie były to puste słowa z mojej strony, że ja obiecuję nie wiadomo, co tam się dzieje i co ta osoba dostanie, chciałabym przeczytać kilka opinii osób, które rzeczywiście były na moich kursach, bo to wydaje mi się będzie najlepsze, żeby pokazać, z czym osoby wychodzą. I na przykład pierwsza opinia. Uczestnictwo w zajęciach zachęciło mnie do próbowania nowych rzeczy. Zrozumiałam, że nie wszystko musi zawsze podążać za logiką. Zajęcia zwiększyły moją otwartość oraz pobudziły kreatywność. Przestałam bać się popełniać błędy w obecności innych oraz zaczęłam bardziej ufać własnym pomysłom. Teraz czuję się swobodniej, wyrażając emocje. Nadal mam momenty niepewności, ale dziś znacznie częściej potrafię działać mimo nich. I to jest kwintesencja tego, co tak naprawdę osoba, która przychodzi na te zajęcia, na jakiekolwiek zajęcia aktorskie, teatralne, która coś takiego...
0: Czerpie do codziennego życia, prawda?
1: Dokładnie. Tak naprawdę to jest o tym, żeby odpuścić kontrolę, ściągnąć te maski, dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, pozwolić sobie na pewne emocje, które masz w sobie, tylko po prostu nie masz do nich dostępu, bo nie masz takiej możliwości, bo kiedy na co dzień, czy to w pracy, w domu, przy tych wszystkich obowiązkach mamy możliwość, wiesz, pokrzyczenia sobie, pośmiania się, powygłupiania, zrobienia czegoś bardzo, bardzo dziwnego, bez żadnych konsekwencji, nie?
0: Tak, no, tak. Szczególnie, że w wolnym czasie chodzimy na siłownię, na jogę, na pilates, żeby się wyciszyć, a może czasem właśnie dobrą odskocznią będą takie aktywności, które nas trochę pobudzą, ale też pozwolą zajrzeć w głąb siebie, bo tak. Nie trzeba to robić zawsze w ciszy.
1: Tak. To jest też, wiesz, obserwujesz siebie, ale obserwujesz też innych, gdzie dzielisz się ze swoimi jakimiś, nie wiem, swoim lękiem przed takim pokazaniem się i pokazaniem swoich błędów przed grupą, ale widzisz, że wszystkie osoby, które tutaj są, mają dokładnie to samo. Też się boją opinii innych i to też jest takie otwierające, wydaje mi się, i... Nie, że wszyscy mamy tak samo.
0: Ale też mówienie czegoś na głos, co może nie do końca było zaplanowane i przemyślane, no tutaj może nam pomóc improwizacja, prawda? Tak. Której też zresztą często używasz.
1: Ja bardzo dużo czerpię z improwizacji na swoich zajęciach. W sumie głównie większość takich rozgrzewkowych zajęć, tych ćwiczeń takich ruchowych, one wszystkie się opierają tak naprawdę na improwizacji. Ja oczywiście daję do tego narzędzia aktorskie, żeby ta osoba improwizując czuła się przede wszystkim bezpiecznie, bo ja od tego też jestem, żeby ta osoba czuła się bezpiecznie i żeby miała narzędzia aktorskie do tego, żeby się poczuć tak na tej scenie właśnie bezpiecznie. Takie jak, nie wiem, konkretyzacja, to, że wiem, jaki mam cel na tej scenie, jaką mamy relację, wiesz, takie wszystkie rzeczy, które ja uczę, daję moim kursantom, żeby oni się po prostu poczuli bezpiecznie i mogli sobie pozwolić na te improwizacje.
0: Ale też pewnie po prostu na dobrą zabawę i na relacje między ludźmi, bo to wszystko też się dzieje na kursach, które organizuje Kama Brodacka, aktorka teatralna i filmowa, która pokazuje, że tak naprawdę praca z ciałem, głosem i emocjami mogą być prawdziwą rewolucją w naszym życiu i pomogą nam też odblokować pewne emocje, o których nawet nie wiedzieliśmy, że mamy. Dzięki Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję za zaproszenie i zapraszam serdecznie. Chodźcie na warsztaty aktorskie.
0: Kamila Brodacka, dzięki.
1: Dziękuję.

0: 11 minut pozostało do godziny 12, ale nie myślcie sobie, że zapomniałam o najważniejszym.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: No jak mogłabym zapomnieć, w końcu sobota bez naszego czwórkowego konkursu to przecież dzień stracony. A więc czas teraz na drugi przedmiot w drugiej godzinie. Uwaga, uwaga, przygotujcie notatniki i zapisujcie.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Wkładam do walizki.
1: To.
0: Aparat fotograficzny. W drugiej godzinie do naszej wyobrażonej czwórkowej walizki wkładamy aparat fotograficzny. Zapamiętajcie, zapiszcie sobie najlepiej. To był drugi przedmiot, który wkładamy do dzisiejszej walizki. Brakuje tylko trzeciego, ale trzeci będzie po godzinie 12. Przypomnę zasady. Zapamiętujecie wszystkie trzy przedmioty, dzwonicie do nas przed godziną 13, podajecie je nam, a wtedy nowa czwórkowa nieśmigana walizka marki Witchen jest wasza. Na wymarzone wakacje albo na city breaki, no z taką czwórkową walizką to naprawdę można na koniec świata i z powrotem. Także drugi przedmiot, powtarzam raz jeszcze, aparat fotograficzny. Wielki finał po godzinie 12. My wracamy do Was już za 10 minut, a teraz zostawiam Was z utworem By All Means.

0: Flavor.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółty.

0: czyste i czarne walizki od czwórki. W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL 6. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Sentimientos encontrados i tymi hiszpańskimi rytmami wchodzimy w godzinę 12.
1: Pogoda.
0: Ale pogoda zdecydowanie nie hiszpańska. Sobota przyniesie nam pochmurną aurę, chociaż nie zabraknie lokalnych przejaśnień też na południu kraju. Najwięcej chmur i opadów deszczu cały czas na wschodzie kraju. Tam przyda się zdecydowanie parasolka i jakaś ciepła kurtka, bo tam możliwe są także burze, a także drobny grad. Marznąć co prawda nie będziemy, bo termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum i nawet do 25 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, jedynie na północy dosyć silny, a zachód słońcem dzisiaj w Polsce o godzinie 20:50.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa!
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: 4, 3, 2, 1, 0.

0: To był utwór Game Time, a w czwórce już teraz czas na przerwę.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 6 minut po godzinie 12, to jest przerwa weekendowa, cały czas w czwórce, jeszcze przez następną godzinę robimy miejsce na wszystko, na co nie starczyło nam czasu w tygodniu, ale też dajemy sobie odrobinę wytchnienia i przyjemności, szczególnie, że pogoda chwilowo nie zachęca do szalonych wakacyjnych aktywności na zewnątrz, więc trzeba sobie urozmaicać trochę ten czas, nawet jeśli spędzamy go w domowym zaciszu. A wiadomo, że w tym najlepiej pomagają dobre książki i o takiej będziemy rozmawiać za moment, szczególnie jeśli są to te z dreszczykiem emocji. To już w ogóle, aż się prosi, żeby w trakcie takiej deszczowej aury usiąść z jakimś dobrym kryminałem. My za moment przeniesiemy się do świata takich mrocznych, kryminalnych historii, a do niego zabierze nas Jakub Rutka, którego głos na pewno od razu, od pierwszych sekund wyda wam się znajomy. Ale zanim te mroczne historie, to znowu będziemy szukać trochę słońca w czwórce, a dostarczy nam je Piotrek Galus prosto ze Świnoujścia, z mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Zostańcie koniecznie z nami do 13. Jesteśmy razem, a teraz gramy Just a Girl.

0: A my wracamy teraz do słonecznego Świnoujścia, bo tam na miejscu Piotrek Galus, który prawie jak w Słonecznym Patrolu relacjonuje, co się dzieje podczas Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim.
1: Tak, jestem, zgadza się i słuchajcie, no myślę, że jestem w centrum tego słonecznego patrolu. Nie martwcie się, polskie plaże, polskie zbiorniki są dzisiaj również strzeżone. To, że właśnie tutaj w Świnoujściu podczas Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim znaleźli się ci najlepsi, to na pewno wy również jesteście w dobrych rękach. Słuchajcie, zawody wystartowały dokładnie 3 minuty temu. Pierwsze kobiece drużyny, bo dziś te etapy drużynowe są już w wodzie, a o tym, co się dzieje, co za konkurencja, opowie mi teraz Filip Ołowski z Ratownictwa Wodnego z Poznania. Cześć Filipie.
2: Cześć.
1: Witaj. Widzimy się po raz kolejny, znamy się, lubimy. Opowiadaj, co to za konkurencja? Jest pas, jest woda i są zawodniczki.
2: No, czyli taka konkurencja bardzo widowiskowa, ale urzeczywistniająca to, co robimy jako ratownicy na wodzie, na obszarach morskich, gdzie zawsze ratownik płynie w zabezpieczeniu, podaje pas, żeby nie mieć bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym. To jest szalenie istotne i wtedy w asekuracji wraca i koledzy, z wody, z brzegu, przepraszam, są w stanie tego poszkodowanego podjąć, czyli to, co jest kwintesencją ratownictwa, zespół.
1: Mówisz widowiskowe. Ratownictwo musi być widowiskowe, czy ono niestety jest widowiskowe?
2: No niestety, bo jak już rzeczywiście dzieją się te akcje ratownicze, no to jest widowisko dla takiej postronnej osoby, dlatego spotykając się tu, obserwując zawody sportowe, my trochę przestrzegamy, mówimy o tym edukowaniu, żeby do takich sytuacji rzeczywiście nie dochodziło i tego widowiska nie było.
1: My obserwujemy i kibicujemy i często widzimy chaos przed wejściem do wody, po wyjściu z wody, szybko, tempo, dużo się dzieje. Co widzisz ty jako zawodnik? Masz, to kieruje tobą instynkt, czy jakaś przemyślana gra?
2: Tak, no to jest trochę inaczej. Jeżeli jestem sportowcem i płynę w zawodach sportowych, pływackich, nastawiam się do konkurencji, żeby wyeksponować najlepsze swoje walory. Natomiast w akcji ratowniczej tu liczy się też czyjeś życie, więc nie kalkulując, robię to pewnie na tak zwanym beztlenie, chcąc jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych.
1: Jedną rzecz zauważyłem na przestrzeni lat, kiedy pojawiamy się z czwórką na różnych polskich plażach. Mam wrażenie, że w tym roku 80% zawodników, może to jest kwestia pory, to młodzież, to najmłodsi ratownicy.
2: I dobrze, i niech tak będzie, i niech tych zawodników młodszych będzie coraz więcej, no bo to tak naprawdę jest kolejne pokolenie, które musi to wziąć pod siebie, a zaznaczamy, że ratownictwo wodne za moment będzie na igrzyskach i te konkurencje oceaniczne tam będą decydować.
1: Rozmawiałem z Krzyśkiem o tej flaucie, która dziś na Bałtyku. Myślisz, że dzięki temu, co się dzieje na Bałtyku, zero fali, to będą szybkie zawody?
2: Myślę, że tak. Trochę warunki dzisiaj śródlądowe, czyli nie morskie, ale no i takie się zdarzają, więc ratownicy powinni być gotowi na każdy warunek.
1: Ja w takim razie już nie zajmuję wam czasu, bo wiem panowie, że za chwilę wy wchodzicie do wody. Filip Orłowski, Ratownictwo Wodne z Poznania. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, dobry.
1: A mnie może uda się podejść tak na szybko do zawodniczek, które przed chwilą wyszły z wody. Jedyne, co o nich wiem, to to, że mają numer 20 na ramieniu. Cześć, dzień dobry, Piotrek Galus, czwórka Polskie Radio. Jak się nazywasz?
3: Karolina Faszczewska.
1: Karolina, skąd jesteś?
3: Ze Szczecina.
1: Ze Szczecina, niedaleko. Miałaś, jak ta konkurencja z pasem? Jak wam poszło?
3: Wydaje nam się, że dobrze, ale są też inne serie i to są jednak serie na czas, więc zobaczymy. Są też inne dziewczyny, więc oby...
1: Słuchaj, zadyszki nawet nie masz, ten głębszy oddech, to uzupełnianie po raz pierwszy na zawodach?
3: Nie, już któryś raz.
1: I jak się czujesz jako zawodniczka, ratowniczka?
3: Bardzo dobrze, bardzo lubię ten sport, już od 15 lat go startuję na zawodach, więc kocham.

0: Z 15 lat?
1: Nie, od... No, tak, tak.
0: Świetnie konserwuję w takim razie ten sport. Myślałem, że to była jakaś matura dopiero.
1: Nie, nie, tutaj już niestety już 27 lat, więc trochę w ratownictwie, no i lubię to, więc będę robić jak najdłużej mogę.
0: Przed chwilą rozmawiałem z reprezentacją z Poznania, stwierdziłem, że mam bardzo dużo młodzieży. Dlaczego młodzi ludzie powinni zostać ratownikami?
1: Na pewno ze względu na to, żeby się rozwijać, bo to jest bardzo wszechstronny sport. Ze względu na to, że nie tylko jakby nie uczy tego samego pływania, tylko właśnie jest i bieganie, i wyciąganie z wody, i właśnie te elementy związane z, potem z ratowaniem innego życia. I jest to fajne urozmaicenie też dla młodzieży, no bo młodzież szybko się rozprasza, więc to jest taki fajny sport dla nich.
0: Dziękuję bardzo, trzymam kciuki i powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, nie zajmuję wam więcej czasu antenowego, bo wiem, że dużo dobrej muzyki w czwórce w te wakacje po godzinie 18 w City Breaku. Więcej ciekawostek z Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim w Świnoujściu.
2: Dzięki, Piotrek Galus. Usłyszymy jeszcze Piotrka. Mam nadzieję, że dostarczy nam trochę tych emocji rodem ze Stenerii, jak w Słonecznym Patrolu. My za moment dostarczymy wam z kolei emocji konkursowych. Natomiast to po piosence I Left My Wallet in El Segundo w czwórce. Mam nadzieję, że Piotrek niczego nie zostawi w Świnoujściu, a już na pewno nie portfela.

0: Come in, Mr. DJ!
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Marek Niedzielski w utworze Najlepszy start. No a wiadomo, że najlepszym startem każdych wakacji jest dobra, piękna walizka.
1: Konkurs, konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: A taką właśnie można zgarnąć, biorąc udział w naszym czwórkowym konkursie. W każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13 pakujemy walizkę, wkładając do niej 3 przedmioty, każdy w jednej godzinie. Waszym zadaniem jest wyłapanie wszystkich, zapisanie ich, no chyba że macie świetną pamięć, to możecie zapamiętać. Ważne, żeby potem pod koniec programu je wszystkie nam wymienić. No to uwaga, czas na ostatni.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć notatnik. Bardzo ważna rzecz na wakacjach, bo często robimy dużo zdjęć, a zapominamy o notowaniu naszych wrażeń podczas wyjazdów. Dlatego trzecim przedmiotem, który pakujemy dziś na wakacje, jest notatnik. Mamy 3 przedmioty, ale wydzwonicie dopiero na znak finału, który tuż po rozmowie z Jakubem Rutką. Ciekawe, co on by włożył do walizki na wakacje. Pewnie jakiś dobry kryminał. Przekonamy się o tym już za moment.

0: A teraz w czwórce zrobi się trochę mrocznie, ale pogoda lekko deszczowa, więc można bez wyrzutów sumienia usiąść z dobrą kawą i książką w domowym zaciszu, najlepiej też z jakimś dobrym kryminałem. Na przykład autorstwa Jakuba Rutki, pisarza, podcastera i lektora, który jest już razem z nami. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jestem bardzo ciekawa, Kuba, czy ty robisz sobie często przerwy na te mroczne historie, no bo u ciebie to chyba jest już trochę styl życia, a nie tylko przerwa.
1: No to jest właśnie część życia. Nawet jak planowaliśmy sobie dzisiaj pobyt tutaj w Warszawie, to oczywiście żona mówi, może pójdziemy gdzieś do parku, może do łazienek. Ja mówię, słuchaj, w kinie jest fantastyczny horror. Renata z Worka Kości ostatnio go polecała, więc myślę, że możemy skorzystać z okazji i zobaczyć. Więc ja robię przerwy od tych strasznych historii czasami, no bo jednak one wypełniają głównie tą część mojego życia, więc no. Czasami trzeba zresetować mózg jakąś komedią romantyczną.
0: No, ja, u mnie z tymi kryminałami jest tak, że ja jestem raczej niedzielną czytelniczką kryminałów, czyli właśnie wtedy, kiedy jest odpowiednia aura, wiesz, pogoda, no to rzeczywiście wtedy po jakiś tam kryminał sięgam, ale rozumiem, że u ciebie to jest niezależne od pogody. Te
1: niezależne.
0: Kryminalne historie po prostu inspirują cię cały czas. Nawet jak jest słońce, to ty myślisz sobie, a co by tutaj jakąś kryminalną historię opowiedzieć, przeczytać albo
1: dokładnie
0: napisać.
1: Dokładnie tak. U mnie ogólnie regał ugina się od kryminałów. Głównie są to powieści kryminalne. Znaczy nie głównie, tylko, no bo nie ma tam nic innego. I kryminały mi towarzyszą wszędzie. Jeżeli jestem w domu, czytam wersję papierową. Na basenie słuchawki obowiązkowo i audiobook teraz się zasłuchuje też w książkach Piotra Kościelnego. Więc te kryminały po prostu ciągle, ponieważ sam teraz pisząc, no gdzieś poniekąd próbuję zobaczyć, jakim warsztatem operują koledzy, koleżanki, jakie zabiegi stosują literackie, więc też już ja ich inaczej zupełnie słucham i inaczej to czytam.
0: No właśnie, bo o kryminałach czytasz, o kryminałach i mrocznych historiach piszesz, ale też o tych kryminalnych historiach opowiadasz. Jestem ciekawa, jak się, wiesz, różnią te aspekty doświadczenia mrocznych historii poprzez czytanie, opowiadanie i pisanie.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo w sumie każda z tych

0: tych rzeczy jest zupełnie inna. Ja inaczej odbieram książkę, jak sobie załóżmy jadę i słucham, albo sam sobie czytam, a inaczej jak przygotowuję materiał o jakiejś sprawie, czy też robię research do książki, to zupełnie z różnych stron ja muszę do tej historii podejść i zastanawiam się, czy jest jeszcze jakakolwiek część tej strony, gdzie ja po prostu czerpię czystą rozrywkę, załóżmy, czytając czy słuchając, i dochodzę do wniosku, że chyba jednak nie, że z każdej strony jest to jednak podejście jakieś zawodowe i gdzieś ta przyjemność, taka czysta rozrywka gdzieś zanika już w tym wszystkim przez to.
1: No dobrze, ale co było pierwsze? Najpierw było czytanie, opowiadanie czy pisanie?
0: Najpierw czytanie. Już od gdzieś tam czasów gimnazjalnych. Pierwsza książka to była Agatha Christie, Morderstwo w Orient Expressie.
1: Klasyk.
0: I to był klasyk. Mama chciała mnie przekonać, że książki są fajne i no niekoniecznie z lekturami szkolnymi było mi po drodze. No i mama mówi, to słuchaj, tu jest taka fajna książka, na wakacje kupimy ci, ja mówię, książka, mówię, super. Przeczytałem ją w jeden dzień i na drugi dzień mówię, jedziemy, ja chcę kolejne książki. I później był Stephen King, Desperacja, czyli już przerzucenie się na innego autora z nieco mocniejszym takim tupnięciem. No i od tamtej pory to już było czytanie, wszystkie kieszonkowe, jakie dostawałem, całe to wydawałem na książki. I tu pojawiło się takie marzenie, że kiedyś coś napiszę. No i pisałem swoje własne opowiadania, które później zacząłem opowiadać na podcaście Mystery TV. No i gdzieś ta wersja finalna, czyli to pierwsze marzenie o napisaniu książki, no stało się tym ostatnim, które zostało zrealizowane, ale zostało. Więc no ta droga była najpierw czytanie, później opowiadanie i na końcu pisanie.
1: Czyli od czytania przez opowiadanie po pisanie. Tak. To o tym pisaniu w takim razie porozmawiamy za moment, bo przyszedłeś do nas także z nową książką, nowym kryminałem pod tytułem Sierociniec, ale dawkujemy napięcie. Oczywiście. Więc wrócimy do rozmowy zaraz po piosence. Bow the Girl, Nirvana.

33 minuty po godzinie 12, a teraz w czwórce robimy sobie przerwę na mroczne i kryminalne historie, a w ich świat swoim niskim, ale ciepłym głosem wprowadza nas nie kto inny jak Jakub Rutka, pisarz, lektor i podcaster, który jest cały czas razem z nami w studiu. Już wiemy, Kuba, że u ciebie droga do

0: kryminałów wiodła od czytania przez słuchanie po pisanie, no i na przykład w twojej książce Dom Zła. Głównym bohaterem jest podcaster, a więc no lekko autobiograficzne wątki.
1: Trochę tak, bo faktycznie wszystkie te kryminały to albo mamy detektywa, albo śledczego, komisarza zmęczonego życiem. No i stwierdziłem, że no dobra, tego już jest za dużo, to raz. A dwa, no podchodząc do pisania takiej książki, musiałbym zrobić bardzo duży research odnośnie pracy tych śledczych, jak to wygląda. No więc stwierdziłem, kurczę, a może to jednak podcaster taki, który prowadzi podcast kryminalny. Tutaj coś potrafię i coś wiem, więc pomyślałem, że to będzie dobre rozwiązanie i nie było chyba jeszcze czegoś takiego w książce, żeby był gdzieś ten podcaster. Teraz już się to pojawia coraz częściej, bo nawet jak Dom Zła miał premierę, to Robert Małecki wypuścił Rumor, tam też był ten element takiego podcastera, zupełnie inny, ale jest ten podcast, już nam towarzyszy bardzo, bardzo często. I już powoli ta obecność podcasterów w powieściach kryminalnych staje się już taką trochę częstszą niż policjanci, ale ja stwierdziłem, że to będzie tak, zrobię takiego podcastera, który po prostu sam prowadzi swoje amatorskie śledztwo i próbuje gdzieś tam trochę pomóc policji, a jednocześnie trochę im przeszkadza, bo po prostu przeszkadza, kręci się nie tam, gdzie powinien i tyle.
0: No właśnie, jesteś podcasterem, lektorem i muszę cię zapytać o to, czy kiedy piszesz dialogi w swoich książkach, to czytasz je na głos?
1: Tak, oczywiście, ja właściwie wszystko czytam na głos, gdzieś tam myślami. Jakby to zabrzmiało, czy jest to w miarę naturalne, czy nie. Wiadomo, opinie są różne, natomiast ostatnio właśnie spotkałem się z Januszem Zadurą, który nagrywał audiobooka właśnie powieści Sierociniec i mówi, że bardzo dobrze mu się czytało z racji tego, chyba że sam jestem lektorem, to mówi, te zdania były tak fajnie popisane,
0: naturalne,
1: że...
0: Naturalne i autentyczne, że tak, też pewnie tak. Przez to.
1: Ale pewnie, no może gdzieś tam, no nie wiem, czy to w relacjach damsko-męskich, jak są te dialogi, to gdzieś tam czasami w recenzji ktoś powiedział, że tam ten Jacek zbyt sztuczny i tak dalej. Więc może gdzieś tam to nie do końca jest jeszcze dopracowane, ale tak, ale czytam, staram się usłyszeć sam w swojej głowie, jak to brzmi.
0: No właśnie, Sierociniec, najnowsza twoja książka i według mnie zdecydowanie najmroczniejsza.
1: To bardzo się cieszę, ale mam dla ocieplenia
0: wizerunku
1: koszulkę.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że twoja koszulka w ogóle nie sugeruje, że jesteś fanem takich mrocznych historii.
1: Tak, to
0: piękny kotek słodki.
1: Trzeba wizerunek ocieplać, aczkolwiek on mówi, że świat jest okrutny i ja też mogę, więc...
0: Okej, okay, no to już trochę bardziej
1: to już, no, ale stwierdziłem, że będzie w sam raz na ocieplenie wizerunku po sierocińcu.
0: Chociaż ciężko jest ocieplić wizerunek sierocińca.
1: No tak, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego, bo o to mi chodziło. I moja żona na przykład totalnie nie lubi takich historii. Ona jest kompletnie antykryminalna i dla niej męką jest, jak musi czytać te wszystkie moje pierwsze rozdziały. I teraz jak piszę już trzeci tom Jacka, to też już wzdycha, bo nie może się wręcz doczekać, jak zobaczy pierwsze szkice. Natomiast Sierociniec, tak, to miała być powieść mroczna, ona miała wzbudzać emocje, miała dotykać takich elementów mocno wrażliwych, czyli gdzieś tam ten tematyka tych dzieci. Sam mam dwójkę, więc też ciężko było to pisać momentami i wejść w taką skórę tam osób, które, może nie będziemy za mocno zdradzać, ale faktycznie, ona miała być mocna i wiem
0: i
1: po reakcjach,
0: jest.
1: Tak, czy to żony, czy już czytelników, że taka jest.
0: Słuchajcie, jeśli szukacie książki z dreszczykiem emocji na deszczowe, ale niekoniecznie, nie muszą być wcale deszczowe wieczory, po prostu długie, wakacyjne wieczory, kiedy wreszcie mamy czas, żeby wziąć tę książkę i poczytać, no to Sierociniec Kuby to jest na pewno książka, która wam tych emocji z pewnością dostarczy, a przy okazji możecie sobie sprawdzić, jak lektor też pisze książkę, tak, że te dialogi są po prostu bardziej autentyczne, że aż chce nam się je czytać na głos. Jakub Rutka, pisarz, podcaster i lektor, a także autor książki Sierociniec. Dzisiaj był razem z nami w czwórce. Bardzo ci
1: dziękuję
0: za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A my oczywiście mamy dla was te książki, także też zadzwońcie do nas 226452100. To będą wasze.

Słuchajcie, książki Jakuba Rutki rozdane poszły jak ciepłe bułeczki. No to teraz czas na wygranie czegoś, co pomieści nam na wakacje te wszystkie książki, czyli naszej czwórkowej walizki. No to teraz robimy tak. Bierzecie swoje notatniki albo szukacie w odmętach głowy wszystkich trzech wymienionych przedmiotów i dzwonicie do nas pod numer 226452100. Kto pierwszy, ten lepszy, a my gramy i za moment łączymy się ze zwycięzcą albo zwyciężczynią.

0: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: Konkurs się wyjaśnił. Mamy już zwyciężczynię. I teraz uwaga, uwaga.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał.
2: Czas na finał.
1: Bo z nami na czwórkowych łączach jest już Zofia. Halo, halo, Zosiu, słyszymy się?
3: Dzień dobry.
1: Zosiu, tak. Dotrwałaś się w słuchaniu do końca, ale chyba nie było aż tak źle, co?
3: Nie, nie było.
1: No to mam nadzieję, że umililiśmy ci jakoś to sobotnie popołudnie. Tylko na powiedz pewno. Nam jeszcze, gdzie ta czwórka dzisiaj wybrzmiewała u ciebie? W domu, podczas odpoczywania, w samochodzie, czy
3: w
1: może
3: domu,
1: jeszcze w jakimś miejscu?
3: Przy przerabianiu wiśni. Dżem robię w trakcie przetworów. Słuchałam.
1: No to w takim razie bardzo się cieszymy, że w takich okolicznościach czwórka wybrzmiewała. No dobrze, to powiedz, co w takim razie pakujemy dzisiaj do naszej sobotniej walizki? Jakie przedmioty się w niej znalazły?
3: Czytnik e-book, aparat fotograficzny, notatnik.
1: No i pięknie, mamy wszystkie. Brawa, brawa, brawa dla ciebie.
3: Cieszę powiedz, się bardzo.
1: Czwórkowa walizka jest już twoja, tylko powiedz, czy któryś z tych przedmiotów zamierzasz zabrać na wakacje?
3: Aparat.
1: Aparat. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że chociaż jeden z tych przedmiotów zabierasz.
3: Notatnik też, bo myślę jechać, mam zaproszenie w Polsce, do Warszawy, do rodziny i tam mam zwiedzać.
1: No to w takim razie niech ci czwórkowa walizka służy. Dziękujemy bardzo za to, że wzięłaś udział w naszym konkursie, no ale też, że słuchałaś czwórki dzielnie od 10 do 13. Miłych wakacji oczywiście z czwórkową walizką. Jeśli ktoś z was chciał wziąć udział, to nic nie jest stracone, bo jutro też jest dzień i też od 10 do 13 dokładnie ten sam konkurs.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: 10 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa dobiega końca, ale nie płaczcie, bo już ze mną w studiu Jacek Paśnik.
1: Cześć.
0: Co po godzinie 13 w czwórce?
1: U mnie po 13 wycieczka do wirtualnego Los Angeles, Las Vegas i San Francisco. Dużo muzyki z lat 90. i trochę klimatu epoki, przede wszystkim w kontekście gier wideo. Bo będę opowiadał o kultowej serii GTA z naciskiem na GTA San Andreas. Chyba moją ulubioną część tej serii. Zresztą dość powiedzieć, że na kolegium redakcyjnym stwierdziłem, że to jest jedno z najwybitniejszych dzieł kultury XXI. Wieku.
0: Tak, pamiętam to kolegium. Były emocje rzeczywiście po tym, jak to powiedziałeś. To wszystko, o czym mówisz, brzmi jak coś, o czym nie mam zielonego pojęcia, więc tym bardziej chętniej się dowiem. Czwórka w wakacje bawi i uczy. Jacek Paśnik po godzinie 13 w audycji Dzieci Neo.
1: Tak
0: to była przerwa weekendowa. Ja dziękuję wam bardzo za dziś. Napisy końcowe Alicja Michalska, Renata Żuchowska, Gabriela Obszańska. Życzymy wam przyjemnego i miłego weekendu. Oczywiście z czwórką.
2: Wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: tratwa, tratwa.
1: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
2: W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
2: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
1: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
2: Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: A dziś wiatr wieje nieco słabiej niż w ostatnich dniach, ale wędrujące z północy na południe kraju chmury mogą nieść deszcze i burze, szczególnie na wschodzie i w centrum Polski. Temperatura od 20 w Lublinie, przez 22 w Łodzi i Bydgoszczy, po 25 w Zielonej Górze i Wrocławiu. A jutro nieco cieplej, ale tylko na zachodzie kraju, dzień powinien mijać bez opadów.
1: Autopromocja.
2: Nie byliście na koncercie Miłego ATZ-a, gdy występował na rap-scenie Czwórki? Nic straconego. Ja wam przypomnę to wydarzenie już w najbliższą sobotę. Posłuchamy również kultowego białego albumu Fleetwood Mac w 51. rocznicę premiery tego krążka. Będzie również David Bowie. Dlaczego? Przekonacie się, słuchając sobotniego pasma muzycznego od 20 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
1: A to jest audycja, w której przede wszystkim wspominamy, opowiadamy o tym, jak wyglądał świat mniej więcej 20 lat temu, ale nie do końca, bo też odbiegamy w tej naszej cezurze w różne strony. Dzisiaj będzie mocno technologicznie, mocno wspominkowo i porozmawiamy sobie o grach, a konkretnie o serii gier, precyzyjnie jednej z tej serii, czyli będziemy rozmawiać o serii GTA i porozmawiamy przede wszystkim o chyba najpopularniejszej w Polsce odsłonie całej serii, czyli GTA San Andreas. Nie będę dzisiaj sam, moim przewodnikiem po świecie GTA San Andreas i nie tylko, no bo po prostu porozmawiamy o tej serii GTA. Będzie Olek Łączka, znany jako Chudy Dread, raper, twórca internetowy i pasjonat dawnych technologii. Cześć.
2: I dziecko Neo. Dzień dobry.
1: Tak jest. Dziecko Neo i certyfikowany nerd. Wspomniałem, że jesteś raperem, to zaczniemy od twojego numeru.

0: Neo. Dzieci Neo. Dzieci Neo.
1: A to był Chudy Dredd i Bobby Fischer. Chudy Dredd jest dzisiaj moim gościem i wspomniałem, że będziemy rozmawiać o serii GTA, ale precyzyjniej o GTA San Andreas, które było, przynajmniej w moim odczuciu, takim zwieńczeniem tej trylogii 3D, która ukazywała się od 2001 roku od GTA 3, później było Vice City w roku 2002 i San Andreas ukazało się na samym początku na PlayStation w roku 2004, ale później w 2005 na pecety.
2: Już byłem gotowy cię poprawić, że w Polsce premiera była w 2005, bo nikt wtedy nie miał PS2.
1: Tak, zresztą w oficjalnej dystrybucji ta gra pojawiła się w Polsce dopiero w roku 2007.
2: Ale w bazarowej była wcześniej.
1: W każdym razie ja mam takie wspomnienie, że grałem już w GTA San Andreas i zresztą było to jedno chyba z pierwszych GTA, w jakie grałem w ogóle, na komputerze u moich starszych kuzynów mniej więcej w roku 2006. Pamiętam, że w tamtym czasie ogromne wrażenie zrobił na mnie świat tej gry i to, że wydawał się absolutnie nieskończony. Przypomnę tutaj osobom, które nas słuchają, że był to świat inspirowany Kalifornią, czy stanem Kalifornia, który w jakimś sensie miał nawiązywać do tego stanu San Andreas, który był wykreowany na potrzeby tej części gry. Też oczywiście stanem Nevada, bo pojawia się tam odpowiednik Las Vegas chociażby, no i też miasto San Francisco. Pamiętam, że ten olbrzymi świat tej gry na mnie zrobił ogromne wrażenie. A ty pamiętasz, kiedy miałeś pierwszy raz kontakt z San Andreas?
2: To było... Ja nie pamiętam dokładnego roku, ale to mógł być 2005 jeszcze, bo to było dosyć wcześnie, pamiętam. I ten szósty już był taki... No, pewnie też tak, 2005-2006. I ja ogrywałem GTA z moim wujkiem, który tak naprawdę był tylko 7 lat starszy ode mnie, więc ja miałem te 5 lat, on miał 12. I on nie miał, my w ogóle

mieszkaliśmy jakby w bliźniaku jednym i on przychodził do mnie, bo ja miałem komputer, a on jeszcze nie miał wtedy, i przynosił gierki. I najpierw to było Vice City, chociaż Vice City to szczerze mówiąc jeszcze mój ojciec w to grał. I takim pierwszym w ogóle wspomnieniem z GTA, jakie pamiętam, było jak tata był w pracy i dzwoniliśmy do...

0: stacji, można było jechać do sklepu i sobie te ubrania dowolnie zmieniać. I pamiętam, że potem znowu, jak to San Andreas miałem, już nie pamiętam, czy save'a straciłem, to było niedługo potem, nie mogłem dojść do tej misji, bo byłem dzieckiem, a tam trzeba było przejść ich z 7 chyba. No i byłem zły, że nie mogę przybierać CJ-a, nie?
1: Tak, tak, ta modyfikowalność tej postaci była istotna i też to wspomnienie, o którym mówisz w kontekście tego, że gdzieś tam w domu typu bliźniak wchodziłeś do wujka i graliście w tę grę, to też trochę nawiązuje
0: znaczy,
1: do
0: wujek,
1: samego...
0: Wujek przychodził do mnie.
1: Czy wujek przychodził do ciebie, to też nawiązuje trochę do samego klimatu tej gry, no bo przecież ona w pewnym sensie, GTA San Andreas jest... trochę sagą rodzinną. Ja tak myślę o tej grze w kontekście jej fabuły. No i to jest też takie wspomnienie, że zresztą kiedyś w ten sposób korzystało się z komputera. Ja pamiętam, że po prostu dosiadało się w mnóstwo osób do komputera i grało się wspólnie. Jeżeli wy macie jakieś wspomnienia z serią GTA, możecie do nas zadzwonić do audycji Dzieci Neo pod numerem 22 645 2100. Dzwońcie i będziemy słuchać waszych wspomnień na temat grania w serię GTA, a tymczasem w audycji Dzieci Neo gramy muzykę.

0: Neo. Deti Neo.
1: No to oczywiście Dr. Dre i Snoop Dogg z płyty Chronic z początku lat 90. Utwór ten pojawił się oczywiście również na ścieżce dźwiękowej do gry GTA San Andreas, wokół której to rozmawiamy dzisiaj z Olkiem Łączką, czyli Chudym Dreadem. Wspominamy, jak wyglądał świat gier w okolicach roku 2005, kiedy to mniej więcej ukazało się GTA San Andreas, i poza anteną rozmawialiśmy trochę, że był on bardzo zróżnicowany, ale jednak ten otwarty świat w serii GTA to była zdecydowanie rewolucja. Pisze też o tym w książce Jacked, chuligańska historia Grand Theft Auto, Dawid Kuszner. Ty pamiętasz, Olek, w co grałeś w tamtym czasie, w okolicach roku 2005?
2: Ja pamiętam, że taką, nawet jeszcze przed GTA, grałem dużo w Kolina dwójkę i właśnie a propos otwartych światów, tam nie było otwartego świata, ale czteroletniemu mnie nie przeszkadzało to, żeby wyobrażać sobie, że na przykład, wiesz, te domki koło trasy i tak dalej, roleplayowałem w Kolinie życie, nie? Wiesz, że podjeżdżałem jakimś Fordem Focusem czy imprezą i po prostu zajeżdżałem tam, parkowałem koło jakiegoś domku, koło trasy, który się składał z trzech tekstur.
1: Tak, tak, a seria Colin McRae Rally była, no, zdecydowanie wokół tych takich rajdów, które same w sobie mają ograniczone te trasy, no więc tak, tutaj tak, zjeżdżanie
2: tak.
1: z trasy.
2: Tak, tak, tak,
1: ale rzeczywiście ta taka dziecięca fantazja, która towarzyszyła, wydaje mi się, w latach zerowych pewnym ograniczeniom technologicznym, to mocno bardzo działało w tamtym czasie z perspektywy świata

0: gier, kiedy w 2001 roku pojawiło się GTA 3, ono było rewolucją w kilku wymiarach, bo ono też ukazało się jako część tej serii, pierwsza w trójwymiarze, i to też musiała być na pewno duża rewolucja, no bo w tamtym czasie, szczególnie w kontekście tych otwartych światów, często były to po prostu takie rzuty z góry tego, co widzieliśmy jako gracze.
1: Tak, a z tymi otwartymi światami to też, jak rozmawiamy o San Andreas i o moich wspomnieniach z tamtych lat, to ja tak naprawdę nie mam jako tako wspomnienia tego otwartego świata mocno, bo on był rozbity na całą fabułę i tak naprawdę dopiero przechodząc całą grę w tych może nie końcowych etapach, ale tak powiedzmy dobrze w jakichś 3/4, ten cały świat się w pełni odblokowywał. I ja oczywiście nie byłem w stanie dojść tak daleko będąc dzieckiem, więc te otwarte światy odkrywałem dużo, dużo później i to w ogóle bardziej na serwerach multiplayer, ale z Vice City mam takie wspomnienia właśnie, bo Vice City właśnie z wujkiem przeszedłem całe. Jakby siedziałem koło niego, on przechodził to całe Vice City i pamiętam, jak odblokowywały nam się te kolejne wyspy, nie? Jak żeśmy... Czy te Starfish Island, gdzie Tommy Vercetti miał willę, czy te kolejne etapy się odblokowywały, to było też takie poczucie, że ten świat jest faktycznie ogromny, mimo że w ogóle nawet w porównaniu z takim San Andreas, San Andreas jest jakoś 3 czy 4 razy większe niż całe Vice City. Samo Los Santos jest chyba 2 razy większe niż Vice City. I jakby mimo to już wtedy ten świat wydał mi się mega, mega ogromny i pozwalał na dużo różnych właśnie zwariowanych aktywności. Jedną z nich, którą pamiętam, to było branie Infernusa z tego salonu. Infernus to było najszybsze auto w grze.
0: Takie Ferrari
1: coś takiego, no. Można powiedzieć, czy bardziej jakaś Honda NSX, coś takiego. I to było najszybsze auto w grze. W pewnym momencie mogliśmy kupić salon samochodowy jako biznes nasz w Vice City i tam w tym salonie stał ten Infernus. Po prostu można było wziąć, wyjechać efektownie
0: przez szybę. Oczywiście, tak, to też pamiętam. To, co mówisz w kontekście tej twojej gry z wujkiem, to jest też, myślę, istotne. Warto było, grając w GTA jako dziecko, mieć pod ręką kogoś starszego, bo tam wiele z tych misji było niezwykle trudnych. I to też jest takie wspomnienie w kontekście serii GTA. Myślę, że w pewnym sensie pokoleniowe czy powszechne. Jeśli chcielibyście z nami powspominać wasze potyczki z serią GTA przed laty, dzwońcie do nas pod numerem 22 645 21 00 do audycji Dzieci Neo. Przypomnę numer 22 645 21 00. A dzisiaj moim gościem w audycji jest Olek Łączka, czyli Chudy Dread.

0: Neo. Dzieci Neo. Dzieci Neo.
1: No, a dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy o serii gier GTA i przede wszystkim o GTA San Andreas, czyli części gry, która ukazała się w okolicach roku 2005. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że kiedy grało się w GTA jako dziecko, bardzo dobrze było mieć kogoś dorosłego obok siebie, kto pomagał w przechodzeniu misji. Myślę, że nie tylko ten wątek jest istotny w tym kontekście, dlatego że wydaje mi się, że w okolicach lat zerowych, nawet wcześniej, jeszcze w końcówce lat 90. wokół serii GTA i nie tylko wybuchła pewnego rodzaju panika moralna. To znaczy mówiono o tym, że to są gry pełne przemocy, dużo tam się dzieje zła. Ja zresztą mam takie wspomnienie jednego z programów telewizyjnych takiego informacyjnego z roku 2006, kiedy wyszła gra również producentów GTA, czyli Rockstar Games, Bully, znana również jako Canis Canem Edit, i to był materiał o przemocy w szkole. Mówiono, że to jest gra o przemocy w szkole. Dorośli się bali chyba serii GTA w okolicach właśnie tych lat zerowych.
2: Pamiętasz ten reportaż o Tibi?
1: Tak, oczywiście.
2: To był klasyk, największy. Myślałem, że tak, o nim wspomnisz. Tak. To reportaż o Tibi to też był klasyk, no. Ale tak, była wtedy panika straszna. Teraz już takiej paniki w sumie nie ma, a nie wiem, czy teraz by się nie przydała bardziej.
1: Może
2: nie tyle z przemocą w grach, nie? Bo to,
1: tak, być
2: to
1: może
2: jest jakby karykaturalizowane, ale teraz dużo większe.
1: Ja pamiętam też właśnie czas, w którym no, wydawało się, że właśnie fakt też, że gry robią się coraz bardziej realistyczne. To znaczy wiązano to w pewnym sensie z technologią. Mhm. Że gry robią się coraz bardziej realistyczne i ta komiksowa jednak, kiedy dzisiaj się spojrzy z perspektywy przemoc, chociażby w serii GTA, miała w jakimś sensie zagrażać takim właśnie no, młodszym graczom. Ja jeszcze myśląc o tej komiksowości, zastanawiam się, czy to jest trochę tak, że kiedy myśli się o serii GTA i na przykład humorze, który jest zawarty w tej grze, można ją trochę traktować jako taką opowieść obrazkową, bo zmierzamy w kierunku też opowieści o fabule, która jest myślę, że dość zniuansowana, szczególnie w San Andreas właśnie.
2: Generalnie w ogóle fabuła w GTA to jest takie mocne parodiowanie różnych kulturowych wpływów, czy Vice City, które było

0: totalną beką z lat 80.
1: serialu Miami Vice.
0: Miami Vice albo Człowiek z blizną, przecież tak. Spoilerując delikatnie, ale ostatnia misja, jak Tommy wychodzi w tej swojej willi z giwerą, no to jest kalka z ostatniej sceny, znaczy z tej końcowej sceny ze Scarface'a, jak on też wychodzi i mówi say hello to my little friend. San Andreas to jest z kolei kalka z tych filmów czarnych z lat 90. Boys in the Hood, Menace to Society, na tyle dosłowne, że nawet niektóre pedy, w sensie przechodnie w GTA, modele przechodniów, to są kalki 1:1 z tych bohaterów z tych filmów, czy nawet postacie są kalkami raperów.
1: Tak, czy w ogóle szerzej amerykańskiej popkultury lat 90.
0: Tak.
1: Wspomniałeś o Boys in the Hood, czyli filmie Chłopaki z sąsiedztwa. Rzeczywiście jest tam taki facet w tej takiej żółtej marynarce czy kurtce, który wygląda identycznie jak Cuba Gooding Jr. w tym filmie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, dokładnie to. I to jest wyjęte i na to się jeszcze bardziej zwraca uwagę, jak się grało na multiplayerze, bo tam jakby można nawet było grać tym modelem, tym skinem, i on nagle stawał się troszeczkę bardziej istotny niż jakiś losowy przechodzień na mapie.
1: Jest,
0: nie?
1: Też przechodzień na przykład inspirowany Kurtem Cobainem.
0: Tak.
1: Taki facet w zielonej kurtce. No i na przykład, myślę, że w pewnym sensie to jest jednak dość luźna inspiracja, ale raper Mad Dog, który pojawia się w tej grze również, czyli w GTA San Andreas, jest inspirowany pewnym raperem, którego pewnie znacie i którego właśnie teraz wam zagramy.

0: what the fuck I'm thinking about.
1: Dzieci Neo.
2: Przed chwilą zagraliśmy wam Ice Cube'a, którego utwór jest częścią oficjalnego soundtracku do gry GTA San Andreas, o której to rozmawiamy dzisiaj z Chudym Dreadem. Wspominamy, jak to było z początkami całej serii GTA i wspominamy też, jakie były kulturowe tropy, które pojawiały się w serii GTA i konkretnie w odsłonie GTA San Andreas. Chyba jak na tamte czasy najbardziej kulturowo zniuansowanej. Przed chwilą trochę nakreśliliśmy ten temat, że właśnie GTA San Andreas dość mocno starało się odwzorować popkulturowy klimat Ameryki początku lat 90. i wspomnieliśmy tutaj chociażby o filmach takich jak Chłopaki z sąsiedztwa Singletona z początku lat 90. czy Zagrożenie dla społeczeństwa braci Hughesów również z tamtego czasu. I to jest chyba tak, że na tym kinie opowiadającym o czarnoskórych społecznościach Los Angeles początku lat 90. San Andreas inspirowało się najbardziej, czy wzorowało się najbardziej.
3: Ogólnie na realiach, mi się wydaje, bo też można wspomnieć o samej końcówce fabuły, gdzie tak naprawdę to jest jeden do jeden wyjęcie z sytuacji z wydarzeń faktycznych, czyli sprawy Rodneya Kinga i całej tej skorumpowanej policji w LA, Crash, czyli jednostki policji, która była przeznaczona do walki z gangami i okazuje się, że była strasznie skorumpowana i dopuszczała się niecnych praktyk. Tak naprawdę cała fabuła San Andreas dziś krąży dookoła tego, bo mamy oficera Tenpenny'ego, którego dubbinguje Samuel L. Jackson, i oficer Tenpenny, jak tylko zaczynamy, wchodzimy do gry, to już nas wikła, naszego bohatera wikła w różne intrygi związane właśnie czy to z korupcją, czy to z wykonywaniem brudnej roboty dla policjantów. I na samym końcu finalnie te wszystkie działania doprowadzają do zamieszek w Los Santos, tak jak w 92 wybuchły zamieszki w South Central Los Angeles.
2: Tak, w kontekście sprawy Rodneya Kinga właśnie, której wspomniałeś. To jest też tak, że sam wątek tych dwóch rywalizujących ze sobą gangów tych społeczności też jest mocno inspirowany tym, co działo się w południowym Los Angeles na przełomie lat 80. i 90. Sam wątek tych kolorów, które są bardzo istotne dla świata GTA San Andreas, też jest inspirowany tym, jak w tamtym czasie funkcjonowano właśnie w Kalifornii.
3: Tak naprawdę nie tylko dwóch gangów, bo są dwa gangi, ale i te wewnątrz tych dwóch gangów też są spory i to fabularnie jest też mocno zaznaczone, że i zieloni biją się z zielonymi, a nie tylko z fioletowymi, ale są też gangi latynoskie, które też z jednymi nasz gang się lubi, a z innymi nie. Natomiast mi się najbardziej podoba to, jak w tej fabule to zostało zbudowane i co mi utkwiło bardzo mocno w pamięci, że jakby bardzo mocno nasi bohaterowie, mimo jakby tej całej przestępczej otoczki, i to też jest, wydaje mi się,

0: jakiś wyjątek w świecie GTA, jeżeli to rozumiem, ale są przeciwko narkotykom w dzielnicy. I tak naprawdę cała ta walka toczy się o to, czy Grove Street, czyli nasz gang, rodziny z Grove Street będą handlować krakiem, czy nie będą handlować krakiem?
1: Tak, to jest też ten wątek takich problemów tych wieloetnicznych społeczności właśnie Los Angeles przełomu lat 80. i 90. No i tak jak wspomnieliśmy, tam jest też mnóstwo inspiracji popkulturą lat 90. szerzej. Jeżeli ktoś interesuje się kulturą popularną, szczególnie tamtego okresu, to właściwie każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Tak, bo tak naprawdę teraz rozmawiamy o sytuacji w Los Santos,
1: która jest wycinkiem olbrzymiej fabuły, czy
0: powiedzmy jedną drugą, wydaje mi się, gry, bo tak naprawdę po ćwiartce jeszcze można przyznać i San Fierro, który jest odpowiednikiem San Francisco, i tam spotykamy Uzimu, czyli ślepego mafiozę, który mimo że jest ślepy, to wszystkich potrafi pięknie skasować. Albo wydarzenia z Las Venturas, czyli z odpowiednika Las Vegas, gdzie zaczynamy się wikłać w różne sprawy związane z rodzinami trzęsącymi kasynami. Jest też cały epizod na pustyni, bo tak naprawdę mówiąc o tych trzech miastach, to nie wspominamy o całym countryside, czyli różnych wioskach.
1: Obszarach bardzo istotnych również
0: samej pustyni, którą też można uznać za może mniej gęsty, ale wciąż ogromny kawałek mapy. I tam też szkoła latania jest, gdzie uczymy się latać, i dla wielu graczy było to bardzo uciążliwe, uczenie się latać, żeby popchnąć fabułę dalej. Ale zróżnicowanie tej gry też, wydaje mi się, jest czymś wyjątkowym, bo takie Vice City tak naprawdę skupiało się tylko na IT-cach i tam tego zróżnicowania aż tak nie było. Wiadomo, że lata 80. były też różnorodne, ale to wciąż były tylko lata 80., a jednak w San Andreas mamy i czarnoskóre gangi, i Las Vegas, kasyna,
1: i hipisowskie San Francisco,
0: gdzie robimy misję dla starego dziadka Detrufa, który ma pole maryśki i musimy w pewnym momencie je spalić, bo nadciągają helikoptery policji i ten ekran się zaczyna nam gibać, jak palimy to pole, i coraz bardziej jak z tym miotaczem ognia po tym polu biegamy, więc...
1: No niezwykły, zniuansowany świat. Dzisiaj o tym świecie w kontekście wspomnień o GTA San Andreas rozmawiamy w audycji Dzieci Neo.

0: Neo. Dzieci Neo.
1: A dzisiaj w mojej audycji rozmawiamy o kultowej serii gier GTA i jej chyba najpopularniejszej w Polsce odsłonie, czyli San Andreas. Moim gościem jest Olek Łączka, czyli Chudy Dread. Przed chwilą rozmawialiśmy o świecie gry i o tym, jak bardzo jest on zniuansowany. Jest tam mnóstwo inspiracji popkulturą w Stanach Zjednoczonych czy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych z lat 90. Ale wspomnieliśmy też, że wszystko to jest podane w takim trochę komiksowym i humorkowym, bym powiedział,
2: jajcarskim.
1: Sosie. Dokładnie. Ja na przykład terminu Easter Egg się nauczyłem grając w GTA i z tej sytuacji, w której wchodzi się na most będący oczywiście odpowiednikiem mostu Golden Gate w San Francisco, tego takiego czerwonego, charakterystycznego obiektu, na którym to napisane jest, że nie ma tutaj żadnych Easter Eggów i uciekaj.
2: Tak, znajdujemy po prostu taką tabliczkę na szczycie mostu, która mówi, tu nie ma żadnej ciekawostki, nie ma żadnego easter egga, idź dalej.
1: Warto wspomnieć o tym, że cały ten ekosystem twórców, czyli studia Rockstar Games, w pewnym sensie on bardzo balansuje na tym takim humorze. Zresztą ty wspomniałeś o tym, że to jest trochę wszystko jedną wielką parodią na,
2: tak.
1: Na Stany Zjednoczone właśnie tamtego czasu.
2: No, dokładnie tak. Jeszcze w kwestii easter eggów, ja sobie przypominam, jak kiedyś pobrałem ze strony, była kiedyś taka strona getasite.pl. Ona już nie istnieje, bo im serwery spalili i nie zrobili backupu, ale była kiedyś taka strona i na niej pamiętam, jak pobrałem poradnik do GTA San Andreas w PDF-ie i tam było najróżniejsze ciekawostki i różne jakieś smaczki. I pamiętam, że było napisane, że niektórzy podobno widzieli ducha matki CJ'a gdzieś tam na drodze. To jest absolutnie... Nie, bo duch matka CJ... CJ to jest nasz główny bohater i on przylatuje do Los Santos, bo została zamordowana jego matka. Gdzieś tam ta fabuła dalej się toczy, tak? Ale pamiętam, że ten mit, bo to nie istniało w grze, ale sam fakt tego mitu, który mógł istnieć... Ale nie istniał, no miałem ciarki na plecach. Podobnie w ogóle było wielką stopą.
1: Dokładnie, to jest tak szeroka rzecz, tak wielkie, objętościowo dzieło, że historia o tym, że oto w lasach, gdzieś tam w tych terenach pozamiejskich można, krzątając się, czy grając w GTA San Andreas, spotkać wielką stopę, to się wydawało...
2: Ludzie w to naprawdę wierzyli, a potem jeszcze robili sfejkowane na modach różne materiały na YouTubie, co tylko to podkręcało i jakby powstało dookoła tego, jest taki kanał na YouTubie, Hoopson Games, i to jest ziomek, który ma jakieś chyba z 200 już odcinków takiej serii, którą sobie zrobił, Pogromcy Mitów w GTA San Andreas, i w każdym odcinku sprawdza z 6 czy 7 takich ciekawostek, ale nie takich ciekawostek typu ta, o której Jacek wspomniał, że no, na moście, bo to jest klasyk, to wie każdy. Natomiast on sprawdza tak dziwne rzeczy w tej grze, które często są w ogóle niezamierzone, są jakimś dziwnym błędem, że jak zapakuje się ładunek wybuchowy na śmietnik, a potem ten śmietnik się podniesie wózkiem widłowym konkretnie i się odpali ten ładunek wybuchowy, to coś śmiesznego się stanie z fizyką gry, bo twórcy nigdy w życiu by czegoś takiego nie przewidzieli, że ktoś coś takiego zrobi. I on ma... Znaczy znajduje też takie ciekawostki zamierzone, które są mega mało znane, ale fakt, że można nagrać 200 odcinków różnych sprawdzania różnych ciekawostek, czy one są faktycznie prawdziwe, czy nie, bo też często okazuje się, że niektóre ciekawostki po prostu są jakimś żartem ludzi z komentarza i trzeba było to sprawdzić. Sam fakt, że jakby można nagrać 200 odcinków z takiego czegoś i to ludzie oglądają,

0: To pokazuje w ogóle, jak wielka to jest gra.
1: Tak, zanim się pojawił YouTube, wszystko to można było, no, w okrojonej wersji znaleźć w tych poradnikach, o których wspomniałeś. Mówiłeś, że ściągałeś sobie go w
2: PDF-ie. San Andreas to też jest początek samego YouTube'a, to znaczy...
1: Mnóstwo było też tych takich właśnie papierowych solucji. Można było sobie kupić taką książkę, w której było dokładnie opisane, jak tam poruszać się po tym świecie gry i jak go rozpoznawać, ale myślę, że przechodzimy tutaj do istotnego wątku, czyli tego, jak bardzo otwarty był świat gry i też jej cała mechanika, podatny na różnego rodzaju modyfikacje ze strony graczy, i o tym też w drugiej godzinie będziemy rozmawiać w audycji Dzieci Neo, w której to dzisiaj mówimy o serii GTA i przede wszystkim najpopularniejszej odsłonie tejże serii, czyli GTA San Andreas, z moim gościem dzisiejszym, czyli Chudym Dreadem. No i my słyszymy się po godzinie 14 w czwórce oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia.

0: wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: A dziś deszcze i burze prognozowane na wschodzie i w centrum kraju. Popada w Białymstoku, Lublinie i Warszawie, a termometry w całym kraju wskażą między 20 a 25 stopniami Celsjusza. Niedziela będzie nieco chłodniejsza, od 18 w Zakopanem przez 22 w Warszawie i Lublinie, aż po 28 w Zielonej Górze i Szczecinie. Tylko na zachodzie kraju nie wystąpią opady i burze.
1: Autopromocja.
2: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
3: W sobotę zwolnij razem z nami.
4: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
5: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
4: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
2: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święch,
4: Alicja Michalska,
5: Kasia Dydo.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
1: Po reklamie.
13: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A to jest audycja, w której wspominamy, jak to było przed laty, mniej więcej 20 lat temu, ale też wybiegamy sobie w tę przeszłość w różne strony. Dzisiaj w mojej audycji wątek growy, bo wspominamy serię GTA, przede wszystkim chyba najpopularniejszą część tej serii, czyli GTA San Andreas. Moim gościem jest Chudy Dredd, czyli raper, twórca internetowy, no i zajawkowicz starych technologii. Starych to też zależy, jak bardzo starych. Cześć.
2: Szczęść Boże.
1: Jeszcze raz. Jeżeli macie jakieś wspomnienia z serią GTA i jakieś skojarzenia, możecie do nas zadzwonić pod numerem 22 645 21 00. Czekamy na wasze wspomnienia. Dzwońcie 22 645 21 00. To jest numer do czwórki.

0: ten pojawił się w jednej z fikcjonalnych stacji radiowych w serii GTA, w odsłonie GTA San Andreas, w Radio X. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Nie, ale przygotowałeś tego? All my exes live in Texas?
0: Nie, akurat numerów country nie wybierałem rotacji.
1: Jak nie słucham, znaczy Radio Los Santos to już mi się znudziło, wiesz, 10 lat temu, tak, nie? Tak. Więc ja jak włączam to K-Rose, nie? I tam leci. All my exes live in Texas.
0: To jest znakomita rzecz. Ja z kolei byłem wielkim fanem właśnie Radio X. To też był pewien taki popkulturowy trop i hołd dla generacji X, czyli tych takich ludzi urodzonych w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, którzy dorastali w miarę jak ta fala muzyki grunge'owej z Seattle wzrastała, czy wzbierała na znaczeniu. Myślę, że w kontekście GTA San Andreas i naszego pokolenia z kolei, jakiejś generacyjności, to też jest trochę tak, że to jest taka gra, która dość mocno zakorzeniła się w naszym jakimś takim horyzoncie kulturowym. Przychodzi mi tutaj do głowy jeden z cytatów z książki, który właśnie przeczytam. Nie jesteś już dzięki Bogu sobą, twoje imię Carl Johnson, twoje miasto Los Santos, twoja misja doświadczanie przyjemności. Ten Penny i Pulaski, gliniarze w garniturach, zgarniają cię na lotnisku, zabierają ci broń i pieniądze, nawet tego nie widzisz, spuszczają łomot, kilka kropel krwi i zostawiają w jakimś podejrzanie wyglądającym zaułku. Jest to cytat z książki Trash Story Mateusza Górniaka, która to znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike, więc można powiedzieć, że GTA San Andreas w polskim kontekście przedostało się do kultury wyższej.
1: Złoto.
0: Ja tak myślę, że to jest trochę tak, że osoby urodzone w latach 90., które też wychowywały się trochę przy komputerze już, czyli takie jak my, nie ma co się oszukiwać.
1: No tak.
0: W pewnym sensie...
1: Dzieci Neo.
0: Dokładnie.
1: Znaczy, dzieci Neo i ciut starsi też, bo wiesz, jest ta różnica między tym, jak my tego doświadczaliśmy, bo my jesteśmy dziećmi Neo, czyli powiedzmy tymi zillennialsami. Bardziej mi się podoba określenie dziecko Neo.
0: Tak, jest polskie.
1: Jest polskie, tak. I to też się trochę różni, w sensie zillennialsi, a dzieci Neo, to jakby w Polsce to inaczej trochę przebiegało, nie? A jakby... faktycznie ci później milenialsi, to trochę oni inaczej odbierali tę grę, bo dla nich też mam wrażenie, że ta gra jest ważna, ale raczej na zasadzie takiej jak w sensie, jak dobra gra, nie? Jak dobra gra, nie wiem, jak dla nas GTA 4 powiedzmy, pierwsze co mi przyszło do głowy, ale wiesz, jak dla nas, nie wiem, Fallout New Vegas jest dla mnie dobrą grą, nie? Ale Fallout New Vegas wyszedł w 2010 roku, miałem wtedy 11 lat, nie? Mm-hmm. A GTA San Andreas wyszło, jak miałem 5-6 lat, nie? I ta różnica, że w momencie, kiedy doświadczasz czegoś jako tak małe dziecko i to jest, jakby to po prostu wykracza ci poza jakąkolwiek skalę bycia dobrym, nie? Wiesz, jakby Fallout New Vegas, znaczy nie wiem, ciężko było 5-letniemu dziecku się zajarać Falloutem New Vegas, ale jakby rozumiesz tę ideę, nie? Że... jeżeli jesteś odpowiednio młody i coś takiego dobrego, efekciarskiego powiedzmy do ciebie dotrze, to, nie wiem, na zasadzie Szybkich i Wściekłych, nie? Albo czyli jakiegoś efekciarskiego, fajnego filmu.
0: Tak, tak.
1: Spider-Man Sama Raimiego, nie? Na przykład. To jest wow, nie?
0: Że dość jasno zapada w pamięci, plus to, o czym wspominaliśmy w pierwszej godzinie tej audycji, czyli okoliczności, w których robiłeś daną rzecz, jednocześnie pamiętasz, jakoś zakodowują się w twojej głowie. Socjologia nazywa to efektem lampy błyskowej. To znaczy, że rzeczywiście masz taką migawkę z przeszłości. Ja na przykład właśnie pamiętam, jak grałem w San Andreas ze starszymi kuzynami. Jeśli wy macie jakieś wspomnienia związane z waszym graniem i doświadczeniem z serią GTA, dzwońcie pod numerem 22 645 2100. To numer do czwórki.

0: Neo. Deti Neo. Deti Neo.
1: No a dzisiaj w naszej audycji z chudym dreadem rozmawiamy o świecie GTA San Andreas. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że jest to gra niezwykle zniuansowana i taka wielowymiarowa. Z perspektywy kulturowej, też tego jak wielki jest ten świat, ale nie poruszyliśmy myślę, że bardzo istotnego wątku z perspektywy współczesności, czyli tego jak bardzo ta gra jest modyfikowalna, czyli otwarta na zmiany przez takich zwykłych użytkowników.
2: Znaczy... Ja nie wiem, do jakiego stopnia sama podstawka San Andreas jest modyfikowalna. Jest na pewno łatwo modyfikowalna, jeżeli chodzi o jakieś modele. Już od dawna istnieją programy, że można sobie podmieniać czy pojazdy, czy tekstury, czy skiny. Są wariaci, którzy robią mega grube modyfikacje, jakby zmieniające rozgrywkę, zmieniające strzelanie, zmieniające fizykę i tak dalej. Ale to wydaje mi się, co jest takim... No, największym fenomenem to jest tryb multiplayer. W Polsce chyba były 3 gry w pewnym momencie, w które ktoś gra, no może 4. Tibia, Metin, Counter-Strike 1.6 i GTA San Andreas właśnie w trybie multiplayer, bo były dwie dostawki do GTA San Andreas, czyli SAMP, San Andreas Multiplayer i MTA Multi Theft Auto, tak? To po prostu to były dostawki zewnętrzne modyfikacje, które pozwalały z tej gry zwykłego GTA San Andreas.
1: Nieoficjalne,
2: tak. Zewnętrzne, nieoficjalne. Potem Rockstar się zainspirował w 2013 i zrobił GTA Online, a finalnie teraz w GTA 5 5M, jedna z tych nieoficjalnych dostawek, bo nawet jeżeli jak Rockstar zrobił już GTA Online, to... nieoficjalne dostawki oferowały więcej, bo gracze mogli bardziej właśnie modyfikować piątkę na tych nieoficjalnych, więc Rockstar z 3 dostawek, które były do piątki, 2 zbanował, a 1 wykupił. Całe szczęście San Andreas jest bezpieczne, bo jest na tyle stare, że już się nikt tym nie interesuje, poza kilkoma świrami. Ale tak, 2 dostawki, które zamieniały single player na multiplayer i pozwalały graczom skryptowo dopisywać różne systemy. I tak powstały serwery roleplay. I nie tylko roleplay, ale przede wszystkim, wydaje mi się, najbardziej istotne były serwery roleplay, czyli serwery, w których ludzie tworzyli własną historię.
1: Wcielają
2: tak?
1: się w rolę. Tak, naprawdę naśladują, inspirując się trochę też na przykład właśnie tymi kulturowymi wątkami, które są w grze, czyli właśnie, nie wiem, kulturą gangów w Los Angeles w latach 90. niejako odgrywają rolę tych poszczególnych postaci.
2: Coś jakby połączyć właśnie GTA San Andreas w trybie multiplayer z papierowymi RPG-ami typu Dungeons and Dragons. Znaczy, tak jak przy stole siada 5 graczy do papierowego RPG-a i opowiadają sobie razem z mistrzem gry historię, jak to poszli jeden krasnolud, drugi elf zabili jakiegoś smoka. Tak tutaj powiedzmy 100, 150, 200 graczy siada do GTA San Andreas, lądują w jednym miejscu, w jednym mieście wirtualnym i każdy ma swoją postać, swoją historię i wchodzą ze sobą w interakcję, pisząc na czacie swoje kwestie oraz opisując swoje czynności, a dynamikę zostawiają

0: zostawiają właśnie dynamice, zostawiają strzelanie czy jeżdżenie pojazdami, to nam zapewnia San Andreas. Natomiast dopisywane są do tego chociażby systemy przedmiotów, systemy telefonów, systemy właśnie tego, że nie możesz sobie wziąć samochodu z ulicy, tylko musisz go sobie kupić i to musi być... Znaczy, możesz zakosić go innemu graczowi, jeżeli stosownie odegrasz tę kradzież, ale cała ta otoczka tak naprawdę to jest zbudowanie nowej gry na bazie silnika, jakim jest San Andreas. Modele fizyka, poruszanie pojazdami i strzelanie, cała reszta to jest dobudowanie nowej gry multiplayerowej do tego wszystkiego.
1: Tak, no i kiedy słucha się o wcielaniu się w rolę w wirtualnym świecie w roku 2026, nie brzmi to jako coś unikatowego, dlatego że teraz tych gier jest mnóstwo i w pewnym sensie też ta mechanika trochę odpowiada temu, co się dzieje w świecie gier dzisiaj, ale mówimy, to znaczy ty mówisz o 100-150 graczach w polskim kontekście w roku 2026 i to w grze, która lat ma ponad 20.
0: Mówiłem mając na myśli czasy zamierzchłe typu 2008-2009 czy całe lata 2010, gdzie te serwery były, istniały i były powszechne, najróżniejsze serwisy, ale gdzieś w 2022-2023, jeżeli chodzi o San Andreas, to umarło. Dużo osób się przeniosło na GTA 5, ale tamta rozgrywka też zupełnie inne pokolenie, zupełnie inny styl gry, zupełnie inne odgrywanie ról. No natomiast 3 tygodnie temu z chłopakami odpaliliśmy roleplay na San Andreas na nowo i okazało się, że ludzie chcą grać.
1: No to jest gra, która żyje dalej, czyli GTA San Andreas, chyba najpopularniejsza w Polsce część całej olbrzymiej serii GTA, o której to dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce.

0: Deti Neo.
1: A dzisiaj w audycji wspominamy kultową serię GTA i jej chyba najpopularniejszą odsłonę, czyli GTA San Andreas. Rozmawialiśmy trochę o tym, jak San Andreas w kontekście multiplayera funkcjonuje, czyli tej gry wspólnej, jak to nazywał kultowy youtuber Klocuch 12.
2: Tak.
1: Jak funkcjonuje w kontekście właśnie multiplayera we współczesności. Ale zapytałbym cię właśnie o to długie życie tej gry przez właściwie ostatnie 20 lat. Jak ono się zmieniało i dlaczego taka reedycja tej gry, którą nazwano edycją Definitive, czyli taką z już wysoką rozdzielczością, trochę zmienionymi teksturami, trochę inną grą tak naprawdę, okazała się, wydaje mi się, że można powiedzieć, że klęską.
2: Znaczy długie życie tej gry wydaje mi się, że wynika z faktu przyzwyczajenia też graczy, nie? Że oni trochę dorastali z tą grą i trzymali się tego, kiedy no świat pędzi, wychodzą nowe gry, które mają nowe wymagania, trzeba kupować nowe komputery i tak dalej. Masz tę taką bezpieczną przystań, nie? I to się działo zarówno z San Andreas, ale tak samo i ludzie do tej pory grają w Tibie, być może jest ich dużo mniej, ale dalej i w Tibie grają. Grają niektórzy jeszcze chyba na jakichś serwerach Metina. Cały czas gdzieś tam ta stara miłość nie rdzewieje, nie? I wydaje mi się, że to jest mega istotne, chociaż faktycznie w ostatnich latach te wszystkie kultowe tytuły trochę poupadały, też dlatego, że to nasze pokolenie trochę weszło w dorosłość, nie? Już tego czasu nie ma. Te lata 2010 to były te taki złoty czas, bo jednak byliśmy już w miarę ogarnięci, nie byliśmy już dziećmi i miało się dalej trochę czasu, bo wciąż ta szkoła czy wczesna dorosłość to na to pozwalała. A z drugiej strony też ludzie mieli na tyle umiejętności, doświadczenie, żeby dalej tę grę rozwijać, żeby dalej kreować jakieś nowe systemy, nowe skrypty i tak dalej, a jakby te lata 2020 już to pokolenie młodsze zaczyna nas zastępować, nie? I gdzieś tam GTA 5, streamerzy z Twitcha, głosówka, czyli odgrywanie tych postaci na czacie głosowym, co no... Znaczy ja tego nie neguję, to pewnie jest fajna zabawa dla niektórych, ale to jakby nazywanie tego i tego roleplayem, ja nie chcę mówić, że jedno jest, drugie nie jest, ale to po prostu są dwa różne style gry, nie? Niby się to nazywa tak samo, a to są dwie różne rzeczy, no ale jakby te pokolenia się wymieniają, nie?
1: To już i nie jest to samo,
2: to już,
1: po prostu.
2: To już nie jest to samo, to są inni gracze i nawet tekstowy roleplay się na maksa zmienił w tym wydaniu nowych graczy, oni zupełnie inaczej grają, wiesz, są takie niuanse na zasadzie takiej, że

0: Oni na przykład bardzo mocno naciskają na realizm i granie takich gangów prawdziwych, jakby realistycznie, dokładnie tak jak w rzeczywistości, odgrywają, oni śledzą w ogóle na bieżąco, w jaki sposób gangsterzy w Stanach funkcjonują i odwzorowują to naprawdę jeden do jeden, gdzie dla nas raczej liczy się bardziej jakaś ciekawa historia, ciekawa fabuła na zasadzie takiej, wiesz, filmowości w San Andreas, bym powiedział, nie? Że tak jak, wiesz, film na Polsacie o 15, nie? Nie musiał odwzorowywać życia gangstera jeden do jeden, nie? Tylko raczej to był film, nie? I zabawa taka. I to jest ta różnica między San Andreas a tym nowym stylem gry w piątce, nie? Więc gdzieś tam to się wszystko wymienia, nie? Ale wciąż ta nostalgia wydaje mi się, że działa, nie? I dlatego po odpaleniu tego serwera 3 tygodnie temu nagle na naszym serwisie jest więcej graczy niż na serwisach piątkowych, nie?
1: O serii GTA wczoraj i dziś i nieco nostalgicznie opowiada mi Chudy Dredd. To jest nieco nostalgiczna audycja Dzieci Neo, a ja się nazywam Jacek Paśnik.

0: Neo. Deti Neo. A moim dzisiejszym gościem jest Chudy Dredz, z którym rozmawiamy wokół serii GTA przede wszystkim, ale też o starych technologiach, takich, które dzisiaj są, powiedzmy, stare z perspektywy mniej więcej 20 lat. Chciałbym zapytać Cię, bo często też prowadzisz kanał na YouTubie i powracasz w swoich filmach do dawnych technologii, świata takiego, powiedzmy, wczesnocyfrowego. Co ludzi w naszym wieku, którzy dorastali w pewnym sensie z technologiami i internetem, ciągnie do tych starszych tematów w kontekście świata cyfrowego?
1: Mi się wydaje, że my jesteśmy na tyle dziwnym pokoleniem, że jakby doświadczyliśmy tego przejścia, nie? Że żadne inne pokolenie, jakby pokolenie później wychowało się już w internecie i z tą technologią, a pokolenie wcześniej jakby wychowało się bez tego i już będąc dużo starszymi, zaczęło w te technologie wchodzić. A my przez to przejście jakby trochę znamy zalety technologii, a trochę wiemy też, co straciliśmy przez nią. I pojawia się ten taki trend odchodzenia trochę od tych współczesnych rozwiązań, najróżniejszych, które mają swoje plusy, ale mają też swoje minusy, nie? I wydaje mi się, że największym minusem jest brak takiej uważności i świadomości, nie? Przy tym wszystkim. I dlatego ludzie chociażby decydują się na posiadanie głupich telefonów, czyli telefonów bez dostępu do mediów społecznościowych, jakichś starych telefonów z klapką. Zaczynają się w ogóle pojawiać takie rozwiązania na rynku. Nie wiem, czy słyszałeś, na przykład teraz mega jest ciekawy projekt, Commodore wypuszcza swój telefon z klapką. Widziałeś
2: tak,
1: to?
2: Tak, widziałem.
1: Tak, on jest mega ciekawy pod tym kątem, że jest takim naprawdę klasycznym telefonem z klapką. Jeszcze, co mnie totalnie kupuje, jest przezroczystym plastiku, a ja mam mega spoczynkowy na przezroczysty plastik i on jest z Androidem, i więc ma tak naprawdę wszystkie te nowoczesne funkcje, ale jednocześnie na poziomie takim totalnie core'owym on ma zablokowane media społecznościowe i przeglądarkę. Mhm. Znaczy możesz w niego wgrać wszystkie aplikacje, wszystkie aplikacje androidowe, komunikatory i tak dalej, ale nie możesz do niego wgrać jakby Facebooka czy wejść w przeglądarkę, żeby jakby ludzi nie kusiło nawet. I to jest feature tego telefonu, że tego nie możesz zrobić i nie możesz tego obejść, nie?
2: W kontekście tego przezroczystego plastiku, o którym wspomniałeś, to teraz do głowy przychodzi mi jeszcze jedna rzecz, że estetyka, powiedzmy, wczesnocyfrowa, często wtłaczana w ten szerszy obraz czy obręb estetyki Y2K, czyli tych okolic roku 2000, w pewnym sensie też inspiruje współczesnych twórców, no i ty się też wpisujesz, myślę, w te

0: też utwór naszego dzisiejszego gościa, czyli Chudego Dreda, którego teledysk jest mocno inspirowany grafiką low poly. Sprawdzajcie Chudego Dreda, którego gościłem dzisiaj w audycji Dzieci Neo, w której to rozmawialiśmy o serii kultowej GTA, przede wszystkim o GTA San Andreas. Dzięki wielkie, że byłeś z nami dzisiaj.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: A tymczasem w czwórce przenosimy się do letniego pokoju na lato. Jest już z nami Julia Święch, która opowie nam, co tam dzisiaj słychać w terenie.
2: Cześć, cześć, cześć. Dziś 15-18 czwórka nadaje z pokoju na lato i dziś tematy jak na sobotę przystało, bo będzie trochę o relaksie, o nic nie robieniu, będzie też yoga oraz odpoczynek przy smutnej książce. Myślę, że też będzie trochę gotowania i to wszystko już po 15 w czwórce.
0: Wszystko, co lubię w pokoju na lato po godzinie 15, oczywiście w czwórce. Słuchajcie nas, a tymczasem ja żegnam się z wami. Wielkie dzięki. Słyszymy się jak co tydzień w sobotę o godzinie 13 w audycji Dzieci Neo. Ja się nazywam Jacek Paśnik. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów

0: No przecież.
1: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Dziś ciepło i słonecznie, aczkolwiek prawie w całej Polsce będą dziś przelotne opady deszczu. Tak samo jest w Warszawie, tak samo na północy kraju, wschodzie

0: oraz południu. Jedynie zachód, tam miejscami obędzie się bez deszczu, aczkolwiek dzisiaj zdecydowanie będą burze, będą przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie na zachodzie, 20 stopnie nad morzem na północy kraju, 19-20 na wschodzie oraz na południu 22-23 w Warszawie, w pokoju na lato aktualnie 23 stopnie Celsjusza, więc jest naprawdę ciepło i mam nadzieję, że będzie słonecznie.
1: Autopromocja.
2: Nie byliście na koncercie Miłego ATZ-a, gdy występował na rapscenie Czwórki? Nic straconego. Ja wam przypomnę to wydarzenie już w najbliższą sobotę. Posłuchamy również kultowego białego albumu Fleetwood Mac w 51. rocznicę premiery tego krążka. Będzie również David Bowie. Dlaczego? Przekonacie się słuchając sobotniego pasma muzycznego od 20 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Cześć, wszystko się zgadza, tu Julia i tak w każdą sobotę od godziny 15 do 18 czwórka nadaje z pokoju na lato pawilonu przy Muzeum Powstania Warszawskiego i będziemy dziś rozmawiać o odpoczynku, ale poza odpoczynkiem będzie, myślę, że też trochę książek, będzie trochę filmu, kultury i sztuki, a poza odpoczynkiem praca w RE, bo aktualnie w pokoju na lato trwają warsztaty kulinarne. Jest, widzę tutaj z oddali, widzę Stewunię. Stewuniu, zdradzisz mi proszę, co będziecie dzisiaj gotować?
1: Cześć, będziemy dzisiaj gotować trzy dania. Zaczniemy od chłodnika z pure ziemniaczanym. Chłodnik będzie botwinkowy, do tego kartofle salat, ale w wersji wegańskiej oczywiście. I na deser pączki z ziemniaka z kardem cytrynowym i cytrynowym cukrem.
0: Wow, brzmi to turbo smacznie. Będzie można później wpaść do Was, zobaczyć jak to wygląda w trakcie?
1: Wpaść, zobaczyć jak wygląda w trakcie jak najbardziej, a może załapiesz się też, że spróbujesz.
0: Liczę na to szczerze. Także smacznego i życzę Wam powodzenia. Czwórka na żywo dziś z pokoju na lato do godziny 18. Bądźcie z nami, zapraszam.

0: Relax v čtvůrce.
1: Lola Young, Not Like That Anymore w czwórce. I ja się cieszę, że już nie ma z nami anymore deszczu w pokoju na lato, bo wyszło słońce, jest absolutnie magicznie. Jest ze mną Iza Głuchańska z Muzeum Powstania Warszawskiego, która odpowiada za scenę muzyczną w pokoju na lato. Cześć, Iza.
2: Cześć, dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: Dobrze. Czy zdradzisz nam trochę szczegółów, jeśli chodzi o plany muzyczne, bo pokój na lato to też muzyka i koncerty.
2: Dobrze zapytałaś się, czy zdradzę, bo nie mogę wszystkiego zdradzić. Tak.
1: Ale tak jest, szczyptę.
2: Ale szczyptę się da. W najbliższy piątek, 17, będziemy właściwie na półmetku naszych koncertów i będzie występował znakomity zespół pięknych, zdolnych, eterycznych dziewczyn, zespół LOR. Powiem szczerze, że do koncertu zespołu LOR przygotowaliśmy się, właściwie przymierzaliśmy się kolejny sezon. Udało się. Jestem niezwykle zadowolona, że płyta Pele Mele będzie zagrana na naszej scenie. Także wszystkich najbliższy piątek zapraszam na godzinę 20. Koncerty są bezpłatne.
1: Okej. Czyli zespół LOR...

0: album Pele Mele. Ja jestem absolutną fanką dziewczyn, nie mogę się doczekać i też mam już w kalendarzu zapisany ich występ w Pokoju na Lato w najbliższy piątek. A poza Lorem, co jeszcze czeka?
1: Poza Lorem będziemy mieli chwilkę przerwy i mamy bardzo intensywny finał naszego sezonu, czyli końcówkę sierpnia. 28 sierpnia będzie grała, uwaga, Kasia Lins.
0: Wow.
1: Kasia Lins, która jest po prostu gwiazdą tego sezonu.
0: Rozchwytywana już na Orange Warsaw Festival, na Openerze, a teraz w Pokoju
1: tak
0: na Lato.
1: Robiliśmy też przymiarki do Kasi. Kasia już kiedyś u nas miała być, ale pandemia wtedy nam zablokowała wszystkie koncerty. Ale tak chyba miało być, bo okazuje się właśnie, że laureatka Trzech Fryderyków zagra na naszej scenie jako obywatelka KL. I będziemy mogli ją usłyszeć 28 sierpnia. A na finał 29 sierpnia, tu jest ta niespodzianka, będzie takie naprawdę...
0: A będziesz mogła coś zdradzić? Czy jeszcze nie?
1: Co nieco.
0: To może za chwilę.
1: Nieco.
0: Dobrze, to za chwilę zdradzisz nam coś więcej. To co nieco, które czeka nas na finałowym koncercie w Pokoju na Lato w wakacje. Ze mną Iza Głuchańska z Muzeum Powstania Warszawskiego, a my dzisiaj nadajemy jako czwórka z Pokoju na Lato.

0: Furka spokoju na lato.
1: 21 minut po godzinie 15 i absolutne słońce. Pogoda wspaniała. My jesteśmy razem z ekipą czwórki w pokoju na lato. Jest ze mną Iza Głuchańska z Muzeum Powstania Warszawskiego, która w muzeum i tutaj w pokoju na lato odpowiada za scenę muzyczną. Izo, zdradzisz nam, tak jak wcześniej obiecałaś, coś, jeśli chodzi o ten finałowy koncert, jeśli chodzi o taki finał muzyczny. Czego możemy się spodziewać w pokoju na lato w te wakacje?
2: Tak, w teorii jesteśmy już przy zakończeniu naszego sezonu, czyli 29 sierpnia. I to też niesamowita historia, bo zagra u nas Ina West. Ina West jest to artystka, która jest multiinstrumentalistką. U nas zagra jako DJ-ka, a tak naprawdę wypatrzyliśmy ją pewnie z 5-6 lat temu, jak grała z innym artystą na instrumentach perkusyjnych. Tak nas zachwyciła i potem się okazało, że ona ma własny projekt i też właśnie po paru latach ona rozwinęła tą swoją karierę solową i zagra u nas 29 jaka DJ-ka. I będzie tego dnia jeszcze artysta, o którym mogę powiedzieć, jak się zobaczymy, po 9 sierpnia.
1: Okej, czyli po 9 sierpnia będzie wiadomo więcej. A powiedziałaś mi wcześniej poza anteną, że pokój na lato to też takie miejsce, gdzie można spotkać klasykę, muzykę klasyczną na leżakach. Jak to wygląda u was?
2: Tak jest, kochamy muzykę i wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a że staram się, żeby nasz pokój, tak jak widzisz, pogodowo, czasem słońce, czasem deszcz, to też repertuarowo, żeby był taki rozmaity, więc od 3 bodaj lat mamy taki cykl klasyka na leżakach, czyli siadamy sobie na leżaczku i półakustycznie wykonują dla nas artyści klasyczni swój repertuar znakomity. W najbliższą niedzielę, nie przepraszam, za 2 tygodnie w niedzielę zapraszamy na koncert klasyki na leżakach i 2 sierpnia. W tym roku, w tym sezonie mamy 3 takie koncerty, 2 sierpnia to będzie nasz ostatni koncert, ale zapraszam do śledzenia naszej strony, tam są wszystkie szczegóły, gdyby komuś z główki wypadło.
1: Klasyka na leżakach, ale też klasyka i nie tylko, bo program Pokoju na Lato jest naprawdę różnorodny. Myślę, że ten koncert klasyka na leżakach to naprawdę muszę zabrać ze sobą babcię i wpaść za 2 tygodnie do Pokoju na Lato, bo brzmi fantastycznie.
2: Zdecydowanie. To są chyba takie nasze najbardziej wielopokoleniowe koncerty i muszę wam powiedzieć, że ostatnio jak mieliśmy tango w repertuarze, to mieliśmy nawet pary, które tańczyły tango. Także były to właśnie osoby w wieku naszych dziadków, cioci. Bawiły się doskonale. Także zapraszamy tu absolutnie całe rodziny.
1: Izo, dziękuję ci za rozmowę. Iza Głuchańska z Muzeum Powstania Warszawskiego, a czwórka dziś wyjątkowo, jak w każdą sobotę, z pokoju na lato. Jest słońce, jest niesamowicie i myślę, że będzie się jeszcze dużo działo. Także zostańcie z nami.

Tak jak wspomniała wcześniej Iza Głuchańska z ekipy Pokoju na Lato, 17 lipca, czyli już w piątek na scenie w Pokoju na Lato zagra zespół LOR. I tak się składa, że dziewczyny z zespołu LOR mają wiadomość, taką specjalną wiadomość, bo nagrały dla słuchaczy czwórki coś wyjątkowego.

0: smakowego. Może posłuchajmy.
1: Cześć, tu Lor.
2: 17 lipca gramy Pokój na Lato w Warszawie. Zapraszamy, będziemy grać naszą płytę Pele Mele. Będzie super, proszę przyjść.
3: Oraz fragmenty z poprzednich, ale nie z pierwszej.
4: Największe hity.
2: Zapraszamy.
3: Do zobaczenia.
0: Tak, dziewczyny mają specyficzne, ale bardzo zabawne poczucie humoru. Zespół Lor 17 lipca, czyli już w piątek na scenie w Pokoju na Lato. Zapraszam, ja mam zapisane już w kalendarzu i również będę.

0: Relax v čtvůrce.
1: Dziś wyjątkowy relaks i odpoczynek, bo dziś czwórka nadaje od 15 do 18 prosto z pokoju na lato w centrum Warszawy, ale jednak taka oaza spokoju. Ze mną Dominika Gryz, joginka, która w pokoju na lato organizuje warsztaty jogowe. I Dominiko, powiedz mi proszę, pokój na lato, joga na trawie, jesteśmy w centrum miasta, z daleka, z oddali słychać tramwaj, ale jednak jest to pewnego rodzaju oaza spokoju. Czy łatwo jest tak się wyciszyć w centrum miasta?
2: Myślę, że trzeba wyciszać się w centrum miasta i ta umiejętność jest dla nas niesamowicie ważna w dzisiejszych czasach, bo żyjemy otoczeni tak naprawdę wieloma ilościami bodźców, którymi nie do końca jesteśmy w stanie tak naprawdę ogarnąć. Bo nasz mózg dostaje te bodźce, a nasze ciało ich tak naprawdę nie przerabia w żaden sposób i bardzo często jesteśmy właśnie przebodźcowani, co prowadzi też do przewlekłego stresu i wyczerpania później, tak? Wiele osób mówi o tym, że są zmęczeni, że wstają rano i już są tak naprawdę zmęczeni. I to bardzo często wynika właśnie z tego przybodźcowania. Więc my, dzięki temu, że tak naprawdę to jest świetne ćwiczenie, będąc w takim centrum miasta i praktykując jogę, czy właśnie potrafimy, czy jesteśmy w stanie się na tyle skoncentrować, żeby wyciszyć ten umysł i żeby te głosy z zewnątrz i ten zgiełk z zewnątrz tak jakby do nas nie dochodził, bo nasz mózg w ogóle ma taką umiejętność, że jak się na czymś skupiamy, to on wycisza to wszystko, ten cały zgiełk i chaos do koła. Zapewne miałaś tak, że jak, nie wiem, jesteśmy w jakiejś kawiarni, czy właśnie, nie wiem, rozmawiamy z koleżanką w jakimś klubie, jest głośno, to i tak wiesz, co ona mówi, prawda?
1: Mhm. Ale czy to nie jest tak, że to jest trochę trudniejszy poziom taki, poziom trudności wysoki bym określiła, żeby właśnie tak przyjść i tutaj tak całkowicie się wyciszyć, czy od razu z tobą na tych warsztatach jogowych w pokoju na lato da się to zrobić?
2: Da się to zrobić i powiem szczerze, wydaje mi się, że trudniej jest wyciszyć nasz głos w głowie tak naprawdę, niż ten chaos, który jest na zewnątrz, no.
1: Okej. Dominika Gryz ze mną, joginka, która opowiada o warsztatach jogowych, które dzieją się w pokoju na lato, ale powiedz, co takiego jeszcze może dać nam joga?
2: Korzyści fizyczne, jak rozciągnięcie tych miejsc, które są napięte, tak? Czy pracujemy siedząco, czy stojąco, no to nasze ciało, jak które jest w jednej pozycji, ma miejsca, w których po prostu się napina. Później zazwyczaj jest to jakiś ból. Czasem prowadzi do jakiejś kontuzji, tak? I pod względem fizycznym my możemy wyrównać te nierówności mięśniowe. Więc to nam cudownie pozwala też właśnie przeciwbólowo pracować w kontekście jogi, ale też wpływa na nas bardzo fajnie w kontekście układu nerwowego, ponieważ zaczynamy pracować z oddechem, w ogóle go zauważamy, mamy uważność na ten oddech, dzięki czemu też właśnie wpływamy na nasz układ nerwowy, czyli potrafimy się świadomie po prostu wyciszyć. Też w jodze dbamy o takie wartości życiowe, o to, żeby dbać o środowisko,

0: osoby zewnątrz, ale też, żeby dbać po prostu o siebie. Więc joga jest troszeczkę taką instrukcją obsługi do życia i do ciała, bym powiedziała.
1: Dobrze, ja mam jeszcze do ciebie kilka pytań dotyczących jogi. Ze mną Dominika Grys i myślę, że wrócimy za moment.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: A w pokoju na lato między innymi dzieje się joga, a konkretnie warsztaty jogowe. Ze mną Dominika Grys, joginka. I Dominiko, mam do ciebie pytanie, jeśli chodzi o taki w ogóle tryb i funkcjonalność jogi, bo dlaczego warto czasami zamiast pójść na siłownię i robić taki intensywny trening cardio, pójść po prostu na zajęcia jogi?
2: Mhm. Joga jest świetnym dopełnieniem i treningu siłowego, i treningu cardio tak naprawdę. I jest to zupełnie inna aktywność fizyczna niż ta, którą robimy właśnie na treningu siłowym na przykład. Nie podnosimy tak tętna, nasze tętno jest spokojne. Skupiamy się na tym, żeby właśnie to ciało rozciągnąć, uspokoić, a nie żeby dodatkowo je jeszcze pobudzać. Dlatego ta aktywność fizyczna jest super dopełnieniem każdej innej aktywności, ponieważ daje nam to, czego w dzisiejszych czasach znowu nie mamy, czyli delikatną chwilę zwolnienia, skupienia się na tym oddechu, na uwadze w ogóle, właśnie ta uważność, mindfulness, która tutaj jest bardzo ważna. I co jest najważniejsze, też rozwija świadomość ciała, która później w różnych sportach czy w treningach bardzo się przydaje, tak? Że wiemy, gdzie jest ta prawa, lewa noga, prawa.

0: prawa, lewa ręka i wiemy, mamy takie poczucie tego ciała, że jest po prostu z nami.
1: Mhm. A czy joga to sport dla każdego? Czy na przykład na takie zajęcia w pokoju na lato mogłabym przyjść spokojnie z mamą, babcią albo tatą lub dziadkiem?
0: Całkowicie tak. Ja prowadzę też te zajęcia tak, żeby każdy się odnalazł. Wychodzę z metody Iyengara, czyli to jest hatha yoga, taka yoga skupiona na szczegółach i na precyzji wykonania asany, czyli pozycji. Tłumaczę i też idziemy bardzo progresowo w kierunku pozycji. I jeżeli jest coś, co człowiek czuje, że po prostu to jest za dużo dla niego, to może się zawsze zatrzymać na tym poprzednim etapie i zawsze dostosowujemy poziom i też warianty pozycji do grupy.
1: To na koniec, Dominiko, powiedz proszę, jak najlepiej znaleźć sposób na wyciszenie się, nawet będąc w centrum miasta?
0: Przez oddech.
1: Okej, okay, czyli oddech, ale taka konkretna jakaś technika, jedno ćwiczenie?
0: Zwrócenie uwagi do pępka. I właśnie do oddech, do brzucha, do pępka.
1: To z tą myślą zostawiam Was, zostawia Was Dominika Grys, joginka, która prowadzi cykl warsztatów jogowych w pokoju na lato. Dziękuję, Dominiko, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: furka z pokoju na lato.
1: 10 minut do godziny 16 pozostało. Czwórka dziś z pokoju na lato. I po godzinie 15 rozmawialiśmy o kulturze, między innymi o muzyce i o tym, co w pokoju na lato w te wakacje czeka nas, jeśli chodzi o koncerty. A będzie się działo, bo będzie zarówno zespół LOR, jak i Kasia Linz i jeszcze inne rzeczy, takie jak na przykład klasyka na leżakach. Będzie też joga, warsztaty jogowe.

A aktualnie w pokoju na lato trwają warsztaty kulinarne ze Stewunią. Po godzinie 16 myślę, że wpadnę na chwilę do Stewuni, ale będziemy też rozmawiać o książkach, między innymi o lecie smutnych książek. Także ja jestem ciekawa, czy przy takich smutnych książkach da się faktycznie odpocząć? Myślę, że tak, ale sprawdzimy to z moimi gośćmi po godzinie 16.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Ale

0: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Dziś pogoda zdecydowanie ma swoje humorki. Aktualnie w pokoju na lato słońce weszło za chmurkę. Niebezpiecznie patrzę na jedną z chmur, które widzę aktualnie, ale liczę, że nie spadnie za moment z niej deszcz. I pogoda na terenie całego kraju

0: będzie mieć również swoje humory, bo na zachodzie temperatura maksymalna 24 stopnie, na północy 20, a na południu 21, na wschodzie 21 i w centralnej części kraju również 21 maksimum, aczkolwiek będą również burze oraz przelotne opady deszczu. Burze prognozowane są dziś po południu i dziś wieczorem, w szczególności we wschodniej części kraju, także uważajcie na siebie i bierzcie ze sobą na spacer parasol, jeśli zamierzacie wyjść z domu.
1: Autopromocja.
2: Nie byliście na koncercie Miłego ATZ-a, gdy występował na rapscenie Czwórki? Nic straconego. Ja wam przypomnę to wydarzenie już w najbliższą sobotę. Posłuchamy również kultowego białego albumu Fleetwood Mac w 51. rocznicę premiery tego krążka. Będzie również David Bowie. Dlaczego? Przekonacie się, słuchając sobotniego pasma muzycznego od 20 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka, to słychać.
1: Ja sam.

0: czwórka z pokoju na lato. Zaprasza Julia Święch.
1: Wszystko się zgadza. 5 minut po godzinie 16, a czwórka prosto z pokoju na lato. Dziś po godzinie 16 będziemy rozmawiać między innymi o książkach, ale

nie o byle jakich książkach, bo o bardzo specyficznym gatunku książek, czyli o smutnych książkach, o których, no myślę, że w wakacje aż tak wiele się nie mówi. Będziemy rozmawiać o książkach i właśnie dlaczego warto sięgać po te smutne książki, ale będziemy również rozmawiać o tym, co w wakacje dzisiaj i w kolejnych dniach będzie się działo w pokoju na lato. Myślę, że będzie się działo dużo. Ja już w kalendarzu naprawdę z minuty na minutę notuję kolejne aktywności i już lista tych aktywności, które w moim kalendarzu będą miały miejsce w pokoju na lato, zwiększa się z każdą godziną, także zostańcie z nami, bo książki, muzyka i różne aktywności będą się działy.

0: Relax w czwórce.
1: Zaczęło padać, ale humory dopisują w pokoju na lato. W tle zapach warsztatów kulinarnych organizowanych przez Stewunię, a ze mną Agata Balcerzak z Muzeum Powstania Warszawskiego, producentka pokoju na lato. Cześć, Agato.
2: Cześć.
1: Agato, powiedz mi, podglądałaś już, co tam słychać, a raczej jak praca w RE na warsztatach kulinarnych?
2: Praca w RE jak to zwykle jest u nas na warsztatach kulinarnych, bo muszę przyznać, że warsztaty kulinarne są aktywnością, która w pokoju na lato cieszy się ogromną popularnością i zawsze mamy komplet, a czasami mamy nadkomplet chętnych. Mhm. I rzeczywiście zapisać się na te warsztaty jest dosyć trudno. Dzisiaj od rana pracujemy ze Stewunią, to jest już druga grupa. Pracują dzielnie, kręcą lemon curd, będą robić pączki, będą robić sałatkę ziemniaczaną, więc pyszności z ziemniaków.
1: Brzmi smacznie. A próbowałaś już czegoś?
2: Próbowałam.
1: I jak?
2: Było wspaniałe. Ja zasadniczo nie jestem osobą szczególnie umiłowaną w słodkościach, ale te pączki z ziemniaków.
1: Pączki z ziemniaków. Tak, no, Stewunia jest mistrzynią ziemniaka. To jest absolutna królowa ziemniaka. A opowiedz proszę, co nas czeka w lipcu w pokoju na lato, bo słyszałam, że dużo, nie tylko warsztaty kulinarne.
2: Nie tylko warsztaty kulinarne. Słuchajcie, to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo lipiec ma 31 dni, a jak zerkam sobie, bo mam tutaj taką ściągę, państwo tego nie widzicie, natomiast ja widzę i zerkam na nasz kalendarz lipcowy, no to mamy w pokoju na lato 39 wydarzeń.
1: Wow!
2: Wow! Wow, tak, no mamy wydarzenia właśnie takie jak warsztaty kulinarne albo inne warsztaty. W przyszłym tygodniu mamy warsztaty kaligraficzne z Adą Wilgatek-Szalą i będziemy uczyć się pisać pięknie, odręcznie, co wcale nie jest taką oczywistą sprawą w 2026 roku, ponieważ troszeczkę się uwsteczniamy.
1: W ogóle to jest umiejętność, która moim zdaniem zostaje od jakiegoś czasu już zapominamy, bo piszemy...
2: Zanika.
1: Elektronicznie.
2: Dokładnie, piszemy elektronicznie, więc ja się łapię na tym, że skupiam się bardzo na pisaniu i nawet kupiłam sobie pióro wieczne, żeby ćwiczyć rękę, ponieważ aż tak bardzo zapominamy, jak to jest pisać ręcznie. I no właśnie, na warsztatach będziemy mieli szansę przypomnieć sobie, jak to jest pisać ręcznie. Więc będą warsztaty ręcznego pisania, brush letteringu i takiej oszukanej kaligrafii. Będziemy też mieć zajęcia jogi na trawie. Mm-hmm. Bo jogujemy
1: sobie.
2: To już słyszałam.
1: Z ostatnią gościnią, z Dominiką, rozmawiałyśmy właśnie o jodze. Myślę, że to jest fenomenalne, żeby móc się tak wyciszyć w centrum miasta. Myślę, że to jest w ogóle wspaniała umiejętność, żeby móc to zrobić i że taka joga w pokoju na lato może w tym pomóc, może pomóc w ogóle nauczyć się zdobyć tę umiejętność. Agato, myślę, że za chwilę wrócimy jeszcze do kolejnych aktywności, które w te wakacje czekają pokój na lato i czekają na was, bo drodzy słuchacze, pokój na lato zaprasza i myślę, że no, jego harmonogram, jeszcze wrócimy do tego. Agata Balcerzak z Muzeum Powstania Warszawskiego. Słyszymy się już za moment.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Deszcz i po deszczu przejaśnia się. Ja w pokoju na lato z Agatą Balcerzak z Muzeum Powstania Warszawskiego, producentką pokoju na lato, która siedzi ze mną tutaj na wspaniałych różowych fotelach i zdradza kulisy, ale też właśnie co nas w lipcu czeka w pokoju na lato, a jest tego naprawdę dużo.
2: Jest tego sporo. Wspomniałam już o warsztatach, wspomniałam o jodze. Mamy też oczywiście spotkania, mamy całkiem dużo spotkań w tym sezonie w pokoju na lato, ale mamy taki jeden szczególny przypadek, kiedy dzieją się dwa wydarzenia właściwie jednego wieczoru i jest to spotkanie w stylu tych naszych spotkań panelowych, które mamy w różnych cyklach, ale zaraz później następuje musical improwizowany.
1: Co to znaczy? Jak wygląda musical improwizowany w pokoju na lato?
2: Jest to dość fantastyczna rzecz. To są improwizatorzy związani z warszawskim klubem komediowym i oni występują na scenie zielonej, na zresztą tej samej scenie, na której my teraz siedzimy. Jest to naprawdę malutka scena. Mieszczą się tu mniej więcej 3 fotele, więc możecie Państwo sobie wyobrazić, że nie jest to imponujących rozmiarów scena. I improwizatorzy, no cóż, improwizują. Improwizują do tematów, które są rzucane przez publiczność. Widzowie, którzy tutaj przychodzą, opowiadają o swoich przygodach. Musical improwizowany u nas w pokoju na lato nosi tytuł Piosenki na udręki, więc najczęściej są to jakieś przygody, które powodują smutek i udręczenie, natomiast rzecz jasna, one przekształcają się w coś absolutnie zabawnego i fantastycznego u nas w pokoju na lato, dzięki temu, że mamy tych fenomenalnych improwizatorów.
1: Okej, czyli można przyjść na takie wydarzenie, rzucić temat, a tak. To nie jest takie trochę, nie wiem, przerażające z perspektywy widowni. Ja czasami się boję takich wydarzeń, gdzie nie wiem, co tutaj prowadzący.
2: Jest to wymagające odwagi, rzeczywiście, natomiast nikt nikogo nie zmusza do niczego, a widzowie, którzy przychodzą do nas na musical improwizowany, są naprawdę zaprawieni w bojach.
1: Czyli można z jednej strony rzucić temat i rzucić inspirację, a z drugiej strony też siedzieć w oddali cicho, słuchać
2: można.
1: I śmiać się.
2: Nikt nikogo nie wyciąga na siłę na scenę, a nasi widzowie często przychodzą po prostu z opowieściami, które chcą naszym improwizatorom sprzedać, bo uważają, że są świetnym tematem do improwizacji.
1: Ale okazują się świetne później?
2: Okazują się.
1: Wow, to naprawdę wspaniale. W pokoju na lato w te wakacje musical improwizowany. Agato, przypomnisz, kiedy dokładnie, żeby słuchacze czwórki mogli sobie zapisać datę w kalendarzu?
2: Oczywiście. Musical improwizowany u nas 30 lipca, tuż po spotkaniu z cyklu Między Słowami. Spotkanie 18.30, zresztą jak wszystkie spotkania w pokoju na lato. 18.30, a o godzinie 20.00 musical improwizowany. On może się zacząć od

0: odrobinę później, no bo potrzebujemy kilku minut na przepięcie mikrofonów i ustawienie sprzętu, ale jest to kwestia naprawdę idealny moment na to, żeby pójść, kupić sobie jakiś napój i wrócić i wziąć udział w musicalu.
1: Ze mną Agata Balcerzak z Muzeum Powstania Warszawskiego, również producentka Pokoju na Lato i jeszcze jestem ciekawa jednej rzeczy, czyli koncertu kieszonkowego, ale to za chwilę już w Pokoju na Lato.

0: Czwórka z pokoju na lato. Zaprasza Julia Święch.
1: O repertuarze, a raczej o line-upie pokoju na lato rozmawiam dziś z Agatą Balcerzak z Muzeum Powstania Warszawskiego, producentką pokoju na lato. Agato, zdradzisz mi, czym jest koncert kieszonkowy, który w lipcu w pokoju na lato ma się dziać?
2: Zdradzę, czym jest koncert kieszonkowy. Otóż okazuje się, że nie tylko końcówka sierpnia jest muzyczna. O końcówce sierpnia mówiła moja koleżanka Iza. Końcówka lipca też jest muzyczna, bo wspominałyśmy o musicalu improwizowanym. Natomiast 31 lipca mamy koncert kieszonkowy i jest to taki bardzo mały koncert odbywający się znowu na tej wspomnianej już małej zielonej scence, na której mieszczą się dosłownie 3 fotele. I jest to scena debiutantów w pokoju na lato. Przychodzą tutaj artyści związani z Szum Label i Niebieski Label i śpiewają. Jest to takie wydarzenie showcase'owe, powiedziałabym. Czyli co wieczór mamy najczęściej troje artystów lub 3 składy, lub 3 nazwiska, lub 3, jakkolwiek chcemy to nazwać. I każda z tych osób, czy z tych składów, każdy proponuje 3 do 4 numerów.
1: Okej, ale czy to jest koncert niespodzianka? Także przychodzi się na ten koncert do pokoju na lato i nie wiadomo, kto będzie grał?
2: Wiadomo, my publikujemy te nazwiska, one się pojawiają u nas na Facebooku, w zakładce wydarzenia, zresztą tam, gdzie można znaleźć informacje o wszystkich naszych wydarzeniach, ale są to debiutanci, więc

0: Słuchajcie, jeżeli chcecie odkryć kolejnego Dawida Podsiadło, to zapraszamy na koncerty kieszonkowe, bo być może właśnie wśród artystów czai się jakieś
1: kolejne
0: przyszłe
1: Dawid,
0: wielkie nazwisko.
1: Albo kolejna Sanach.
0: Dokładnie, tak może być.
1: Dobrze, powiedziałyśmy trochę o muzyce, trochę o jodze, a co jeszcze z takich warsztatów? Co w lipcu się u Was dzieje? Bo 39, jak wspomniałaś, aktywności to naprawdę dużo jak na lipiec.
0: No, za nami już kilka warsztatów, ponieważ warsztaty, sobota jest warsztatowa, więc w soboty spotykamy się po to, żeby pracować. No tu widzimy Praca w Re, cała grupa skupiona
1: kulinarnie.
0: Gotowanie
1: dzieje się ze Stewunią.
0: Dzieje się. Mamy warsztaty, mamy spotkania, o których wspominałam, łącznie 8 cykli spotkań.
1: Wow.
0: To jest całkiem nieźle, trzy spotkania. Tak, trzy spotkania w każdym cyklu. Więc właściwie od poniedziałku do niedzieli z drobnymi przerwami można u nas przyjść, do nas przyjść i czegoś doświadczyć.
1: Dziś z pokoju na lato czwórka nadaje od 15 do godziny 18, także bądźcie z nami. Ze mną była Agata Balcerzak, producentka pokoju na lato, związana z Muzeum Powstania Warszawskiego. I myślę, że ten lipiec, rany, dużo się będzie działo. Także jeśli nie słuchaliście całej audycji, to zapraszam, żebyście weszli na stronę pokoju na lato i zobaczyli, co się będzie działo w lipcu, sierpniu, bo tego będzie naprawdę dużo.
0: Dużo.
1: Dzięki.

0: Relax v čtvůrce.
1: Zza chmurki wychodzi słońce, a czwórka dziś wyjątkowo, tak jak w każdą sobotę, z pokoju na lato. Ze mną Maciek Marcisz i Anna Wysocka, czyli klub czytelniczy pokoju na lato, Lato Smutnych Książek. Powiedzcie mi proszę, co jest fajnego w smutnych książkach?
2: Że one tak do końca nigdy nie są w 100% smutne.
1: To prawda, zgodzę się z tą tezą. Maciek?
3: A chyba drugie, że smutek i czytanie o tym, że ktoś inny jest smutny i że jest mu źle, daje po prostu dużą taką ulgę, że to nie tylko my. I myślę, że w tym czasie właśnie wakacji, które zazwyczaj tak każą nam się agresywnie z wszystkiego cieszyć, to ten smutek jest takim, no właśnie pocieszający jest.
1: Tak. Okej, czyli warto sięgnąć po smutne książki, nawet jeśli nie jesteśmy smutnymi, bo może nam to jednak poprawić humor?
2: Tu bym akurat tak daleko nie szła może, ale na pewno pozwoli nam się wyłamać z takiego obowiązku spędzania wakacji w taki narzucony sposób czytania książek, które są tylko lekkie. Mi się wydaje, że też są osoby, które no właśnie wtedy, kiedy mają urlop, mogą trochę zaczerpnąć literatury, która ma trochę więcej do zaprezentowania niż tylko oddech i taki relaks totalny, więc nasze spotkania są też super społecznym eventem, więc nawet jak rozmawiamy o

0: o smutnej literaturze, to często okazuje się, że...
1: Można się przy niej pośmiać.
2: Oj, tak, bywa. Zdecydowanie. Jest dużo śmiechu, no ale też chyba w ogóle kluby czytelnicze mają właśnie w sobie taką moc budowania społeczności i wiesz, takiego no community, tak? Które tak naprawdę myślę, że poprawia humor. Więc oczywiście, wiesz, całe to Lato Smutnych Książek jako hasło jest z naszej strony takie trochę przewrotne. Właśnie takie w duchu, wiesz, Summertime Sadness Lany Del Rey. Ale tak naprawdę też chyba w tych smutnych książkach już tu chodzi o refleksję, o właśnie jakiś dystans do rzeczywistości.
1: I myślę, że chodzi o przede wszystkim społeczność, o której właśnie wspomnieliście, że jednak wakacje, kiedy często ludzie wyjeżdżają, wiążą się z tym, że czasami są samotne dla tych, którzy zostają w mieście. Myślę, że taki klub czytelniczy to jest wspaniała forma aktywności, aby faktycznie tutaj wpaść do pokoju na lato, przeczytać tę książkę i porozmawiać o tej książce i jeszcze jestem ciekawa tego, jakie to są te smutne książki, które czytacie, ale to może już za moment. Ze mną w pokoju na lato jest Maciek Marcisz i Anna Wysocka, czyli Lato Smutnych Książek, klub czytelniczy w pokoju na lato. Wracamy za chwilę.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: Pokój na lato, a dziś na stole w pokoju na lato leżą książki, a obok mnie osoby siedzą, które są naprawdę związane z książkami, bo Maciek Marcisz i Anna Wysocka, czyli Klub Czytelniczy Pokoju na Lato. Lato smutnych książek.

0: książek. Porozmawialiśmy przed chwilą o tym, co jest fajnego w smutnych książkach, a ja jestem ciekawa, jakie książki wyczytacie w tym waszym klubie czytelniczym, bo widzę tutaj Szklany Klosz i wiem, że on ma miejsce właśnie w waszym klubie.
1: Tak, to spotkanie co prawda już się odbyło, ale też pokazało ogromny potencjał właśnie tej społeczności czytających osób, które zostają w mieście i chcą się spotykać, żeby o książkach rozmawiać. Akurat Szklany Klosz to była taka książka, która też bardzo ciekawie się zaczyna, bo właśnie od takiego intensywnego życia w mieście i bardzo przebodźcowanego, więc myślę, że w ogóle się nie zestarzała pod kątem pewnych takich poszukiwań młodej osoby, która się w tym mieście znajduje, poszukuje tożsamości, ale też próbuje się zmierzyć ze swoimi różnymi ambicjami czy potrzebami, więc no, było to super spotkanie. Ono się odbyło, natomiast kolejne przed nami, ono się odbędzie 28 lipca we wtorek i będziemy rozmawiać o...
2: O moim roku relaksu i odpoczynku, o Tessie Mosz, jak pewnie czytałaś.
0: Kojarzę, tak?
2: Tak. No więc to też jest, bo w ogóle w tym roku hasłem pokoju na lato jest własny pokój i tak trochę
0: i
2: nas
0: wy robicie to właśnie... taki własny, smutny pokój.
2: Tak,
0: na
2: tak,
0: wesoło.
2: Tak, ale też właśnie trochę nas to zainspirowało do wyboru książek, dlatego no, że w moim roku relaksu i odpoczynku główna bohaterka zamyka się dosłownie w swoim mieszkaniu właśnie na rok. Wychodzi chyba tylko tam właśnie, wiesz, do sklepu po jakieś podstawowe produkty. Oprócz tego zapada w taki totalny letarg, który jest jakimś takim jej, nie wiem, sprzeciwem wobec życia, ale też pewnie jakimś, nie wiem, dowodem no, jakichś intensywnych stanów psychicznych. A trzecia nasza lektura to jest Ściana Marlene Haushofer, o której akurat wiemy mniej, ponieważ jeszcze jej nie czytałem.
0: Czyli też będziecie, ty będziesz przynajmniej na świeżo.
2: Tak, tak. A czyli w sensie w ogóle my każdą książkę czytamy jeszcze raz przed, więc to też jest takie ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy ty, Ania, już jesteś przed ścianą, czy po...
1: Jestem przed ścianą, a Sylwię Plath w ogóle czytałam też pierwszy raz i to było fantastyczne też zrozumieć, zwłaszcza te osoby, które czytały w jakiejś swojej wczesnej młodości, bo dla wielu osób i starszych, i młodszych była to lektura formacyjna. Natomiast jeżeli chodzi o ścianę, no to ona też w jakimś sensie łączy się z tymi naszymi pozostałymi lekturami właśnie tym, że główna bohaterka jest tutaj już w sposób taki dosłowny oddzielona od pozostałych i też mierzy się z jakąś taką samotnością. Tutaj ta ściana, właśnie ta blokada, to jest coś, co jest tutaj nawet nie metaforyczną, ale taką dosłowną odpowiedzią na samotność człowieka.
0: A czy na takie spotkanie trzeba przyjść już od deski do deski, mając ze sobą przeczytaną książkę, czy można na przykład w połowie dołączyć do was?
2: Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że po pierwsze można dołączyć w każdej chwili, a po drugie są też osoby, które przychodzą na klub czytelniczy w ogóle bez lektury książki.
1: Ale my od razu mówimy, że będą spoilery.
0: Okej. Czyli będą spoilery.
1: Spoilery.
0: Ale tak. nie trzeba mieć odhaczonej całej lektury, już skończonej. Myślę, tak, że to jest wspaniałe.
2: Tak,
0: że...
2: Sorry, że ci wchodzę, ale po prostu tak strasznie chciałem to powiedzieć od początku.
0: Okay.
2: Że też właśnie na przykład na tym pierwszym spotkaniu w Szklanym Kloszu jedna z klubowiczek, która przyszła, powiedziała, że dosłownie na 10 minut przed, po prostu mieszkanie opodal, na 10 minut przed zobaczyła, że jest takie spotkanie.
0: I przyszła.
2: I przyszła i nawet wzięła udział w dyskusji, bo też szerzej rozmawialiśmy w ogóle o doświadczeniu chorób psychicznych, o też chorobach psychicznych w rodzinie. I tam też pojawił się taki element dyskusji, więc można dołączać w połowie, można dołączać w każdej chwili i w dodatku jeszcze nawet nie trzeba książki przeczytać.
0: Wspaniale i to się ceni. Myślę, że taka odwaga, żeby przyjść, nawet nie przeczytając całej książki, Maciek Marcisz i Anna Wysocka, czyli klub czytelniczy pokoju na lato, Lato Smutnych Książek. Jeszcze mam kilka książkowych pytań do was, także zostańcie z nami i wracamy za chwilę.

0: podwórka z pokoju na lato. Zaprasza Julia Święch.
1: I dziś po godzinie 16 w pokoju na lato jest książkowo, bo są ze mną Maciej Marcisz i Anna Wysocka, czyli klub czytelniczy Lato Smutnych Książek. To powiedzcie mi, czy ludzie chcą czytać smutne książki?
2: Z naszych doświadczeń wynika, że nie mają nic przeciwko, ale przede wszystkim dla nas to jest taki oddech i powrót do spotkań w offline, przy stole, tak żeby uściskać sobie dłonie, przywitać się, bo w ciągu roku spotykamy się tylko zdalnie. I myślę, że oprócz tego czytania, no to tutaj wśród naszych też stałych czytelników, czy członków naszych spotkań, widać tą potrzebę, żeby się po prostu zobaczyć i spotkać. Więc to na pewno bardzo integruje, łączy.
3: Ja mam w ogóle taką tezę, że chyba ludzie w ogóle wolą czytać bardziej smutne książki niż wesołe. To znaczy,
1: jest coś
3: jaka
1: w tym.
3: W sumie jest książka, która jest wesoła i dobra?
1: No tak, ale mam poczucie, że książka nie musi być taka stricte wesoła, ale jednak może nie mieć aż tak wiele nacechowania typu smutek.
3: A, okej, no tak, że tak bardziej w stronę neutralnej, ale, ale myślę, że z tym nie ma problemu. I myślę, że może w ogóle ten jakiś rodzaj czytelników, do których my uderzamy, to są raczej właśnie osoby, które na pewno nie chciałyby zbyt takich pocieszających lektur. Wiesz, jest taki gatunek takich książek pocieszajek, książek kocyków, które mają po prostu cię otulić, książek termoforów i to nie.
2: Tak, ale z drugiej strony, jak brakuje dystansu, czyli jest taka powaga bez oka w żadnym momencie niepuszczalnego do osoby czytającej, nie ma ironii, dystansu, którego tak poszukujemy, no to nie są dobre, smutne książki, więc trzeba szukać, aż się znajdzie.
1: Dobrze, to jeszcze muszę was poprosić na koniec naszej rozmowy o waszą taką ulubioną, smutną pozycję książkową. Jaka to będzie książka, Maciek?
3: Ojej, ulubiona jedna.
1: No nie musi być jedna ulubiona, ale taka, którą chcecie polecić. Taka wasza szczera, smutna rekomendacja książkowa.
2: Ja może zacznę od Moniki Helfer z Filtrów. To są smutne książki, takie właśnie bardzo smutne, ale też sięgające bardzo takich fajnych tematów, które wszyscy doświadczamy, bo dotyczy też jakiejś przeszłości, poszukiwania historycznych korzeni swoich i tak dalej, więc chyba tak właśnie ja, taka smutna Europa Środkowo-Wschodnia, to będzie Monika Helfer i jej cykl Hała.

0: Astra.
1: A ty, Maciek?
2: Tak, a to ja może polecę po prostu smutną Europę Zachodnią, czyli witaj smutku François Sagan, no bo jest smutek w tytule, są wakacje, jest właśnie ta melancholia połączona z upałem i basenem, więc tak w sam raz smutna książka na wakacje i przy okazji krótka, więc spełnia dwie funkcje.
1: Monika Helfer też jest krótka.
3: Czytałam tę książkę Witaj Smutku, naprawdę polecam. Jest smutna, ale myślę, że właśnie taka idealna na wakacje. Ze mną w pokoju na lato byli Maciej Marcisz i Anna Wysocka, czyli Lato Smutnych Książek, klub czytelniczy pokoju na lato. Dziękuję Zapraszamy. Wam bardzo za rozmowę. A my wracamy po godzinie 17:00, czwórka w pokoju na lato. Zostańcie z nami, bo jeszcze trochę tematów, między innymi Masz to z bańki, czyli cykl spotkań, które mają na celu wyjście z bańki. Zobaczymy, o co tam chodzi.

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Aktualnie najcieplej w Słubicach, ponad 25 stopni Celsjusza i tam dziś wieczorem oraz dziś w nocy nie będzie deszczu. Najchłodniej w tym momencie w Elblągu 14 stopni Celsjusza, a w Warszawie solidne 22 stopnie. Dziś wieczorem przelotne opady deszczu prawie na terenie całej Polski, oczywiście poza zachodem. Na północy kraju temperatura maksymalna w nocy wyniesie 14 stopni, na wschodzie 13-12, na zachodzie aż 15, a na południu 14, w górach 10. W centralnej części kraju 14-13 stopni, także trzymajcie się ciepło wieczorem i w nocy, bo w nocy również mogą Was złapać burze. Lokalnie, ale jednak więc deszcz i burze, bierzcie parasolki pod rękę, jeśli wybieracie się w nocy na jakikolwiek spacer.
1: Autopromocja.
2: Nie byliście na koncercie Miłego ATZ-a, gdy występował na rapscenie Czwórki? Nic straconego. Ja wam przypomnę to wydarzenie już w najbliższą sobotę. Posłuchamy również kultowego białego albumu Fleetwood Mac w 51. rocznicę premiery tego krążka. Będzie również David

0: Bowie. Dlaczego? Przekonacie się słuchając sobotniego pasma muzycznego od 20 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: pokoju na lato.
1: 6 minut po godzinie 17. Przez ostatnie 2 godziny w pokoju na lato rozmawialiśmy o jodze, o smutnych książkach, o odpoczynku, ale też o koncertach i improwizacji na scenie. Wszystkie te aktywności mają miejsce w te wakacje w pokoju na lato. Ja z daleka w tym momencie widzę uśmiechy na ustach uczestników warsztatów kulinarnych. Warsztaty kulinarne w pokoju na lato aktualnie prowadzi Stewunia. Myślę, że humory dopisują i pokój na lato po raz kolejny udowadnia, że w centrum miasta można odpocząć i można też przede wszystkim zadbać o swój dobrostan. Już za chwilę moją gościnią będzie Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka, z którą porozmawiam o cyklu spotkań Masz to z bańki, który dzieje się w pokoju na lato już w te wakacje. Wracamy za moment.

0: Relax v čtvůrce.
1: Relax v čtvůrce a ze mnou v pokoju na lato Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka, współtwórczyni projektu socjolożki.pl oraz współprowadząca współtwórczyni cyklu spotkań Masz to z bańki w pokoju na lato. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No właśnie, Masz to z bańki to jest cykl spotkań, które mają być takim laboratorium myślenia o tym właśnie, w jakich bańkach jesteśmy, ale na czym polegają tak naprawdę takie spotkania?
2: Te spotkania mają taki zamysł, żebyśmy mieli na scenie osoby, które są z różnych baniek informacyjnych.
1: I robicie taki casting.
2: I robimy taki casting, mamy gości i cel jest taki, żeby najpierw poznać różne punkty widzenia, a później dojść do kompromisu. Oczywiście możemy się tu pokłócić, możemy, nawet nie chcemy, żeby się te osoby obrażały, tylko chcemy pokazać, że można i trzeba wysłuchiwać obu stron i znaleźć jakiś tam wspólny most porozumienia.
1: Czyli udaje wam się przeprowadzić dyskusje, które są poprowadzone z szacunkiem do obu stron i bez kłótni, tak?
2: Tak.
1: Czy pierwszy, są kłótnie?
2: Nie było jeszcze kłótni. Pierwsze spotkanie dotyczyło postrzegania biedy. Tytuł był, że biedę ma się w głowie. I sądziłyśmy, że nasi rozmówcy się pokłócą, ale to nie nastąpiło. Była bardzo naprawdę ożywiona, kulturalna dyskusja, bardzo ciekawa, która się przedłużyła. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo, długo. Natomiast faktycznie tam były różne punkty widzenia, tylko na tym spotkaniu starła się psychologia z socjologią, co też było ciekawe.
1: Okej, ale w jaki sposób się starła, jeśli możesz tak streścić pokrótce?
2: Nasza gościni pani Maison opowiadała o tym psychologicznym punkcie widzenia, o tym, że faktycznie takie uwarunkowania związane z tym, w jakim my żyjemy świecie, w jakim świecie się wychowujemy, ale też jakie mamy nastawienie do zarabiania pieniędzy, do sukcesu, że to nas warunkuje. Natomiast gość nasz, Mikołaj Lewicki, socjolog, mówił o tym społecznym takim postrzeganiu i że to nie zawsze ma wpływ na to, jak dalej my się będziemy rozwijali, jeśli chodzi o sukces.
1: Mhm, bardzo ciekawe. Myślę, że fenomenalne jest, że w pokoju na lato tworzy się taka przestrzeń, gdzie różne punkty widzenia, niekoniecznie właśnie zgadzające się ze sobą, mają miejsce styku i mają miejsce spotkania. A jakie tematy jeszcze omawiacie w te wakacje
2: będziemy
1: w pokoju?
2: Będziemy mieć jeszcze 5 sierpnia temat dotyczący patriotyzmu i nacjonalizmów, więc myślę, że tutaj może dojść do starcia, bo temat jest niezwykle ciekawy, ale też dzielący Polaków. To spotkanie poprowadzi Dorota Peret-Jatkowicz, a ja pod koniec sierpnia, 19 sierpnia z tego co pamiętam, będę rozmawiała z naszymi gośćmi o manosferze, o Red Pillu.
1: Okej,
2: czyli... Tak, i też może być ostro.
1: Jestem bardzo ciekawa, jakie są jeszcze takie tematy, które faktycznie dzielą Polaków, ale myślę, że o tym porozmawiamy już za moment. Ze mną w pokoju na lato dzisiaj Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka oraz współtwórczyni cyklu spotkań Masz to z bańki w pokoju na lato.

0: Słońce świeci, atmosfera naprawdę jest niesamowita, jakby na zamówienie. Myślę, że tutaj ekipa Pokoju na Lato zdecydowanie musiała maczać w tym palce. Ze mną Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka, współprowadząca i współtwórczyni cyklu spotkań Masz to z bańki w Pokoju na Lato. I Katarzyno, chciałabym Cię zapytać, jakie tematy dzisiaj tak najbardziej dzielą Polaków?
1: Ojejku, myślę, że to już nie są tematy związane z polityką. Ostatnio rozmawiałam z przedstawicielami pokolenia Z i dla nich ten podział na lewicę, prawicę, na PO, na KO jest sztuczny. Oczywiście ciągle mówimy o tym takim środowisku lewicującym, lewackim, ale to nie jest związane z poglądami politycznymi, ale bardziej z takim światopoglądem, z wartościami.
0: Jakie, I poglądami takie na sprawy społeczne.
1: Tak, na sprawy społeczne. I to są kwestie, które dzielą Polaków. Jeżeli wejdziemy do jednej bańki i gdzieś tam wrzucimy coś, co jest wbrew poglądom tej bańki, to naprawdę potrafi się rozpętać ogromna burza. Nasz zamysł taki w ogóle prowadzenia socjolożek i prowadzenia naszego Instagrama miał polegać na tym i mam nadzieję, że nadal polega na tym, że my chcemy te bańki przebijać. Chcemy, żeby przychodziły do nas osoby z innych baniek niż my poprzez swoją nazwę być może definiujemy, że jesteśmy bańką lewicującą. I czasami te dyskusje potrafią być bardzo burzliwe, bardzo takie już ocierające się wręcz o hejt, ale jakby takie skanalizowanie tego, żeby to jednak poszło w kierunku szacunku i rozmowy na argumenty, a nie stosowanie jakichś

0: takich sztuczek erystycznych, które są moimi ulubionymi sztuczkami. To jest mój taki temat, mój konik. Kiedy już nie mamy argumentów, zaczynamy brać argumenty ad personam, na przykład, a co z ciebie za socjolożka, skąd masz ten dyplom, tak? Albo jeżeli nie jem mięsa, no Hitler też nie lubił mięsa. To jest taki argument, który już, to się nazywa argument ad Hitlerum, który zamyka jakiekolwiek już dalsze dyskusje. Więc my dążymy do tego, żeby gdzieś ten kompromis i porozumienie znaleźć, ale nie zawsze nam się to udaje.
1: Użyłaś sformułowania przebijanie baniek. To powiedz mi, co zrobić, jak przebijemy taką bańkę i faktycznie trudno jest się nam z kimś dogadać?
0: No my w takiej sytuacji, jeżeli trudno się dogadać z taką osobą, to najpierw próbujemy z nią rozmawiać bezpośrednio. Nie na forum naszym instagramowym, tylko rozmawiamy z nią bezpośrednio. Natomiast jeżeli nadal ta osoba brnie w obrażanie nas na przykład, to po prostu się wycofujemy.
1: Okej, czyli to jest taka strategia, żeby faktycznie się czasami wycofać w odpowiednim momencie, żeby te bańki aż tak się jednak, no, starły, ale wyszły z tego spotkania bez szwanku. Ze mną Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka, a ja jeszcze mam do Katarzyny kilka pytań o odpoczynek i o to, czy Polakom faktycznie trudno się odpoczywa i czy czasami nie potrafimy się regenerować bez takiego poczucia winy. Wracamy już za moment. Pokój na lato, czwórka. Dziś do 18:00 tutaj w spokoju na lato.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: O bańkach, o przebijaniu baniek i o stykaniu się tych baniek rozmawiam dzisiaj z Katarzyną Krzywicką z Dunek, socjolożką i współtwórczynią cyklu spotkań Masz to z bańki w pokoju na lato. I Katarzyno, chciałabym też z Tobą tak na koniec już naszej rozmowy trochę porozmawiać o tym, dlaczego Polakom

0: potencjalnie trudno odpoczywać, bo jest jednak, jak patrzę tak na moich znajomych, nawet na, nie wiem, rodziców czy znajomych moich rodziców, to jest jednak taki syndrom, takie zjawisko, że nie potrafimy się czasem regenerować bez poczucia winy. Dlaczego tak jest?
1: Ja ostatnio myślałam o tym, to jest teoria, która się nazywa w socjologii teorią przyspieszenia społecznego. Wymyślił ją socjolog niemiecki Hartmut Rosa, który mówi, że im więcej mamy do zrobienia, tym mniej potrafimy odpoczywać. I technologia miała nam ułatwiać odpoczynek, miała nam oszczędzać czas, tak jak sobie pomyślimy o tym, że mamy i zmywarkę, i telefony, tak, i możemy szybko wysyłać maile, szybko dostawać odpowiedzi, a nasze babcie pisały listy i zmywały
0: ręcznie. No, ale to paradoksalnie
1: ręcznie,
0: sprawia, że to jeszcze bardziej przyspieszamy.
1: I one żyły wolniej niż my, a nam to dało to, że musimy jeszcze bardziej gnać, żeby być w miejscu. To jest taki trochę syndrom Czerwonej Królowej z Alicji w Krainie Czarów, która mówiła o tym, że musisz szybko, coraz szybciej, żeby być w tym samym miejscu, w którym jesteś. I tak trochę się dzieje, że mimo tego, że oszczędzamy czas, bo zmywarka zmywa za nas naczynia, to zamiast położyć się na kanapie, poczytać książkę, to myślimy sobie, co ja bym tu jeszcze zrobiła, albo że coś tam jeszcze powinnam zrobić, tak? Bo mam tą przestrzeń do tego.
0: Ale czy to jest tak, że zapominamy o tym odpoczynku, czy on po prostu, no nie wiem, gdzieś nam ucieka, czy celowo nie planujemy go w kalendarzu?
1: Myślę, że zapominamy, ale z młodszymi pokoleniami jest coraz lepiej, coraz mądrzej. Młodsze pokolenia spędzają ten czas. Ja jestem z pokolenia X, które jest pokoleniem po 50 i często żartujemy z Dorotą, zadajemy takie pytanie, co robi kobieta po 50 w sobotę, jak leży na kanapie, co się z nią dzieje?
0: I co robi?
1: Umarła.
0: Okej,
1: wow. Bo ona nie może leżeć, tak? Bo zawsze coś tam ma do zrobienia i właśnie rozpakować zmywarkę, zetrzeć blat i tak dalej. I wtedy przychodzi młode pokolenie i pyta, no mamo, po co tak, nie musisz być ciągle produktywna, już ta Warszawa została odbudowana, już możesz odpocząć. Więc
0: z drugiej strony w młodym pokoleniu mam poczucie, że czasami to czasami dzieje się takie ekstremalne zjawisko optymalizacji wszystkiego, tak. I wtedy ten odpoczynek właśnie jest tak, że on musi być zaprojektowany, on musi mieć swoje specjalne, dedykowane miejsce w kalendarzu, że to musi być aktywny odpoczynek, że to nie może być często to nic nie robienie. Także myślę, że odpoczynek to problem, który faktycznie jest to po prostu takie taka rzecz, która dla wielu pokoleń z różnych perspektyw jest naprawdę wyzwaniem.
1: To prawda, natomiast jak realizowałyśmy badanie dotyczące zetek całkiem niedawno i pytałyśmy, jak lubią spędzać wolny czas, to oczywiście były tam social media i tak dalej, ale w pierwszej trójce było słuchanie muzyki, no nie musisz sobie tego planować, oglądanie seriali, to może być może tak, i na trzecim miejscu sen, więc gdzieś tam zetki dostrzegły, że sen nie jest traceniem czasu, że ty się regenerujesz, twoje ciało się regeneruje, głowa się regeneruje i możesz sobie na to pozwolić.
0: Warto dbać o sen i warto dbać o odpoczynek. Ze mną w Pokoju na Lato była Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożka, współtwórczyni projektu Socjolożki oraz cyklu spotkań Masz to z bańki, który odbywa się w te wakacje w Pokoju na Lato. Dziękuję ci, Katarzyno.
1: Dziękuję bardzo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy

0: Czwórka z pokoju na lato. Zaprasza Julia Święch.
1: Przed chwilą rozmawiałyśmy w pokoju na lato o bańkach i powiem wam, że takim moim wakacyjnym odkryciem w takiej mojej kulinarnej, instagramowej bańce są ogórki, ale ogórki kiszone trochę inaczej. I tak się składa, że dziś w pokoju na lato jest niedaleko mnie Stewunia, ekspertka w tym temacie, która na Instagramie dzieli się przepisami na ogórki kiszone z cytryną, ogórki z miętą, kiszone ogórki z szałwią, miętą czy lubczykiem. Naprawdę zachęcam was do wakacyjnego eksperymentowania i odkrywania nowych smaków, nie tylko ogórków. I już za moment w czwórce ze mną będzie Stewunia, która aktualnie kończy robić pączki z ziemniaka i podzieli się zaraz z nami tym, jak te warsztaty kulinarne w pokoju na lato wyglądają i jakie są ich efekty, bo ja już się naprawdę zrobiłam głodna.

0: Relax w czwórce.
1: Dziś w pokoju na lato warsztaty kulinarne. Jak ja widzę, co tu się dzieje, to naprawdę robię się głodna. Jest ze mną Stewunia. Stewuniu, zdradź mi proszę, jak efekty kulinarne, jak się spisali uczestnicy warsztatów kulinarnych w pokoju na lato?
2: Fantastycznie. Efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Ja sama jestem w szoku, że można tak dobrze ugotować. Myślę, że uczniowie przerośli mistrza.
1: Okej, okay, ale naprawdę? Wow! To gratulacje dla wszystkich uczestników. A jak energia, jak nastroje i jak emocje na warsztatach? Były jakieś momenty trudności, wyzwań?
2: Momenty trudności oczywiście zawsze są przy gotowaniu na zewnątrz, na wietrze, trochę na deszczu, trochę w słońcu, trochę w cieniu. Jest to zaskakujące, tym bardziej, że robiliśmy ciasto drożdżowe, ale z wszystkiego ładnie wybrnęliśmy za pomocą pracy zespołowej. I ja jestem zachwycona i w ogóle nie czuję

0: jakbym tutaj 6 godzin gotowała z tymi wszystkimi ludźmi, bo energia, którą włożyłam w gotowanie, od razu do mnie wracała od ekipy.
1: Rany, to niesamowite, naprawdę super, że tak uczestnicy oddali ci tę energię i wszystkie potrawy były tworzone w tak świetnej atmosferze. Stefunia, mam do ciebie jedno pytanie dotyczące kiszonek, bo obserwuję ciebie na Instagramie i wiem, że jesteś mistrzynią kiszonek i ostatnio widziałam filmy, które publikujesz, gdzie pokazujesz te no, niesamowite, może by się wydawać, że takie abstrakcyjne dodatki do kiszenia na przykład ogórków kiszonych i cytryna, szałwia, mięta. Jaki jest taki aktualnie twój ulubiony przepis na ogórki kiszone?
0: No, jest to proste, bo to są klasyczne ogórki kiszone z koprem, czosnkiem i lubczykiem, ale w niedzielę, jak tylko wrócę do domu, otwieram testowy słoik ogórków z miętą i z cytryną właśnie, bo z cytryną osobno mi smakowało, z miętą mi smakowało, więc stwierdziłam, że muszę to połączyć, więc... Sama jestem ciekawa, co z tego wyniknie.
1: Okej, czyli premiera na twoim Instagramie w weekend.
0: No, pewnie w poniedziałek.
1: Dobrze, życzę smacznego i myślę, że pojawię się zaraz spróbować tutaj tych pyszności, które ugotowaliście. Ze mną była Stefunia, a my jesteśmy jako czwórka do 18 dzisiaj w pokoju na lato.

0: czwórka z pokoju na lato.
1: I dziś w pokoju na lato było słońce, był deszcz, ale była przede wszystkim energia, bo rozmawiałam z niesamowitymi gośćmi i gościniami, którzy opowiadali o tym, co się będzie działo, ale też co już się działo w pokoju na lato w te wakacje. Był to, jest to cykl spotkań Masz

0: To z bańki, cykl spotkań organizowanych przez socjolożki.pl, które opowiadały o tym, jak właśnie wychodzić z bańki, przebijać je i dyskutować mimo różnic. Było trochę o smutnych książkach, czyli lato smutnych książek. Myślę, że to fenomenalny cykl, na który, jak się dowiedziałam, można przyjść bez przeczytania całej książki od deski do deski. Także dla osób, które nie dokończą jeszcze powieści albo przyjdą po prostu przypadkiem, to też jest wspaniała okazja na spotkanie i na poznanie innych osób w centrum Warszawy. Pokój na lato, oaza spokoju w centrum Warszawy w te wakacje ma również line-up niemalże festiwalowy, bo za tydzień w piątek koncert zespołu Lore 17 lipca, a w sierpniu będzie tutaj miał miejsce koncert Kasi Linz. Ja jestem zachwycona, naprawdę wychodzę za chwilę z tego miejsca z poruszeniem, energią i naprawdę wieloma emocjami. A jak tam w Warszawie w studiu czwórki? Marta Zinkiewicz, wiem, że jest na łączach. Marto, słyszymy się?
1: Słyszymy się, melduję prosto ze studia czwórki, więc mi czy deszcz, czy słońce, nic nie straszne, jestem tutaj na miejscu i spędzimy razem dwie wspólne godziny już za moment.
0: Okej, a o czym będziecie mówić po 18 w twojej audycji?
1: Po 18 startujemy z audycją City Break Wakacje i tak słuchałam cię, kiedy mówiłaś o tym przebijaniu baniek i myślę, że takim bardzo dobrym momentem na to, żeby właśnie wyjść trochę spoza swojej bańki, spojrzeć na świat inaczej, jest oczywiście podróżowanie. Więc my będziemy to dzisiaj robić w letniej odsłonie audycji City Break. Nie mamy żadnych ograniczeń. Podróżujemy i po Polsce, po Europie i nawet po całym świecie i właśnie od takiego światowego, azjatyckiego kierunku zaczniemy w pierwszej godzinie audycji, chwilę po 18, bo wybierzemy się do Wietnamu i mogę tylko zdradzić, że ja mam wrażenie, że będziemy mogli spojrzeć na ten kraj z naprawdę niezwykłej perspektywy, a to ze względu na gościa, który będzie nam o Wietnamie opowiadał. Ja mam wrażenie, że on ma wiele ciekawego do zaprezentowania, ponieważ tam mieszka i jest iluzjonistą. Jestem bardzo ciekawa w ogóle tego połączenia.
0: Wow, zapowiada się niesamowicie. Ja osobiście nie byłam nigdy w Wietnamie, także chętnie posłucham audycji twojej w czwórce City Break po godzinie 18. Zostawiam was w dobrych rękach i z niepokojem obserwuję chmurę burzową, która aktualnie już na sam koniec audycji wpadła w okolice Pokoju na Lato. Dziękuję wam za dzisiaj i mówię do usłyszenia, a czwórka z Pokoju na Lato nadaje co sobotę od godziny 15 do 18. Dzięki.

0: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Patrząc na pogodową mapę Polski, trudno o dobry humor. Naprawdę, deszcz praktycznie na terenie całego kraju, we wschodniej części Polski, również burze. Te szczególnie pojawią się w województwie podlaskim, lubelskim, no i na południowym wschodzie. Uważajcie, ponieważ opady deszczu tam też będą największe. Jeśli chodzi o temperaturę, to ewidentnie mamy ochłodzenie po zeszłotygodniowych upałach. I to może niektórych cieszyć. W tym momencie temperatura maksymalna od 18 do 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 stopni w centrum, do 25 na zachodzie. Tam ewidentnie najcieplej. A jeśli wybraliście się w Karpaty, no to co tu dużo mówić. Macie najchłodniej, od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr na terenie całego kraju z kolei jest słaby i umiarkowany.
1: Autopromocja.
2: Nie byliście na koncercie Miłego ATZ-a, gdy występował na rapscenie czwórki? Nic straconego. Ja wam przypomnę to wydarzenie już w najbliższą sobotę. Posłuchamy również kultowego białego albumu Fleetwood Mac w 51. rocznicę premiery tego krążka. Będzie również David Bowie. Dlaczego? Przekonacie się, słuchajcie.

0: Z sobotniego pasma muzycznego od 20 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowi.
1: Po reklamie.
9: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 7 minut po godzinie 18 trwa sobotni wieczór, a my po raz pierwszy słyszymy się w letniej odsłonie audycji City Break Wakacje. Przez najbliższe 3 miesiące będziemy podróżować i po światowych metropoliach, ale też po nieznanych polskich perełkach, po tych miejscach, do którego każdy z nas lubi zaglądać i myśleć, że to my właśnie odkryliśmy takie niesamowite miejsce. Trendy podróżnicze, sposoby na udany urlop i triki na budżetowe wakacje. A co dziś? Będzie między innymi o Wietnamie, ale nie takim turystycznym, tylko autentycznym, prawdziwym, lokalnym, bo o swojej codzienności opowie nam mieszkający tam polski iluzjonista. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

0: wakacje.
1: Chwilę temu obiecałam i sobie, i wam Wietnam, ale zanim tam się udamy, to robimy przystanek nad Polskim Morzem, a konkretnie w Świnoujściu. Słuchajcie, warto, ponieważ dziś rozpoczęły się tam Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim, czyli najważniejsze krajowe zawody w sportowym ratownictwie wodnym na otwartej wodzie. Czwórka objęła to wydarzenie swoim patronatem, no i z mikrofonem czwórki na miejscu jest Piotrek Galus.
2: Dziś jesteśmy w Świnoujściu, przejechaliśmy tu na Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim, ale skoro już wybraliśmy się ze studia i jesteśmy nad Bałtykiem, to mam dla was propozycję. Robimy sobie szybki city break.

Break, tylko zamiast przewodnika z internetu mam osobę, która wie naprawdę sporo o tym mieście i o tym, co się w nim dzieje. Michał Ruciak, dyrektor

0: Jazz Festival, który już od czwartku trwa i do niedzieli przy Muszli, więc tych atrakcji jest dużo, są różne pikniki, są różne atrakcje, tak samo dla dzieci, więc na pewno jest co robić. Poza tym mamy najdłuższą i najszerszą plażę w Polsce, więc przy tej pogodzie wszyscy się zmieszczą. Bardzo serdecznie Was zapraszamy.
1: Okej, kupuję bilet. Przyjeżdżam w piątek do Świnoujścia, w piątek wieczorem. Gdzie powinienem wybrać się najpierw, ale nie wysyłaj mnie od razu gdzieś na promenadę. Chcę zobaczyć Świnoujście oczami osoby, która tutaj mieszka.
0: No to możemy pójść do muzeum, możemy wykupić sobie bilet statkiem do Fortu Gerharda i Latarni Morskiej, która jest najwyższą latarnią w Polsce. Statki kursują praktycznie co pół godziny, więc na pewno tych miejsc jest dużo. Jest Fort Anioła, jest Fort Zachodni, wiele takich atrakcji czysto do zwiedzania, ale też fajnych powojennych. Jest port, można zobaczyć nasze wielkie statki, które co chwilę tutaj wpływają, łącznie z Jantarem i z innych firm, że tak powiem, które pływają. Także tych miejsc jest dużo. Są korty tenisowe, na których też codziennie mamy różne zawody. Jest pump track, są boiska do piłki, są orliki, basen oczywiście. Można popływać, jeśli ktoś nie lubi pływać w morzu. No także naprawdę tych atrakcji jest bardzo, bardzo dużo.
1: Wysiadłem z pociągu wieczorem. Gdzie najlepiej złapać zachód słońca? Taka najlepsza miejscówka, aby usiąść i rozpłynąć się.
0: No to zachód słońca to na pewno na tej pięknej plaży można rozłożyć kocyk, nie ma wiatru i ten zachód jest po prostu przepiękny, słońce nam się chowa, mamy najdłuższy dzień w Polsce, tutaj trzeba o tym pamiętać, że tutaj ten zachód jest dużo później, będąc powiedzmy na wschodzie przy Warszawie czy jeszcze Lublin, byłem tam nieraz, nawet w Chełmie miałem przyjemność być, to jak dzwoniłem tutaj do domu, do rodziców, do Świnoujścia, do rodzinnego miasta, mogło być to nawet różnicy w granicach godziny bądź półtorej różnicy między tym zachodem słońca. Tam na przykład 19.30, u nas 21.00, 21.30 w tych najdłuższych dniach. Więc można właśnie ten czas spędzić. Widno praktycznie jest do około 23.00, nawet czasami do północy.
1: Słuchaj, skoro tak o czasie mówimy, to mam 2 godziny i rower. W którą stronę powinienem pojechać?
0: Bardzo dużo ścieżek rowerowych. Możemy sobie przejechać też transgraniczną ścieżką właśnie przy promenadzie do Niemiec, do tych miejscowości pobliskich. Jest cała ścieżka rowerowa. Można później tak samo zawrócić, pojeździć do nas, pojeździć po wyspach, przejechać na drugą stronę, czy to w tym momencie promem, no bo przez tunel nie można rowerem jeździć, więc na prom i tak samo po drugiej stronie zwiedzić rowerem kilka ciekawych miejsc. Jest wyspa Karsiburz, która też tam ma swoją przystań. Jest kilka fajnych właśnie nad wodą, powiedzmy, karczm, restauracji, które właśnie też są przygotowane na to. Wszędzie są stanowiska dla zaparkowania rowerów, więc jest tego bardzo, bardzo dużo.
1: A jedzeniowo, czy jest coś, czym Świnoujście wyróżnia się? Jakaś taka jedna świnoujska potrawa, której nie spotkamy na polskim wybrzeżu?
0: Powiem szczerze, że ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Chyba nie znalazłem.
1: A bułka ze śledziem? Ja nigdzie tego nie widziałem, tylko u was. Halo, Michale.
0: A to być może. No ja może nie przepadam bardzo za śledziem, więc może dlatego
1: a
0: nie wiem.
1: A to może to.
0: Ale tak, także nie spodziewam. Także no zapraszam. Pewnie jak są, no to jak najbardziej. Bułka ze śledziem może być w Świnoujściu.
1: Potrafisz być jeszcze turystą w Świnoujściu? Czy na wszystko już patrzysz przez pryzmat bycia aktualnie dyrektorem OSIR-u, wyspiarz?
0: Potrafię być turystą, jest też czasami. Oczywiście tego czasu jest zdecydowanie mniej, bo jako zarządca tej dużej jednostki miejskiej, tak jak i właśnie w weekendy, czy czasami też po godzinach normalnych funkcjonowania urzędu się pracuje, jesteśmy tutaj przewidziani do otwierania, do zamykania różnych imprez, do organizacji ich, więc też do zarządzania. Więc to, ale znajduję też czas, żeby przyjść właśnie, odpocząć, posiedzieć z rodziną, pobudować z piasku, także jest na to też chwila.
1: A przez ten weekend kibicujemy najlepszym ratownikom z całej Polski, bo trwają mistrzostwa w ratownictwie morskim Świnoujście 2026. Naszym gościem był Michał Ryciak, dyrektor OSIR Wyspiarz Świnoujście.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, a już za chwilę o tym, co ratownicy, zawodnicy znaleźli dla siebie w Świnoujściu. Zostańcie z nami.
2: No i jestem ciekawa, czy zachęciła Was taka buła ze śledziem do Świnoujścia. Wracam jeszcze w drugiej godzinie audycji City Break Wakacje, także zostańcie z nami.

0: 20 minut po godzinie 18, a my będziemy szukać inspiracji do podróżowania. Tym razem podróże takie naprawdę dalekie. Porozmawiamy sobie o Wietnamie z właściwą osobą, ponieważ z nami na łączach jest Andrzej Josyn Nowak. I teraz uwaga, Andrzej jest autorem kanału na YouTubie o nazwie Prawdziwy Wietnam. Jest również autorem bloga Wietnam Blog, autorem książki Wietnam, duchy i smartfony oraz może przede wszystkim iluzjonistą mieszkającym właśnie w Wietnamie, a konkretnie w Hanoi. Cześć.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Andrzej, ja myślę, że na początku warto w ogóle opowiedzieć twoją historię. Jak to się stało, że jesteś Polakiem mieszkającym w Wietnamie, w Hanoi, tak jak chwilę temu wspomniałam. To już trwa kilka lat, no i wszystko sprawia wrażenie, że jesteś z tego powodu naprawdę zadowolony.
1: Bardzo szczęśliwie ułożyło się w życiu, to prawda, podoba mi się tam mieszkanie, a wszystko zaczęło się dzięki przypadkowi tak naprawdę, bo mój młodszy brat uczył tam angielskiego, no i w 2020 wziąłem miesiąc wolnego od pokazów i stwierdziłem, że go odwiedzę, ale to był marzec 2020, więc po jakimś tygodniu wybuchła epidemia COVID-u na świecie, no i się okazało, że polski rząd wysłał samoloty i albo można było wrócić, albo zostać. No, jako iluzjonista, no wiadomo, zostałem bezrobotny, bo wszystkie eventy, imprezy były zakazane wtedy, więc stwierdziłem, że zostanę sobie w Wietnamie, aż nie skończy ta sytuacja z COVID-em. No, ale tak się zdarzyło, że się to przeciągało, więc zamiast zostać miesiąc, to przed pierwszym powrotem minęło 13 miesięcy, no, a po półtora miesiąca poznałem już tam Wietnamkę w Hanoi, z którą po kolejnych 4 miesiącach się ożeniłem. I rozkochałem się i w Wietnamce, i w kraju, i stwierdziłem, że już nie wracam.
0: No właśnie, chyba czasami taki przypadek pisze najpiękniejsze historie w życiu i myślę, że u ciebie właśnie tak również wyszło. A co sprawiło, że zakochałeś się w Wietnamie? Bo wyobrażam sobie, że jednak taka sytuacja, wiesz, pandemia koronawirusa, lot odwołany do kraju, to musiał być trochę na początku mimo wszystko stres.
1: No troszeczkę to był stres, to prawda, ale stwierdziłem w sumie, że i tak nie mam pracy w Polsce, a koszty życia w Wietnamie są znacznie tańsze, więc łatwiej może będzie tam przeżyć. W dodatku był mój brat tam, który miał mieszkanie, więc to i tak dawało pewien komfort, więc można było sobie zaryzykować. A kraj urzekł mnie przede wszystkim swoją egzotyką, tym ile się tam dzieje, jak bardzo różnorodny jest to kraj, ile bodźców.

0: dla umysłu daje, to wszystko, no czułem się jak na innej planecie i po prostu byłem zachwycony tym wszystkim. Jakbym się nagle, nie wiem, przeniósł gdzieś na Marsa i stwierdziłem, że muszę to poznać, tyle się dzieje, że zostanę długo, zobaczymy jak długo, no i 7. rok teraz już mija.
1: A pamiętasz, czy zwróciłeś uwagę na początku właśnie na jakieś konkretne wątki? Czy to właśnie na przykład była kuchnia? Mówisz, że bardzo dużo się dzieje, więc może po prostu taki trochę chaos, który jakoś tam paradoksalnie układa się w jedną całość.
0: No tak, kuchnia jest przepyszna, to prawda, i bardzo tania. Niektóre są danie, powiedzmy, już od 4-5 zł można zjeść obiad czy śniadanie, i to nie jakieś malutkie, tylko pyszne street foody, które no niektóre my znamy, na przykład takie jak pho, czy taka zupka buncia, już mniej znana na północy, bardzo popularna. Mają też naleśniki banksio, czyli takie chrupiące naleśniki, które się łamie i świeże sajgonki się z nich roluje. No generalnie okazało się, że Wietnam ma około 3000 dań narodowych, więc jest tam naprawdę co próbować. A ja uwielbiam zwiedzać kraje żołądkiem, więc mnie to zachwyciło na pewno, jedna z tych rzeczy. No też ten chaos na ulicach, gdzie te setki tysięcy skuterów tam jeżdżą po kraju, bo tak naprawdę jest tam 100 milionów mieszkańców, a w kraju jest więcej skuterów niż mieszkańców, więc no czuć ten chaos i na początku wiadomo, bardzo ciężko przejść przez ulicę, bo nikt się tam nie zatrzyma, więc trzeba zamknąć te oczy, iść przed siebie pomalutku i liczyć na to, że skutery się rozstąpią przed tobą, jak może przed Mojżeszem, więc...
1: Ja jestem też ciekawa, jak można ten chaos opanować i o tym będziemy rozmawiać już za moment. I ja wiedziałam, Andrzej, że ten wątek kulinarny pojawi się na samym początku naszej rozmowy, bo to jest chyba coś, co definiuje bardzo często właśnie podróż do tego kraju, który ma niesamowitą kuchnię. Andrzej Josyn-Nowak jest dzisiaj naszym gościem. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: O tym kraju, o swojej codzienności w Hanoi opowiada mieszkający tam Andrzej Josyn Nowak. To, jak mogłabym podsumować pierwszą część naszej rozmowy, to są skutery, to jest chaos, to są 3000 dań kuchni wietnamskiej. Jakim miastem jest Hanoi? Jest miksem tych elementów, o których już powiedziałeś, czy dodałbyś coś jeszcze? Jak wygląda tam twoja wietnamska codzienność?
1: Hanoi też jest bardzo ciekawym miastem, dlatego że już ponad 1000 lat jest stolicą z krótką przerwą, więc mamy tam wpływy chińskie, mamy tam wpływy francuskie. Bywa nazywanym też azjatyckim Paryżem, dlatego że mnóstwo jest tam takich willi po francuskich, na żółto zazwyczaj pomalowanych z zielonymi okiennicami, więc jest to taki wielowarstwowy tort po prostu i w każdym miejscu tego Hanoi można zobaczyć inną architekturę, w niektórych miejscach nowoczesną, w niektórych pradawną. No a jak pójdziemy do tego słynnego Old Quarter, czyli takiej starówki, no to tam już jest w ogóle klimacik, bo są takie alejki tych takich wąskich domów, przypominających tubki troszeczkę, bo są tylko na jakieś 3-4 metry szerokie i wysokie na jakieś 20 metrów, no i tam całe ulice są zalane tym street foodem, rozstawione plastikowe stołeczki, więc tak naprawdę w Hanoi chodnik służy do tego, żeby serwować jedzenie, a ulica służy do chodzenia na piechotę i jeżdżenia skuterkami, więc no to tworzy bardzo ciekawy klimat. No i też taki, że to miasto cały czas się zmienia, więc jeśli na przykład rano zapamiętasz, jak wygląda ulica, po południu wygląda już zupełnie inaczej, wieczorem jeszcze inaczej, bo tutaj się wszyscy zmieniają z tymi biznesami. Rano serwują zupkę pho, wieczorem na przykład już piwka w tym miejscu, więc łatwo się pogubić troszeczkę bez GPS-a tam, szczególnie na początku.
0: No właśnie, jak bardzo to jest dynamiczne. W swojej książce, którą trzymam właśnie w rękach, Wietnam, duchy i smartfony, opisujesz mieszkanie w tym kraju poprzez wszystkie zmysły. Powiedz więc coś więcej na temat zapachów i dźwięków tego miasta.
1: No bardzo charakterystyczne dla Hanoi jest to, że jeśli się zasypia, na przykład koło północy czy pierwszej, no to słychać na przykład rechotanie takich wielkich ropuch, bo jest to też miasto nazywane miastem tysiąca jezior, bo to kiedyś było rozlewisko rzeki, tak naprawdę osuszane przez setki lat, więc sporo tam ropuch kumka wieczorami, a rano jak się budzisz, to czwarta, piąta już na przykład piją koguty, bo Wietnamczycy bardzo lubią sobie trzymać na podwórkach, nawet w stolicy, kury i koguty po prostu, żeby mieć gdzieś tam ten świeży drób pod ręką. No i oczywiście zaczyna się ta serenada wszystkich skuterów, które zaczynają jeździć. Do nozdrzy docierają zapachy smażonej wieprzowinki, zazwyczaj gdzieś tam kurczaka grillowanego, jakiejś ryby. Często ludzie kadzidełka zapalają rano, na przykład potrafią kupić bukiet o gdzieś tam 6 nad ranem, pojechać do jakiegoś ołtarzyku, do swojego ulubionego bóstwa, złożyć to, zapalić 3 kadzidełka i prosić o pomyślność na przykład w biznesach czy na randce, więc no jest to też taki niezwykły kraj właśnie, bo mimo że ta nowoczesność tam się wdziera, wszyscy mają smartfony, siedzą na TikTokach, no to jednak czczą te tradycje, nadal wierzą w duchy, nadal bardzo szanują swoich przodków, swoich dziadków, rodziców, więc no jest to bardzo ciekawe obserwować to na własne oczy.
0: A ja myślę, że nic innego tak nie jest w stanie nas dobrze przenieść do jakiegoś miejsca niż właśnie opowieść o tych zapachach, o dźwiękach, jak zaczęłaś mówić, czy o tych zwierzętach, co jest dość zaskakujące w tak dużym mieście mimo wszystko, albo właśnie o tych zapachach, kadzidełka, smażona wieprzowina. No to faktycznie można poczuć się jak w Hanoi. Mam nadzieję, że wy również podzielacie moje zdanie. Z Andrzejem Josynem Nowakiem dzisiaj rozmawiamy o codzienności w tym mieście i w kraju, jakim jest Wietnam. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Z nami na łączach niezmiennie Andrzej Josyn-Nowak i przedstawiając naszego gościa za pierwszym razem powiedziałam, że Andrzej jest iluzjonistą mieszkającym w Hanoi. Ten wątek jeszcze nie pojawił się w naszej rozmowie i myślę, że już czas najwyższy. Andrzej, pracujesz właśnie mieszkając tam jako iluzjonista. Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawa w ogóle tych historii.
1: Nie, tam pracuję jako pilot wycieczek, dlatego że 15 lat zawodowo się iluzją zajmowałem. No i stwierdziłem w Hanoi, że właśnie spróbuję się tam utrzymać bez wykorzystywania iluzji, bo to zawsze będzie taka opcja awaryjna Z, z której wiem, jak gdzieś tam na przykład nawet bym poszedł do pubów poczarować, no to będzie można się utrzymać, ale cały czas czaruję w trakcie wycieczek, czyli jakby jako w trakcie, jako prowadzam, no to do historii o Wietnamie, jakichś bohaterach czy mitycznych stworach, które są, dopasowuję iluzję, żeby jakby podkręcić to wszystko i żeby jeszcze więcej wrażeń było, więc czaruję, ale nie typowo jako iluzjonista, tylko jako przewodnik po Wietnamie.
0: Czyli dwa w jednym, przewodnik iluzjonista. To bardzo ciekawe połączenie. No. Powiedz, jak w takim razie doświadczyć takiego prawdziwego, autentycznego Wietnamu, niekoniecznie takiego, jakiego opis znajdziemy w przewodnikach turystycznych, ale właśnie jak poczuć to miejsce z takiej nawet twojej perspektywy codziennej, lokalnej, no bo zdecydowanie teraz podróżując właśnie takich prawdziwych wrażeń, tej codzienności, nieudawanej czasem specjalnie dla turystów, szukamy.
1: No jeśli ktoś ma więcej czasu i jest w stanie na przykład pracować zdalnie, no to zdecydowanie warto sobie na przykład na 3 miesiące pojechać i w jednym mieście wynająć gdzieś tam mieszkanie, koło 1500 zł, to może kosztować wtedy na miesiąc, jak się dostanie takie mieszkanko, no i wtedy pomalutku to zwiedzać, chodzić do dzielnic, gdzie jakby są ci Wietnamczycy. No i jeździć też do tych miejsc, gdzie jest mniej rozwinięta logistyka, no bo wiadomo, że wtedy ciężej tak naprawdę tam tej turystyce masowej dotrzeć. No ale jest też coś takiego, że tak naprawdę ludzie często mówią, że chcą autentyczny, prawdziwy Wietnam, ale mam wrażenie, że troszeczkę

0: chcą takiej iluzji prawdziwego Wietnamu, bo tak naprawdę jak się pojedzie na takie wsie, w typowe takie odludne tereny, no to niekoniecznie będzie coś, co ludzie by chcieli doświadczyć, będąc tam 2 tygodnie, dlatego że ta kuchnia wietnamska jest bardzo bogata, ale Wietnamczycy na przykład lubią jeść inne dania niż my jesteśmy przyzwyczajeni na tych wiejskich, odległych rejonach. Na przykład w Wietnamie jest coś takiego, że się ceni takie twarde mięso, które no, dla nas jest ciężkie do przeżucia, a dla nich na przykład takie mięciutkie, jak my lubimy, się kojarzy ze starym, zepsutym, rozgotowanym, więc jadąc na taką wieś, no ciężko na przykład znaleźć coś dobrego do zjedzenia, więc zawsze będą jakieś kompromisy. No ale tutaj podając praktycznie, jeśli ktoś chce poznać taki autentyczny Wietnam, no to warto, żeby pojechał na przykład do Mai Chau i Phu Long. To jest na południe od Hanoi. Tam około 3-4 godzinki się jedzie i tam jest już troszeczkę rozwinięta turystyka na tyle, że przyjemne mogą być jakieś hotele, trochę restauracji, no ale jest mnóstwo ludności etnicznej, bo Wietnam posiada 54 grupy etniczne. To są takie grupy, które nie miały jakby gdzie zamieszkać swojego kraju, no i osiedliły się w Wietnamie i one są bardzo różnorodne. Mają swoje tradycje, mają swoje piękne stroje, mają swoje zwyczaje, jedzenie i po prostu każdy region jest zamieszkany przez inne te grupy etniczne i to sprawia, że Wietnam jest po prostu taką ciekawą, kulturową mozaiką, gdzie po prostu co kawałek jest zupełnie inaczej, a już nawet nie mówiąc o tym, że Wietnam jest taką długą Eską rozciągniętą na 1500 kilometrów ponad i północ, centrum i południe Wietnamu to są zupełnie inne krainy, no więc te 2 tygodnie minimum myślę trzeba sobie zaplanować na Wietnam, żeby chociaż troszeczkę posmakować klimatu każdych z tych 3 części Wietnamu, no i wybrać, który jest ulubiony. Jeśli chodzi o północ, no to tam Wietnam jest od 3000 lat, więc tam jakby czuć tego ducha jakby tych pradawnych Wietnamczyków. I dużo tej takiej ludności etnicznej, na przykład Hmong, czyli to są tacy górale górscy, którzy no, od setek lat uprawiają te tarasy ryżowe, na przykład w Sapa czy Hazang niezmiennie. I jak tam się pojedzie i na przykład wynajmie przewodniczkę czy przewodnika z tej ludności etnicznej, no to pokażę wam po prostu, jak żyją, jak mieszkają, poprowadzają po sąsiadach. I myślę, że warto korzystać tutaj z usług tych lokalnych przewodników, bo no, sporo ludzi tego unika, tak naprawdę no, można poznać kraj od takiej perspektywy, gdzie no, samemu chodząc, po pierwsze nie zrozumiemy często, na co patrzymy, a po drugie no, nie będziemy wiedzieć nawet, na co patrzyć, więc zdecydowanie tutaj
1: i
0: warto.
1: I to może być ten prawdziwy Wietnam, którego chcemy, podróżując właśnie w tym miejscu, co na południu, o tym już za chwilę. Andrzej Josyn-Nowak, Polak mieszkający w Hanoi, jest dziś naszym gościem.

0: A my dziś podróżujemy po Wietnamie razem z naszym gościem Andrzejem Josynem Nowakiem, autorem książki Wietnam, duchy i smartfony. Andrzej, powiedziałeś pokrótce o tym, czego możemy spodziewać się po północy kraju. Tam też znajduje się m.in. Hanoi, w którym mieszkasz. Co w takim razie na południu? Bo często mam wrażenie, podróżując akurat do Wietnamu, fajnie sobie podzielić. Trochę na północy, trochę na południu. Możliwie dużo zobaczyć, a przynajmniej wiele osób właśnie na taki schemat się decyduje.
1: Dokładnie, to jest bardzo dobry wybór. Przylatując do Wietnamu, warto na przykład wziąć sobie przylot do Hanoi, a wylot z Saigonu albo odwrotnie i wtedy też łatwiej to logistycznie rozegrać, no bo nie trzeba wracać z powrotem na to samo lotnisko, tylko można z drugiej strony kraju wylecieć. No a tak jak ten Hanoi jest taki, powiedzmy, duchami przysłowiowymi z tej książki, no to Saigon właśnie na południu jest tym smartfonem, tym nowoczesnym miastem, gdzie są wieżowce, jest biznes, jest pęd, są piękne, świecące wieżowce, więc warto zobaczyć te dwa miasta, bo są jakby kontrastem północy a południem. I wybrać się na pewno też z Saigonu warto do Delty Mekongu, a jeszcze zostanę przy Saigonie, tam jest też dzielnica chińska i bardzo dużo emigrantów chińskich tam osiadło, więc jest miks jakby tej kuchni chińskiej, która chodzi za chyba najpyszniejszą też w Azji, więc no tam jeszcze bardziej też nacieszycie swoje brzuchy, bo i macie tam nieco bardziej pikantną tą kuchnię, nieco bardziej słodką, jeszcze nieco bardziej różnorodną. No i też warto wybrać się właśnie do tej Delty Mekongu, która jest na południe od Saigonu. To jest taki spichlerz Wietnamu. Tam większość ryżu jakby właśnie skonsumowanego w Wietnamie jest hodowanych tam. Bardzo dużo ryb, nawet eksportowanych na świat, jak tilapia gdzieś tam są hodowane. No ale przy tej Delcie Mekongu trzeba uważać, bo bardzo łatwo naciąć się na turystyczne tanie wycieczki, które po prostu będą was oprowadzać po sklepikach i tak naprawdę próbować wam wcisnąć jakieś bibeloty za prowizję. Więc warto dokładnie sprawdzić, jakby co oferuje taki wyjazd, no albo samemu sobie go zorganizować i spędzić tam nawet 2-3 dni, bo tam są różne regiony. Mamy na przykład Bencie czy Kanto, gdzie można tam zostać, jakby wstać sobie o 5 na ten ryneczek, gdzie jest ten słynny targ na wodzie, gdzie można tego jeszcze doświadczyć, bo coraz mniej tych ryneczków, więc no warto to odwiedzić, póki to wszystko jeszcze istnieje. No i w Delcie no można poczuć ten autentyczny klimat, przejść wśród wiosek, które hodują te egzotyczne owoce, które hodują na przykład kokosy, wytwarzają z nich różne cukierki, narzędzia, odwiedzić te rodziny, które to robią, więc no ta Delta Mekongu może być najbardziej jakby unikalnym takim prawdziwym przeżyciem, albo może być najbardziej komercyjnym, wszystko zależy po prostu, jak to wszystko zaplanujemy, no i co wybierzemy. No i też jeśli chcemy plażować, to właśnie na południu plażować, bo tam zawsze jest ciepło, na tym południu zawsze jest koło te 30-35 stopni, albo gorąco i pada, albo gorąco i nie pada. Tak jak na północy, zimą potrafi nawet do 10-15 stopni gdzieś tam w Hanoi spaść ta pogoda, więc też trzeba mieć to na uwadze. No jeśli chodzi o plażowanie, no to tą wyspę Fukuo każdy zna praktycznie, gdzie wszyscy latają.

0: teraz na te wakacje, ale warto rozważyć też mniej komercyjną wyspę Kondao, ona się nazywa. I ona dopiero zaczyna być popularna i tam jest no, bardzo dużo obszarów zielonych, piękna natura, więc warto, jeśli ktoś chce mniej komercyjnie, to polecieć sobie właśnie na tą wyspę Kondao.
1: I to jest kilka konkretnych wskazówek od Andrzeja Josyna Nowaka, ale więcej na ten temat w jego książce Wietnam, duchy i smartfony. My mamy dla was egzemplarz tej książki. Dzwońcie do nas do studia czwórki 226452100 i ta książka, wszystkie opowieści na temat tych przysłowiowych duchów smartfonów północy i południa Wietnamu, smaków, dźwięków i zapachów może do was trafić. 226452100. A naszym gościem był Andrzej Josyn Nowak, Polak mieszkający w Wietnamie, w Hanoi. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Różnica temperatur w najchłodniejszym i najcieplejszym miejscu w Polsce jest naprawdę duża, ponieważ najchłodniej w Elblągu, tam 14,3 stopnia na plusie, około 14-15 stopni jest w północno-wschodniej części Polski, województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie. Najcieplej z kolei na zachodzie, w Legnicy, konkretnie 24,7 stopnia na plusie. 24 stopnie to jest właśnie średnia temperatury dla całej zachodniej Polski, więc jak widać jest naprawdę duża różnica, ale to co łączy dziś wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania w naszym kraju, to możliwość zmoknięcia. Deszcz może pojawić się dosłownie wszędzie, szczególnie na wschodzie, ale i zachód jest powiedzmy trochę zagrożony, jeśli chodzi o ten temat. Dodatkowo na wschodzie mogą pojawić się również burze.
1: Autopromocja.
2: Nie byliście na koncercie Miłego ATZ-a, gdy występował na rapscenie Czwórki? Nic straconego. Ja wam przypomnę to wydarzenie już w najbliższą sobotę. Posłuchamy również kultowego białego albumu Fleetwood Mac w 51. rocznicę premiery tego krążka. Będzie również David Bowie. Dlaczego? Przekonacie się słuchając sobotniego pasma muzycznego od 20 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną

0: Ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: Ona czuje we mnie pieniądz.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 6 minut po godzinie 19. My w te letnie, długie, późne popołudnia w czwórce podróżujemy. W pierwszej godzinie audycji City Break w wakacje był Wietnam, a teraz zostajemy w Polsce. A konkretnie nad polskim morzem. Zajrzymy do Świnoujścia, bo tam odbywają się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim, ale zrobimy też dłuższy przystanek w Gdyni. W tym roku to miasto świętuje swoje stulecie powstania i jak możecie domyślić się, że tam dzieje się naprawdę dużo. Jeśli chodzi o samo miasto, o sztukę, nawet o rozrywkę, gry miejskie, będziemy sprawdzać, dlaczego warto zaplanować sobie weekendy w Gdyni podczas najbliższych letnich miesięcy. Zapraszam na wspólną godzinę. Jesteśmy razem.

0: Świnoujściu trwają właśnie Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. W pierwszej godzinie naszej wspólnej audycji Michał Ryciak, dyrektor OSIR Wyspiarz Świnoujście, przekonywał, dlaczego warto wybrać się właśnie tam na taki city break, przedłużony weekend. No, jednym z powodów zdecydowanie może być to, co dzieje się dziś. Jeśli nie zdążyliście na dzisiejsze atrakcje, to nic straconego, bo przed nami jeszcze drugi dzień. Na miejscu jest Piotrek Galus z mikrofonem czwórki.
1: I wszystko potwierdzam, bo wystarczy rozejrzeć się dookoła, żeby zobaczyć, że to nie była tylko opowieść, bo wyobraźcie sobie, idziecie na plażę, ręcznik pod pachą, no i plan jest prosty, Bałtyk, słońce i odpoczynek. I nagle trafiacie na Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. 97 zawodników, 10 klubów z całej Polski i przy okazji jeden klub z Berlina. Dziś liczyła się przede wszystkim drużyna, była akcja z pasem ratowniczym, akcja z deską, sztafeta i sprint po plaży. A jak to wszystko wygląda z drugiej strony taśmy, za chwilę porozmawiam o tym wszystkim z kibicami. I takiej kibicki to ja się nie spodziewałem. Okulary czwórki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Skąd te okulary?
2: No, z zawodów, z Międzyzdroi. Z Międzyzdroi.
1: Czyli jedne z poprzednich zawodów. Jak masz na imię?
2: Zosia.
1: Zosiu, myślałem, że spotkam kogoś, kto po prostu kibicuje, a mam tutaj ratowniczkę, zawodniczkę, ale dziś jesteś sucha.
2: Tak, bo nie startuję, ponieważ jestem po operacji kolana.
1: No dobra, ale to nie przeszkadza ci kibicować. Jak to wszystko dla ciebie wygląda z drugiej strony, wtedy, kiedy nie możesz wejść do wody?
2: No, niestety stres jest taki sam, albo stety, ponieważ to dalej jest moja drużyna i chcę, żeby poszło mi jak najlepiej. No i trzymam po prostu za nich kciuki na pewno.
1: Jak dziewczyny sobie radziły dzisiaj?
2: Dzisiaj bardzo dobrze, jest bardzo dużo nowych klubów, których nie mieliśmy wcześniej doświadczenia. I tak, jestem z nich bardzo zadowolona.
1: Jak patrzysz na pozostałe kluby, czy widzisz, że są w lepszej formie niż w latach poprzednich, czy też jakiś regres może nastąpić?
2: Tak, na pewno. Skierniewice, pamiętam, były małą drużyną, teraz ich znacznie przybyło, są w lepszej formie. Tak samo Słupsk, po raz pierwszy można ich zaobserwować na zawodach. I tak, to na pewno będą nowi, przyszli przeciwnicy.
1: Dziewczyny.

0: To skąd wy jesteście?
1: Ze Szczecina.
0: Ze Szczecina, trzymam za was kciuki. Powodzenia, dziękuję Zosiu.
1: Dziękuję również.
0: A ze mną już teraz Marcin, chyba rodzic zawodnika, zawodniczki?
2: Zawodnika.
0: Komu kibicujesz?
2: Wops Kierniewice.
0: Czyli to drużyna, o której przed chwilą mówiła Zosia, musisz wiedzieć, że podziwiają tę drużynę.

0: w ratownictwie morskim. Zeszłoroczne zawody zaowocowały wieloma medalami zarówno w konkurencjach sztafetowych, jak i w konkurencjach indywidualnych. Także, a poza tym Woprysz, Szczecin jest naszym odwiecznym rywalem, tak? Jeżeli chodzi zarówno o zawody basenowe, jak i zawody morskie.
1: No dobra, a czy ty masz jakieś doświadczenie w ratownictwie, czy po prostu syn gdzieś zapałał miłością do tego sportu i do tego zawodu?
0: Nie, ja nie mam żadnego kontaktu z ratownictwem wodnym.
1: To... Ale z wodą trochę masz.
0: Z wodą tak, potrafię pływać.
1: Dobrze mieć takiego syna.
0: Tak, dokładnie. W sumie dwóch synów, bo dwóch synów moich startuje tutaj w zawodach. Jeżeli chodzi o WOP, nie, to są dzieci. To są tylko i wyłącznie dzieci, które zaczęły przygodę z nauką pływania. W tym momencie są w WOPR-ze i szkolą się na ratowników.
1: Dzieci dla ciebie, a jak patrzymy, to są już raczej wyrośnięte nastolatki.
0: Tak, tak, tak.
1: Umówmy się, to nie są dzieciaki.
0: Nie da się tego ukryć, tak. To już są nastolatkowie, którzy robią dobrą robotę.
1: Trzymam kciuki za Skierniewice i za wszystkie drużyny. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
1: No i szukam kibiców, którzy się tutaj po prostu zatrzymali i podziwiają. A może pani się po prostu zatrzymała i podziwia, albo pan. Przyjechaliście do Świnoujścia skąd?
2: Nie, jesteśmy mieszkańcami.
1: Przyszliście tutaj specjalnie na te zawody, tak, czy dziś po prostu sobie spacerujecie?
2: Przyszliśmy zobaczyć właśnie, jak trwają rywalizacje w Mistrzostwach Polski, bo Świnoujście po raz drugi z rzędu jest organizatorem tego wydarzenia.
1: Ja mam wrażenie, że wszyscy jesteście świetnie przygotowani, dobra promocja wydarzenia było. I co widzicie?
2: No widzimy bardzo dużo młodych ludzi, potencjalnych kandydatów na ratowników wodnych. My też tutaj w Świnoujściu mamy też plażę szeroką, wielką, wspaniałą i tutaj dbamy o bezpieczeństwo i mieszkańców, ale też turystów, którzy tu przyjeżdżają co roku odpoczywać i dbamy o to, żeby byli po prostu zadowoleni i bezpieczni.
1: I dziś możemy podziwiać najlepszych zawodników z kraju. Słuchajcie, jutro o godzinie 12:10 ponownie słyszymy się ze Świnoujścia, z plaży, wejście numer 15, jeżeli ktoś tak jak pan
2: Roman
1: chciałby pokibicować, to zapraszamy jeszcze jutro do godzin popołudniowych od wczesnych porannych z plaży numer 15 w Świnoujściu. Piotrek Galus, dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się.
3: No a jeśli tyle szczęścia nie macie i nie jesteście teraz nad polskim morzem, no to słuchajcie, została przygotowana specjalna transmisja live dla kibiców. Możecie podglądać Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim, które odbywają się w Świnoujściu na Facebooku właśnie Mistrzostw i tam na bieżąco można patrzeć, co się dzieje. Ja na razie wiedziałam, że pogoda jest świetna, dużo słońca, no i rywalizacja w tle, która jest tutaj najważniejsza.

0: Nie tylko wakacje, bo przez cały rok Gdynia świętuje swoje setne urodziny i z tego powodu dzieje się tam dużo ciekawych, fajnych rzeczy będących, myślę, że też dobrym pretekstem do tego, żeby odwiedzić to miasto, dowiedzieć się czegoś na temat jej historii, poprzyglądać się architekturze i poszukać sztuki w przestrzeni miejskiej. My właśnie o tym ostatnim wątku przede wszystkim będziemy rozmawiać, ponieważ w Gdyni trwa Festiwal Sztuki Sny o Gdyni. Rozpoczął się 13 czerwca, potrwa do 27 września. Z nami na łączach jest Monika Domańska z Fundacji Przypływ i to właśnie ta fundacja odpowiada za Festiwal Sny o Gdyni. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Moniko, muszę na początku spytać cię o to, o jakiej Gdyni w takim razie śnicie?
1: Pewnie co osoba to różna odpowiedź. Ja osobiście śnię o Gdyni tolerancyjnej, otwartej, zielonej i dobrej do mieszkania. A przyglądamy się właśnie takim samym początkiem festiwalu. Był tekst stworzony, wygłoszony przez Juliana Rumla w 1934. On się nazywał właśnie Sen o Gdyni, stąd tytuł całego naszego festiwalu. I to, co było ciekawe, to on w tym 1934 stworzył właśnie taką wizję miasta bardzo otwartego, kosmopolitycznego. Pisał o ścieżkach rowerowych, o świątyniach różnych wyznań. I właśnie ten tekst stanowił podstawę briefu dla artystów, którzy potem na bazie tej opowieści tworzyli swoje własne wizje tego, jak właśnie miasto może wyglądać w przyszłości.
0: A powiedz, jak w praktyce ten festiwal wygląda, bo mamy 10 lokalizacji, dzieła niemal 40 artystek i artystów w różnych miejscach i w galeriach i w przestrzeni miejskiej. Jak w takim razie się poruszać? Czy te prace przez cały czas, przez te 3 miesiące niemal trwania festiwalu są? Czy to jakoś działa falami? Jak to wszystko wygląda?
1: Tak, jeśli chodzi o lokalizację, to jest na ten moment ich 9, ponieważ 10. praca była na festiwalu Opener, był to namiot Seinera i ta praca trwała tylko w czasie trwania festiwalu. Natomiast wszystkie pozostałe 9 punktów jest jak najbardziej dostępnych. 3 z nich to są prace w przestrzeni publicznej, więc one są otwarte 24 godziny na dobę. Jest to rzeźba Tewu w bardzo centralnym punkcie na skrzyżowaniu skweru Kościuszki i Świętojańskiej. Jest to rzeźba na przykład na patio Waszyngtona 13 Doroty Morawiec-Winiarskiej czy praca Piotra Zamoyskiego obok dworca Gdynia Główna i to są takie przestrzenie, które są otwarte cały czas. Natomiast pozostałe punkty, one znajdują się właśnie i w naszej galerii Przypływ i w nieużywanych lokalach miejskich, są czynne od środy do piątku od 14 do 18 oraz w weekendy od 12 do 18, więc można bezpłatnie chodzić po mieście, pobierać mapki albo w tych punktach, albo u nas na stronie internetowej czy w social mediach te mapki są i można się właśnie na taki spacer wybrać i te najróżniejsze punkty wystawowe oglądać.
0: Ja też jestem bardzo ciekawa tego wątku, jak miasto może inspirować artystów i czy te wszystkie prace znajdujące się, czy to w przestrzeniach galeryjnych, czy w przestrzeni miasta, one o mieście właśnie opowiadają, czy bezpośrednio nawiązują do przeszłości, czy przyszłości, czego można się spodziewać, jeśli wylądujemy nagle w Gdyni i zobaczymy pierwszą, czy drugą taką pracę. O tym już za moment. Monika Domańska, Fundacja Przypływ jest dzisiaj razem z nami.

0: wakacje.
1: Do 27 września trwa festiwal Sny o Gdyni. W 9 lokalizacjach w mieście możecie spotkać sztukę. I to bardzo różną. Rozmawiamy o tym z Moniką Domańską. I o te prace chciałam cię właśnie zapytać. Czego możemy się spodziewać po nich? Czy każda z nich właśnie dotyczy miasta, jakiejś wizji, jakiegoś elementu? Jednego być może z tych, o których wspomniałaś na samym początku, które przyświecało od samego początku powstania Gdyni.
2: Większość prac powstała specjalnie na tę okazję i one wszystkie są skupione wokół czterech różnych wątków. Więc mamy mity założycielskie, czyli trochę mierzymy się z tym właśnie, jaka jest ta opowieść o budowaniu miasta, o jej tożsamości. Jest też miejsce do życia, gdzie skupiamy się właśnie wokół dobrostanu, ale też kryzysu uwagi, braku poczucia bezpieczeństwa, więc tak mówimy o współczesności właśnie życia w mieście. Jest też wątek ekologiczny, czyli miasto między morzem a lasem oraz wątek utopii i dystopii. Więc wszystkie prace tych 40 osób artystycznych są podzielone wokół tych czterech różnych wątków i one są bardzo różne. Niektóre wystawy są wystawami zbiorowymi, niektóre punkty są wystawami indywidualnymi i takimi przykładami może być na przykład praca Mariusza Warasa, która znajduje się na Świętojańskiej 1. Ona jest w tym obszarze utopii, ponieważ jest to salon samochodowy przyszłości. Oczywiście jest to napędzany elektrycznie, taki pełnoskalowy model auta, który jest połączeniem samochodu, ale jest na szelkach, jak znane w Gdyni, trolejbusy. I to jest właśnie taka wizja utopijna przyszłości, jak może wyglądać ta komunikacja w mieście, a jednocześnie tuż za rogiem znajduje się taka imersyjna instalacja Marcina Zawickiego, która jest już takim światem zupełnie postludzkim, zamieszkanym przez grzyby, przez pleśnie i z kolei wpisuje się w ten temat dystopii, więc w zależności od tego, do którego punktu wejdziemy, jesteśmy zanurzeni po prostu w różnych wątkach. One się tyczą miasta, ale nie są zawsze takie bardzo bezpośrednie.
1: No właśnie, myślę, że to sprawi, że wizyta w Gdyni będzie tym bardziej ciekawa, bo nie dość, że sami będziemy mogli doświadczyć tego miasta spacerując, to również zapoznać się z wizją kilkudziesięciu artystek i artystów właśnie na temat Gdyni. Jak twoim zdaniem najlepiej jest poczuć klimat Gdyni?
2: Pewnie nieśpiesznie, to zawsze się przydaje, żeby tak właśnie się w miasto zanurzyć, oswoić, najlepiej mieć ten moment, żeby właśnie pójść gdzieś, gdzie się nie spodziewamy. Myślę, że też fajnym kierunkiem, jeśli ktoś jest aktualnie w mieście, jest jutro oprowadzanie kuratorskie, które odbywa się o 13:00 właśnie w punkcie na Abrahama 62, które jest ulubionym punktem wielu osób. Dostajemy właśnie taki odsłuch, że to, co się dzieje właśnie przy Abrahama 62,

0: 2. Ta wystawa zbiorowa jest dla wielu osób po prostu ulubionym elementem. Ona się właśnie tyczy tej ekologii, wątków gdzieś miasta na styku morza i lasu. Więc tak, myślę, że na pewno nieśpiesznie właśnie warto pobrać mapę, warto się zgubić. Te punkty, w których są wystawy, zwykle nie są otwarte, więc każda lokalizacja jest zupełnie innym mikrokosmosem, wcześniej niedostępnym, więc już samo właśnie to przechodzenie z punktu do punktu i odkrywanie kolejnych miejsc może być bardzo ciekawym sposobem zaklimatyzowania się w Gdyni.
1: Moniko, to jeszcze na koniec chciałabym zapytać o twoją jedną perełkę, jeśli chodzi o Gdynię. Ulubione miejsce, jakiś zakątek, coś, o czym no, dużo osób odwiedzających to miasto po raz pierwszy, drugi, czy nawet trzeci mogłoby w ogóle nie wiedzieć.
0: Myślę, że takim nietypowym miejscem może być Tubaza. To jest takie centrum kultury. Ono jest w parku na Kolibkach, czyli już dosyć blisko Sopotu. Tam funkcjonuje pracownia sitodruku, jest przestrzeń galeryjna, jest też nowe miejsce przetwarzania plastików czy tworzenia bioplastików, więc jeśli ktoś interesuje się sztuką, architekturą, designem, to myślę, że właśnie do Tubazy może trafić, a nie jest to miejsce gdzieś blisko zwyczajnych turystycznych szlaków, więc gorąco polecam.
1: No i to jest fajna polecajka, także nieśpiesznie z mapką w dłoni zwiedzamy Gdynię. Wszystkie wydarzenia, bo to nie są tylko wystawy, to również są debaty, to jest gra miejska, wszystkie szczegóły na stronie internetowej Festiwalu Sny o Gdyni, o tym wydarzeniu i o tym, czego możemy spodziewać się odwiedzając to miejsce do końca września, opowiadała nam Monika Domańska z Fundacji Przypływ. Bardzo za rozmowę, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: My nadal jesteśmy w Gdyni, bo powodów, żeby odwiedzić to miasto jest ostatnio naprawdę sporo. Dziś konkretnie odbywa się 27. Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni. Razem z nami na łączach jest Adam Labun, czyli prezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Cześć.
1: Cześć, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Adam, powiedz, co tam u was się dzieje? Wiem, że znaczna część wydarzenia już za nami, ale to jeszcze nie koniec, bo do 22 można przede wszystkim chyba słuchać muzyki, która tam grana jest na żywo.
1: Trwa nasze wielkie, wspaniałe święto. Do pięknej Gdyni zjechały dziesiątki tysięcy uczestników z całych Kaszub, Pomorza, Polski, ale i ze świata. Za nami część oficjalna, za nami również bicie rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
0: Udało się?
1: Tutaj mam dobrą informację dla Gdyni. Tak, udało się, pobiliśmy rekord. 565 diabelskich skrzypiec grało jednocześnie w Gdyni. Za nami oczywiście konkursy, turniej kaszubskiej baśki na darze Pomorza, więc w wyjątkowych okolicznościach. Strefa sportowa Arki Gdynia. A teraz do 22 koncerty, a ostatnim punktem programu będzie darmowy spektakl plenerowy teatralny dla wszystkich zainteresowanych. Kaszubski Kosmos na Placu Grunwaldzkim Gdyni. Także jeśli jeszcze nie jesteście, a słuchacie nas z Gdyni bądź z okolic, serdecznie zapraszam.
0: Adam, ja chciałabym się zatrzymać przy tym wątku bicia rekordu. Diabelskie skrzypce. Co to takiego jest?
1: Diabelskie skrzypce to jest jeden z naszych kulturowych symboli, kulturowych znaków. Jest to kaszubski instrument głęboko zakorzeniony w naszej tradycji. Składa, jego głównym budulcem jest oczywiście

0: drewno. Składa on się z głowy rzeźbionej bądź malowanej na drewnie, dwóch, co najmniej jednej struny oraz takiej deszczułki właśnie na wzór skrzypiec. Stąd ta nazwa, diabelskie skrzypce. U góry jest tak zwana czapa tych skrzypiec, one są pięknie przystrojone, wystrojone, metalowe blaszki. No, może będzie to bardzo mocne uproszczenie, ale jest to coś na wzór takiej, no, nazwijmy to kaszubską perkusją.
1: No właśnie, można sobie oczywiście podejrzeć w międzyczasie, jak taki instrument wygląda. Trochę jak totem, trochę rzeźba, trochę instrument muzyczny, coś naprawdę bardzo ciekawego. No i przede wszystkim element kultury Kaszub, który dzisiaj jest chyba najważniejszy, bo dzisiaj rozmawiamy o Światowym Zjeździe Kaszubów. Oczywiście może do tego wydarzenia dołączyć każdy. Adam, chciałbym zapytać o twoje podejście właśnie do tradycji, do kultury tego regionu. Który element jest tobie najbliższy i który najbardziej cię fascynuje?
0: To, co nas łączy, to przede wszystkim właśnie to dziedzictwo przekazywane najczęściej z pokoleń na pokolenia oraz język kaszubski, który jest, no, silnym elementem naszej kultury. Jest jedynym, jako ciekawostkę być może dla niektórych powiem, jest jedynym językiem regionalnym w Polsce. Oczywiście to jest nasza muzyka, nasze śpiewy, nasze tańce, ale też chciałbym podkreślić jako przedstawiciel tego młodego pokolenia, że Kaszuby, Kaszubszczyzna to nie jest tylko folklor. Za tym kryją się też głębsze postawy czy idee. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć o współczesnym patriotyzmie, o aktywności Kaszubów, o obywatelskości, o przedsiębiorczości, bo my Kaszubi jesteśmy, no, bardzo konsekwentni w swoich działaniach. Także dzisiaj to nie tylko oczywiście ten ważny element folklorystyczny, ale również po prostu budowanie siły naszych małych ojczyzn Kaszub, Pomorza i wzbogacanie tak naprawdę kultury Polski.
1: Powiedz, jak to właśnie wygląda z perspektywy młodych osób. Trochę powiedziałeś na ten temat, ale jakie jest podejście właśnie do tej tradycji kultury takich 20-25-latków? Czy to właśnie jest z jednej strony kojarzone z takim folklorem, czy może w zasadzie dostaje jakieś drugie życie, nowe znaczenie, jest tak zupełnie na nowo interpretowane?
0: Staramy się to zmieniać właśnie po to, aby nie było to postrzegane wyłącznie z perspektywy folkloru. Oczywiście to jest mnóstwo pracy przed nami, przed naszym młodym pokoleniem, przed moimi rówieśnikami i już też następnymi pewnie pokoleniami, ale właśnie chcemy pokazywać, że interpretujemy to trochę na nowo, nadajemy temu nowe życie, chociażby poprzez takie alternatywne sposoby, które świetnie się uzupełniają, jak gry miejskie, ale znowu przechodząc tutaj, jest sukces też z ostatnich dni, chciałbym podkreślić, od kilku dni mamy pierwszych w historii w Polsce tłumaczy przysięgłych języka kaszubskiego. To może nam się, prawda, wydawać bardzo poważne, ale jest to taki element w przestrzeni publicznej. I tu chciałbym podkreślić, że jednym z tych dwóch tłumaczy przysięgłych jest mój serdeczny kaszubski kolega Mateusz Kleba, który jeszcze jest przed trzydziestką. Jest przed trzydziestką, jest również wykładowcą w uczelni, wspólnie pracujemy w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Także też fala ostatnich wyborów w naszej organizacji, które się odbywały w ubiegłym roku, no, przyniosła efekty w postaci wielu młodych prezesów oddziałów. Ja sam tutaj w Gdyni jestem aktualnie najmłodszym w historii naszego oddziału prezesem, więc staramy się edukować, staramy się pokazywać, kładziemy nacisk właśnie i też na edukację, na alternatywne metody, jak chociażby takie spektakle plenerowe czy gry miejskie. Idziemy w sport, współpracujemy bardzo silnie tutaj jako Gdynia z naszym największym, ukochanym klubem sportowym Arką Gdynia, gdzie organizujemy od kilku lat wspólnie mecze kaszubskie. Tam promujemy tą naszą kulturę przed tysiącami kibiców na stadionie. Ważny element też po raz pierwszy w historii Gdyni. Z naszej inicjatywy dzisiaj wszystkie autobusy komunikacji miejskiej Gdyni, naszego komunalnego przewoźnika Gdyńskiej Komunikacji Miejskiej, były oflagowane we flagi kaszubskie, oczywiście wspólnie z flagami polskimi, ale to są, może ktoś powiedzieć, takie małe elementy, ale które są elementami bardzo widocznymi.

0: i bardzo silnie wpływającymi na promocję naszej kultury, nawet chociażby poprzez to, że tacy pasażerowie komunikacji miejskiej się zastanowią, prawda, co to za flaga.
1: Czyli ta kultura i tradycja cały czas są żywe. O tym opowiadał nam dziś Adam Labun, prezes gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Trwa Światowy Zjazd Kaszubów w Gdyni. Jeśli macie blisko, to podjedźcie, bo jeszcze dziś i spektakl teatralny, i koncerty, wszystko trwa do godziny 22, a to wydarzenie swoim patronatem objęło również Polskie Radio. Adam, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do Gdyni. Spotkajmy się tutaj. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: z Gdyni, po której podróżowaliśmy w ciągu ostatniej godziny. Wracamy do Warszawy, do studia Czwórki. Ze mną jest już Damian Sikorski, który na mnie patrzy, siedzi naprzeciwko i już za chwilę przyjmuje stery. Zamienimy się miejscami. Cześć.
1: Tak. Cześć, lubię tam to miejsce. Zresztą z tego nigdy nie prowadziłem audycji.
0: Chyba, a niektórzy, jakieś... słuchaj, prowadzą tak zamiennie.
1: Harper tylko z tego miejsca nadaje i wrzuca wam różne fajne piosenki. Ja z tego miejsca, co ty, więc tam za chwilę siadam i 3 godziny będę z wami. Pasmo muzyczne startuje po godzinie 20. No i dużo będzie się działo. Mamy też fajne rocznice, o których warto wspomnieć. Pogram trochę wam krążek w 51. rocznicę zespołu Fleetwood Mac. To był kultowy album nazywany przez fanów Białym Krukiem, więc kilka kompozycji z tego krążka na pewno wleci. W 2 godzinie wyemituję wam, przypomnę, wywiad, który nagrałem w 2016 roku z Tomaszem Stańko. To było niezwykłe spotkanie z legendą światowego jazzu, a dziś przypada rocznica urodzin Tomasza Stańko, więc fragment tego wywiadu tuż po premierze książki Desperado udało mi się nagrać te 10 lat temu. Zajrzymy też na pewno na festiwal Cloud, który odbywa się w Warszawie. Dostaliśmy sygnał, komunikat kilka minut temu, że jednak się dziś odbędzie, bo była bardzo potężna ulewa w Warszawie. Nie wiem, czy wiesz, ale...
0: No słuchaj, my tutaj w studiu trochę jak w bunkrze.
1: No właśnie.
0: Ale to tylko takie plotki przychodzą.
1: Była taka ulewa konkret. No i na koniec naszego spotkania po 22. retransmisja koncertu miłego ATZ-a w ramach Rapsceny Czwórki, który kiedyś u nas wystąpił, i przypomnę wam też wywiad, który przeprowadziłem z miłym ATZ-em tuż po premierze jego płyty.
0: Będzie się działo. Na początku Fleetwood Mac, tak jak wspomniałeś. I tu jest ciekawy wątek, bo w ogóle ten zespół zyskuje w ogóle drugie życie w oczach młodych użytkowników TikToka. To jest w ogóle ich utwory są hitem w mediach społecznych.
1: No właśnie, więc dzisiaj trochę Fleetwood Mac pogramy, ale też mam kilka dla was nowości, które cały czas spływają na moją skrzynkę mailową, jak i wielu innych dziennikarzy, więc jakieś nowości również wam pogramy.
0: I to wszystko już po 20. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze wspólne 2 godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie.
0: Po reklamie.
8: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: na zegarach 20, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: W wielu regionach Polski temperatura utrzymuje się w granicach od 18 do 22 stopni Celsjusza. Miejscami pojawiają się zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu, ale lokalnie możliwe są także burze. Jeśli planujecie wieczorny spacer lub wyjście z domu, to warto mieć przy sobie lekką kurtkę, no na pewno nieco cieplejszą, ale także parasol. Więc bądźcie ostrożni, ale spacerowanie w deszczu jest też bardzo przyjemne, pod warunkiem, że nie ma burzy.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od Czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w Czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Tak, tak, nowość od Krzysztofa Zalewskiego, 5 minut po 20.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie tu Radiowa Czwórka do 23:00 z wami jestem i z muzyką polskich i zagranicznych artystów. Oj, będzie się działo przez najbliższe 3 godziny. Dużo muzyki przeróżnej, naprawdę, bo sięgniemy do bardzo kultowego albumu z 75 roku zespołu Fleetwood Mac o tym samym tytule. Co ciekawe, w 68 roku ich debiutancki krążek również nosił tytuł Fleetwood Mac, no ale ten właśnie z 75 jest uważany jako kultowy, biały album tej formacji. Kilka kompozycji z pewnością usłyszycie. Będzie również wspomnienie Tomasza Stańko, bo dziś, 11 lipca, przypada 83. rocznica urodzin legendy światowego jazzu. Spotkałem się z Tomaszem Stańko w 2016 roku, tuż po premierze jego książki Desperado, by porozmawiać o muzyce. I uwierzcie mi, że to było naprawdę niezwykłe spotkanie, bo z legendą jazzu, człowiekiem, który zjechał cały świat grając i nagrywając z najlepszymi muzykami, spotkać się, by porozmawiać o muzyce, to jest naprawdę, no, duży dreszczyk emocji. A na koniec naszego spotkania Miły ATZ przejmie antenę, jego koncert, i też trochę wyemituję wam fragmenty wywiadu, gdy spotkaliśmy się tuż po premierze jego najnowszego krążka. Tymczasem Anna Andrzejewska, no czekaliśmy i doczekaliśmy się w końcu. Mamy nowy singiel zapowiadający jej drugi album Dobrze mi.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: Jestem z wami, już kwadrans się okazuje, bo mamy 15 minut po godzinie 20, a na naszej antenie przed chwilą Alabama Shake z piosenką I Feel Hope Coming. Bardzo charakterystyczne brzmienie tego zespołu i też no, niezwykle ciekawy master, wręcz taki wyostrzony, przesterowany, bo ten zespół lubi łączyć sobie rock, soul, bluesa, ale także czasem indie, jest to zagrane pięknie na żywo, no i fantastycznie zaśpiewane. Trochę momentami wokal przypominał mi Shadę. No to dobre skojarzenie. Tak jak obiecałem, będzie Fleetwood Mac, zespół, który ostatnio cieszy się ogromną popularnością wśród młodych ludzi na TikToku, tak, stał się jakimś viralem. No ale to dobrze, warto sięgać po klasykę, no i my sięgniemy do 75 roku, bo wtedy właśnie ukazał się 10. studyjny album Fleetwood Mac, co ciekawe właśnie w 68 roku o tym samym tytule debiutowali, no ale żeby fani się nie mylili, to nazwali po prostu album z 75 roku White Albumem. No to pierwsza kompozycja z tego krążka, no taka bardzo ceniona przez krytyków muzycznych. Mam remaster z 2017 roku, Reunion.

Say You Love Me i Fleetwood Mac w radiowej czwórce, 24 minuty po 20. To pasmo muzyczne, które trwa do 23. No to była jedna z tych bardzo przełomowych kompozycji, jak i Reunion czy Landlake, który za moment usłyszymy, ale w ogóle jeśli chodzi o 10. album nazywany białym albumem formacji Fleetwood Mac, to po raz pierwszy w składzie usłyszeliśmy Lindsaya Buckinghama i Stevie Nicks, duet, który odmienił brzmienie zespołu i też otworzył całkowicie nowy rozdział w historii. Sukces ogromnie zapoczątkowały single, które usłyszeliście, i zmieniło się przede wszystkim brzmienie zespołu, bo stało się bardziej piosenkowe, rockowe wręcz, a odeszli od klasycznego bluesowego grania. Lansley teraz w czwórce.

Sugar Daddy Fleetwood Mac w radiowej czwórce. I tak powspominaliśmy 75 rok, bo wtedy właśnie 11 lipca ukazał się 10 album tej formacji, która stała się ponadczasową grupą, a dziś naprawdę jest bardzo, bardzo popularna wśród młodych osób na TikToku i słusznie. I tu chwalę bardzo i chętnie też wracam do ich kompozycji. Teraz wracamy na nasze polskie podwórko. Coś z polskiej sceny alternatywnej. Izabela Zabielska w utworze Tłukę się o asfalt serwuje bardzo bezkompromisowy tekst z dużą dawką emocji. Piosenka o szukaniu własnego miejsca, a także zmęczeniu pozorami i potrzebie pozostania sobą, nawet jeśli oznacza to pójście pod prąd. Bardzo charakterystyczne gitary, bardzo charakterystyczne brzmienie. Szczere słowa i no, wykonanie Izabeli Zabielskiej. Jeśli nie znacie, to warto zerknąć na Instagrama czy też TikToka. Dziewczyna, która jest totalną rock'n'rollową. Za muzykę odpowiada Marek Dziedzic. Izabela napisała tekst, a premiera odbyła się dokładnie wczoraj. Tłukę się o asfalt. Izabela Zabielska.

Recommend od Masego. Genialna kompozycja. Nowość również wczoraj swoją premierę miał ten singiel. Artysta, który od lat potrafi połączyć R&B, soul, jazz, a

także hip-hop. No i po raz kolejny pokazuje, jak charakterystyczne i nowoczesne potrafi być jego brzmienie. A Recommend to utwór pełen swobodnego bardzo groove'u, subtelnej melodii, też charakterystycznego dla masego klimatu, określanego mianem Trap House Jazz. Spoko. Może tak być. Dobra nuta. Dobra nuta i obiecuję, że na najbliższym kolegium muzycznym, które mamy w poniedziałek, redakcji muzycznej czwórki, przyniosę i będę prezentował i naciskał, żeby trafiła ta kompozycja do stałej rotacji czwórki, bo myślę, że w tym letnim wajbie jak najbardziej pasuje. Za chwilę kilka słów o Nosowskiej, bo mamy 4 nowe single, a ja wam zagram teraz 2. Sos Chaosu i Szkoda Braw.

Pasmo muzyczne. Radiowa czwórka na naszej antenie przed chwilą Nosowska z dwoma nowymi utworami, ale co więcej, wczoraj wydała właśnie cztery utwory jednocześnie. Początek bardzo wyjątkowego projektu. Trzy dekady na scenie zamiast hucznych obchodów przynosi po prostu nową muzykę. Czterech kultowych producentów, 12 utworów i muzyczna opowieść podzielona na etapy. Paweł Krawczyk, Michał Fox-Król, Andrzej Smolik i Marcin Macuk, oni odpowiadają za najnowsze kompozycje. No i cztery utwory jednego dnia opublikowane, a generalnie Nosowska chce opublikować 12 premierowych utworów, które stworzyła wspólnie z czterema wyjątkowymi producentami. Nie mogę się doczekać. Zostawiam was z muzyką Joy Role Model, nowość od tego artysty, a po 21 również nowości i zajrzymy na jeden z festiwali

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Na zegarach 21, a tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No chłodniutko i deszczowo, co ja wam powiem. Kurteczki, jeżeli się wybieracie na spacer, parasole, kalosze, przyda się. No warto pospacerować, ale warto też sobie odpalić czwórkę, bo zdecydowanie z nami jest trochę cieplej i jakoś tak bardziej wakacyjnie. Temperatury od 18 do 22 stopni Celsjusza w całej Polsce.
1: Autopromocja.
2: Niedziela wieczór i humor, no właśnie, jaki? Hej, tu Adam Smolarek i mam nadzieję, że wszystko gituwa, a na pewno dobrze będzie po godzinie 20. Wpadną do mnie Mlecze ze swoim nowym indie-rockowym albumem Niebieskim. Porozmawiamy też o tym, co będzie się działo już we wtorek na koncercie Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu duetu Duszne Granie prosto ze Snowfestu, który odbywał się pod patronatem czwórki. Zapraszam was na 3-godzinne pasmo muzyczne w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie piją. Wytroiła się jak biją.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Na co dzień komentuje mecze piłkarskie, ale nagrywa również muzykę. Co z tego od Zielińskiego w radiowej czwórce 5 minut po 21.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: Witam, witam i zapraszam. Tak, tu radiowa czwórka. Jestem z wami jeszcze przez 2 godziny. Druga godzina pasma muzycznego startuje. I co tutaj się wydarzy? Zajrzymy na warszawskie Bemowo. Tam odbywa się Festival Cloud. Pierwszy, jedyny Worldwide Rap Festival w Polsce. Trzykrotnie nominowany do nagrody European Festival Awards. Powrócił 10-11 lipca. Wczoraj pierwszy dzień. Dziś z lekkim opóźnieniem przez intensywne opady wystartował o godzinie 19.30 na lotnisku Bemowo w Warszawie. Poświętujemy też urodziny wybitnego muzyka, legendy światowego jazzu. Tomasz Stańko, dziś przypada 83. rocznica urodzin tego wybitnego muzyka i przypomnę wam wywiad, fragment wywiadu, który miałem przyjemność przeprowadzić z Tomaszem Stańką w 2016 roku. Tymczasem nowość od Huberta. Zielona noc, która trafiła do stałej rotacji czwórki.
2: Oh,

0: Pasmo muzyczne.
1: Na naszej antenie Skepta z utworem Energy. Skepta, który jest jednym z headlinerów na tegorocznym Klaucie, który odbywa się na warszawskim Bemowie. Z racji tej, że koncerty zostały trochę przesunięte, bo o 19.30 dopiero ruszyły, miały dużo wcześniej, no ale pogoda niestety popsuła plan.

Ale to Skepta nie wiem, czy już zagrał, czy dopiero wystąpi, ale zdecydowanie wiem, że wielu z was, jeśli chodzi o Clouta, wybiera się na jego koncert, na postać brytyjskiego rapu. Nie jest tylko dobrym rapelem, ale też przede wszystkim producentem i osobą, która pomogła wynieść grime z lokalnej sceny na

0: Świetnie czuje rytm i także beat. W ogóle stworzony jest chłopak z takiego rytmu. Ma w sobie ogromną wiedzę, jeśli chodzi o produkcję muzyczną. No i jego koncerty z tych filmów, które mogą gdzieś zobaczyć w sieci, są naprawdę wyjątkowe. Więc jeszcze ze Skeptą was zostawię i posłuchamy kompozycji zatytułowanej Shut Down.
1: Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy.

Oli Santana również dziś na warszawskim Bemowie w ramach festiwalu Cloud. Jedna z najbardziej ciekawych, nowych postaci na scenie amerykańskiego rapu, szczególnie jeśli lubicie bardziej alternatywne brzmienie w stylu trap, no to zdecydowanie to jest ta artystka, która zdobyła rozgłos już w 2021 roku, a od tamtej pory konsekwentnie buduje własny styl i swój wizerunek. Niski, bardzo charakterystyczny głos, trzeba przyznać, który od razu odróżnia ją trochę od innych raperek, łączy inspirację trapem ze estetyką trochę takiego punku i alternatywnej mody. No, wypracowała spójny, mroczny klimat zarówno w muzyce, jak i w wizerunku. To teraz Don Toliver, który również występuje na tegorocznym festiwalu z utworem New Drop.

0: Kosmo-muzyczne.
1: Prawie 27 minut po 21. Jolo od Fęga na naszej antenie. To artysta, który wystąpił dziś na Klaucie. Brytyjski undergroundowy raper, który obecnie jest jednym z najgłośniejszych nazwisk. Pochodzi z południowego Londynu. Sam produkuje dużą część swoich kompozycji. Bardzo szybko zyskał popularność po wydaniu płyty w 2025 roku. No to trochę o Klaucie było, więcej będzie też w poniedziałek. Zuł Zielińska zrelacjonuje to wydarzenie w poniedziałek o poranku, a tymczasem mam dla was nowość Disgusting Sisters, Sorry Mister. To kompozycja, która premierę miała dokładnie wczoraj.

0: Sorry, Mr. Disgusting, Sisters w radiowej czwórce na 30 minut po 21. Muszę wam powiedzieć, że gdy odpaliłem sobie tylko tę nowość, zastanawiałem się, czy ten numer nie jest trochę za dziwny, ale im dłużej słuchałem, tym bardzo wchodziłem w ten świat. Tak jak obiecałem, wyemituję wam dzisiaj dwa fragmenty wywiadu z Tomaszem Stańko, który przeprowadziłem w 2016 roku. Dziś mamy 11 dzień lipca, urodziny obchodziłby Tomasz Stańko, jeden z najwybitniejszych polskich trębaczy jazzowych i artysta, który na trwałe wpisał się w historię światowego jazzu. W 1942 roku urodził się w Rzeszowie, przez ponad 5 dekad wyznaczał właśnie nowe kierunki w muzyce improwizowanej. I o muzyce z Tomaszem Stańko miałem przyjemność porozmawiać. O w ogóle początkach dziś drogi w ogóle młodych muzyków. Posłuchajmy.
1: To jest bardzo trudne, bo konkurencja jest dzisiaj właściwie prawie, że niemożliwie trudna. Do tego stopnia, że jak ja się zastanawiam, jak ja bym się musiał dzisiaj startować, to bym sobie nie wyobrażał, że to się da. Ale to się da, bo zawsze panuje wytrwałość, wiarę w siebie, pracowitość, konsekwencje. Dlatego, bo każda muzyka, szczególnie myślimy o muzyce, która nie jest taka łatwa na pewno, więc wymaga tego, bo zawsze się po jakimś czasie, jak jest człowiek silny, konsekwentny i wytrwały, to po jakimś czasie zawsze się znajdzie jakiś rodzaj szczęścia, które jest prędzej czy później, które miewa się, tak jak ja miałem, jak mnie komedia zaprosiła, jak miałem 20 lat, tak jak teraz gram, jest ten Łukasz Ojdana, młody pianista, ma 26 lat, zawsze jest jakiś rodzaj szczęścia i potem to szczęście trzeba jak gdyby ciągnąć, już odpowiednio wybierać strategię postępowania ze swoją karierą, właśnie promocyjnie jak gdyby. No oczywiście trzeba mieć tę swoją muzykę, no ale zakładam, że mówimy o takich ludziach, którzy mają iskrę Bożą, mają jakąś charyzmę, mają coś takiego, co pozwala sądzić, że będą kiedyś istnieli na dużej scenie, która jest bardzo trudna.
0: Bardzo trudna, ale jednak wielu młodych artystów cały czas nagrywa, tworzy i dużo muzyki jazzowej również dziś pojawia się na festiwalach, gdzie wcześniej tylko królował pop. Tomasz Stańko, tuż po premierze książki Desperado miałem okazję w 2016 porozmawiać z wybitnym światowej klasy muzykiem jazzowym. Uwielbiał młodych artystów, uwielbiał słuchać nowości i taką nowość wam zaprezentuję teraz w czwórce. Last Summer od Elephant Puff.

0: Last Summer w radiowej czwórce od Elephant Puff. Nowość, absolutna nowość, a dziś trochę wspominamy wielkiego artystę Tomasza Stańko, który 11 lipca obchodzi swoje urodziny, choć odszedł w 2018 roku. Jego twórczość wciąż naprawdę inspiruje kolejne pokolenia muzyków i każdego roku w okolicach jego urodzin organizowany jest toast urodzinowy dla Tomasza Stańko. Wydarzenie celebrujące jego muzykę i dziedzictwo artystyczne i jutro właśnie w Warszawie ten toast urodzinowy dla Tomasza Stańko się odbędzie. Dziś wspominamy mistrza i wracamy do dźwięków, które uczyniły go jedną z najważniejszych postaci światowego jazzu. Właśnie z Tomaszem Stańko rozmawiałem o tym, jak się staje taką legendą, jak się staje takim wielkim artystą, czy w 2016 roku rozmawialiśmy też o tym, czy artysta na takim poziomie musi cały czas ćwiczyć na swoim instrumencie, o opisaniu kompozycji również rozmawialiśmy.
1: Na czym mi się wydaje, że stale się ćwiczy, że to w ogóle jest oczywistą rzeczą. Mi się wydaje, że wszyscy siedzą z ślęczą cały czas nad instrumentem. To jest nasz los. To jest pewien typ samotności. Ćwiczenie to jest taką formą medytacji, jakimś rozmyślania muzycznych. To jest nie tylko ćwiczenie sprawności muzycznej, nie. To jest dużo szersze pojęcie. Także myślę, że każdy to robi, to o tym nawet nie mówię. Ostatnią płytę długo pisałem muzykę, dosyć wiele, z parę lat. Różnie jest. Czasami to idzie nagle. Nie ma na nic reguł. Jak gdyby nie ma zupełnie na nic reguł. Właściwie trzeba się na to nastawić. Przecież jedna z najsłynniejszych jazzowych płyt, Kind of Blue, to Miles wszedł do studia i nagrał płytę za parę chwil. Także i to jest tak trwałe i tak piękne, bowiem prostota jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, najważniejszych rzeczy w sztuce, a wbrew pozorom ona jest strasznie trudna do uzyskania, bo łatwo powiedzieć prosto, ale ta prostota jest trudną rzeczą, bo artystę ciągnie do tego, żeby się wypowiedzieć w pełni, a pełnia z kolei jest antytezą prostoty i tak wszystko się musi jakoś samo wyważyć. Trudno powiedzieć jak, ale trzeba sobie zdawać z wielu rzeczy sprawę. Ja po prostu kocham sztukę i staram się być jej konsumentem różnych gatunków i niejako automatycznie sobie tłumaczyć to po swojemu, na swój język muzyczny, czyli literaturę Faulknera, czy inne wielkie dzieła, stara się tą narrację jak gdyby przetransformować na swoją narrację. To jest rzecz, której trudno się podzielić, bo to jest bardzo osobista sprawa i dotycząca tylko mnie i danego dzieła. Pozdrawiam słuchaczy radiowej czwórki.
0: Tomasz Stańko, 11 lipca urodzony 1942 roku, wybitna postać światowego jazzu. Miałem tę przyjemność, żeby porozmawiać z artystą w 2016 roku, między innymi właśnie o początkach, o improwizowaniu, o ćwiczeniu na instrumencie, o nagrywaniu kompozycji. Ten wywiad nagrywaliśmy tuż po premierze książki Desperado, którą gorąco wam polecam, bo tyle historii zapisał.

znanych jest w tym wydawnictwie, o których myślę, że wielu nie miało pojęcia. Grupa EAPS bardzo inspirowała się twórczością Tomasza Stańko. Był dla nich niezwykle ważną, myślę, że to dziś jest ważną postacią. Zagram ich interpretację snu o Warszawie. EAPS w radiowej czwórce.

Synchronia Spadajniczos w radiowej czwórce, 47 minut po 21. Na już jesienią trasa koncertowa Spadajniczosa, podlaskiego duetu, laureata paszportu polityki 2025 roku w kategorii muzyka popularna. Nominowani też do nagrody Fryderyk. No i uwaga, wystąpią w następujących miastach: Białystok 19 listopada, 23 w Poznaniu, 24 we Wrocławiu, w Krakowie 28 i na końcu 29 listopada w warszawskim Niebie. A ich twórczość to no zdecydowanie spotkanie klubowych brzmień globalnego formatu. Dużo afrobitu, dużo takich przesterów, troszeczkę punkowych momentami, no i ten lokalny folklor spod Białego Stoku. Więc tak, Spadajniczos zapowiadają trasę koncertową, a my jako czwórka będziemy w kolejny weekend, 17-18 lipca, we Wrocławiu, na Wrosandzie. Tam stamtąd specjalne audycje w wieczornym paśmie, w paśmie muzycznym. Zagrają fantastyczni artyści, między innymi na scenie pojawi się Daria ze Śląska.

0: Pasmo muzyczne.
1: W paśmie muzycznym na 9 minut przed 22 w radiowej czwórce Daria ze Śląska, która wystąpi na Wrosandzie. Artystkę, którą doskonale znacie z radiowej czwórki i nie tylko. Wrosand 17-18 lipca. Na miejscu będzie radiowa czwórka i w paśmie właśnie muzycznym od 20 do 23. Stamtąd będziemy nadawali, a audycję poprowadzą Dominika Płonka i Adam Smolarek. Będzie dużo gości, dużo muzyki, dużo gości, dużo muzyki, dużo gości, dużo gości i dużo gości. Więc bądźcie z nami, jeśli ktoś nie może dojechać do Wrocławia, chciałby poczuć klimat Wrosandu, no to idealna okazja będzie, gdy odpalicie radiową czwórkę 17-18 lipca od 20 do 23. Nadajemy prosto z Wrosandu. Lubicie, prawda, formację The Dumplings? Wiem, że lubicie. Pamiętacie ich koncert w radiowej czwórce? No, to było coś, naprawdę. Ale to już nie było po debiucie, to było daleko po debiucie. A teraz, po 12 latach, The Dumplings wracają do debiutanckiego materiału, który otworzył im drzwi do wielkiego muzycznego świata. No, Bad Days to podróż do nostalgii lat 20., kiedy to elektropop zaczynał rządzić na polskim rynku muzycznym i ten klimat będziecie mogli poczuć, bo właśnie jesienią zagrają specjalną trasę koncertową właśnie ze swoim debiutanckim krążkiem. Bardzo dobra wiadomość. No przecież Betonowy Las, Mewy czy Technicolor Jaun to były właśnie te przebojowe utwory, które pozwoliły ich wynieść no, na bardzo popularny zespół. Ta pasa trwa do dziś. The Dumplings w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
4: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: wiem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.
2: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Muza, produkcja Menta, ZL, Pszona i VBS, 22 na zegarach, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No ja tam tęsknię za latem i te upały, które były, to mi odpowiadały, ale takie temperatury jak 18 stopni to nie bardzo, no ale tyle mamy w Polsce, deszczowo, gdzieniegdzie mogą pojawić się również burze, więc czekam, gdy będzie tylko cieplej. Jak było ponad 30 stopni, słuchajcie, totalny luz. To naprawdę było w porządku, wtedy dużo trzeba się nawadniać, a teraz no po prostu jesteśmy nawadniani tak z góry. Cały czas pada, więc jeżeli wybieracie się na spacer, kurteczka i parasola.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na welur, bowiem no lodnych masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachnie.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: Tu Radiowa Czwórka, tak jest. Damian Sikorski to ja, jestem z wami jeszcze przez najbliższą, no już nie całą godzinę, bo mamy prawie 6 minut po 22. Łona Konieczny Krupa z Kocykiem otworzyli nasze spotkanie. Ależ to był genialny album Taxi, Kocyk też, ale tam jest tyle dobrej muzyki. O co zapytam Łonę, bo w środę będę go gościł w audycji Letni Soundtrack w Radiowej Czwórce, na którą już was serdecznie zapraszam. Łona to jest naprawdę super koleś i ma dużo mądrego, ciekawego do powiedzenia, ale fajnym kolesiem jest również Miły ATZ, który występował na rap scenie czwórki. Ten bardzo zdolny autor muzyki, tekściarz, gra genialne koncerty, o czym się przekonacie, bo jeśli nie byliście na tym koncercie, to dziś wam wyemituję jeszcze w tej godzinie, ale też przypomnę wam rozmowę moją z Miłym ATZ-em tuż po premierze jego albumu Acid Moro. No i teraz czas start na pierwszą część naszej rozmowy. Twój album Acid Moro był naszą płytą tygodnia. Gdy dostałem tę płytę do ręki, szkoda, że nie widziałeś mojej miny, gdy zobaczyłem, że 28 numerów znalazło się na tym krążku, który tak naprawdę no, ukazał się bardzo szybko po poprzednim albumie. W zaledwie 2 lata minęły?
2: No, albo aż 2 lata, wiesz. Generalnie na przykład między Czarnym Swingiem a Rollerem też minęły 2 lata i też nagrałem pomiędzy tak naprawdę 2 albumy, bo jeszcze był Low Pass.
1: Tak.
2: Także znowu 2 lata i znowu 2 płyty tak realnie.
1: Jakoś ty śpisz w ogóle?
2: Tak, no i całkiem nieźle się wysypiam, powiem ci. Dzisiaj wstałem o 7 rano, rześki. Wiadomo, ciężko trochę to wstawanie wcześniej połączyć z weekendami, które koncertowo rozregulowują, ale no dzisiaj wstałem bardzo wyspany. Snoop Dogg mi się śnił w ogóle dzisiaj. G-funkowy sen miałem po prostu.
1: Okej, to już wiemy, w jakim klimacie może zmierzać kolejny album.
2: Album nie, ale tak jak pomiędzy... Mówiłem o tych płytach, które wychodziły pomiędzy, też mocno się producencko rozwinąłem jako Misza
1: to
2: w ciągu ostatnich 2 lat i też właśnie G-Funk jest taką moją zajawką osobną. Też u Emila Skrubola na płycie było trochę G-Funku. Ostatnio zrobiłem z ziomalami też u mnie w domu taki G-Funkowy po prostu...
1: No po prostu on dobrą muzę robi, to jest świetny artysta, Miły ATZ, jego koncert w Radiowej Czwórce był naprawdę pełen energii, dużych kompozycji. Acid Moro, bardzo dobry album, tak jak wspominaliśmy, był naszą płytą tygodnia. O czym jeszcze opowiadał nam w audycji słowno-muzycznej Miły ATZ? Posłuchajcie.
3: Ty jesteś cały czas reprezentantem sceny młodego pokolenia, przecież nie jesteś staruszkiem, a serwujesz albumy długogrające, które często się pojawiają. Wiesz, ja mam takie porównanie, jak ostatnio rozmawiałem z Bellą Komoszyńską z zespołu Sorry Boys. Ja wiem, to jest zupełnie inny gatunek muzyczny, ale oni Sorry Boys sami sobie założyli, że mogą wydawać albumy co 4 lata, jest okej. No ty w ciągu 4 lat to wydajesz przecież tych albumów kilka. I do tego album, który zawiera 28 numerów. Jaka tu jest polityka, jaka jest strategia? Dlaczego aż tak dużo?
2: Myślę, że to jest właśnie brak polityki, nie?
1: Właśnie.
2: Zawsze mi się marzyło wydać album dwupłytowy.
1: Jeszcze czyli za czasów... spełniasz swoje marzenia to raz.
2: To prawda, to prawda. Chodzi o to, dwa, że po prostu mogłem... Mogłem też w jakiś sposób dewaluować trochę te numery właśnie, o których gadaliśmy w kontekście jakichś takich bardziej robionych w formie mixtape'owej, chociażby właśnie

0: Summer z Dominiką Płonką, z Marcelim Bobrem, z Fifim i z Jupim do środka, który powstał w formie po prostu, wiesz, studyjnej, bez żadnego przygotowania, po prostu na kolanie powstał beat, tekst i w zasadzie w tej formie z jakimś tam mikroaranżem trafił na album. Mógłbym je dewaluować do formy jakiejś mixtape'owej, ale nie chciałem tego robić. Uważam, że one są jak najbardziej też nadają się na płytę, więc stwierdziłem, że dwa CD.
1: No okej, okay, wchodzi.
0: Ale tak, no spełnienie marzeń w sumie.
1: W sumie ostatni taki dwupłytowy album z gatunku, jakim jest hip-hop, rap, to pamiętam Ostrego, Jazz, w wolnych chwilach.
0: No, prawda? Trochę tego było i właśnie z tych czasów, gdzie ja byłem też fanem polskiego hip-hopu, dużo wychodziło takich albumów, także też chciałem sobie coś takiego odhaczyć. A jeszcze inna sprawa jest taka, że im dłużej gdzieś gromadzę te niewydane numery, tym ciężej mi się ich słucha, ciężej mi się chwycić za nowe, więc jak miałbym teraz, wiesz, wydać album i czekać, nie wiem, do kiedy w zasadzie, z wypuszczeniem drugiego CD albo z jakiegoś mixtape'u z tych numerów niewydanych, to blokowałbym sobie opcję na robienie nowych rzeczy, a ja kocham robić nowe rzeczy, także już zacząłem w ogóle.
1: A już pracujesz nad kolejnymi
0: normalnie
1: rzeczami.
0: Już są nowe rzeczy się dzieją. Piszę znowu teksty, także bitów robię mnóstwo. W końcu jestem zadowolony do tego stopnia z tych bitów, żeby się nie bać pod nie nagrywać.
2: No to startujemy. Czas na retransmisję, pierwszą część retransmisji koncertu Miłego ATZ, który wystąpił w ramach Rap Sceny Czwórki, gdzie zapraszamy młode talenty, uznane gwiazdy i autorów najciekawszych wydawnictw w naszym studiu. Drugi koncert czwórkowego cyklu należał właśnie do Miłego ATZ.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Siema ziomale, trigger alert dla nieletnich. Przez najbliższą godzinę będzie tu trochę bluzgów i treści przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli nie masz 18 w bio, to skipnij tę audycję.

tak właśnie kameralnie, jako wykon, ale jak będziecie chcieli, to zapraszam do zabawy jak najbardziej. Polecimy z numerami z płyty Acid Moro, rok od premiery. Wspomnimy sobie parę rzeczy, złożymy w całość tak naprawdę, cały przekaz, który płynie z tego albumu, bo ja osobiście też dopiero docieram do tego, o czym jest ta płyta.

Zrobíte aký škálospot. Ešte raz dobrý večer na anténe. Milat Z ze Społem. Za chvíľu vedeme tutaj s živými instrumentami, ale ešte pokatujeme tutaj rytmy. Máme tutaj lece się karnąć, więc lećmy z tym i zawiniemy szybki pól.

0: Yes, yes, yo. Jak tam się podoba wam? Zróbcie ogromny hałas dla Chodaka. Cudowna zwrota. Wszystkich, którzy nie znają, polecam Acid Moro, track numer 7 bodajże na Spotify'u. Wow. Ale
1: tak jest.
0: Ciekawa sytuacja. Muszę się rozejrzeć po was chwilę. Super, dobrze, że jesteście, Ryjki. Lećmy dalej z rapowankami, co? Zoom, zoom. Yeah.

0: Dokładnie tak.
1: Fajnie, że?
0: Zastanawiam się nad tym komunikatem, który był przed nami. Mam nadzieję, że nasze treści nie są absolutnie zgarszające. A nawet jeżeli są jakieś przekleństwa, to szukajcie w nich głębi. Czasami one są potrzebne, żeby wyrazić 100%. Kochani, lecimy z numerem w oczy. Absolutnie radióweczka. Dzieje się to. Dałby się hoker, wysokie krzesło i...
1: Tak jest.
0: I staty. Trudno, wyobrażę sobie to. Mówią, przy dupie masz siano, one przyjdą.

0: Jak tam to u was w ogóle brzmi? Bo ja tu jestem taki absolutnie odcięty. Yes, yes, yo. Yo, skład nam się powiększa. Zróbcie ogromny hałas dla Klaudii Rucińskiej. I wjeżdżamy z perkusją i zrobimy tutaj mocny hip-hop. Chyba się tam troszkę pomyliła kolejność zwrotek,
1: co? Leciutko, leciutko.
0: Widzicie, tak to jest, jak się nie słucha swoich utworów. Ja osobiście uważam, że ta wersja, którą graliśmy typu dyskoteka 2004 była dużo lepsza. Dużo lepsza.
1: Się zgadzam.
0: No nic, jesteście gotowi? Słuchajcie, ja mam tutaj dzisiaj w ogóle pełne okablowanie, a TZ będzie odpalał tuny z laptopa.
1: Laptop team.
0: Tak zwany click vibes. Lecimy z tym. Acid Moro business. Yes, yes, yo.

0: yo. Let them check you out. What?
1: Yeah, man. Cudownie, cudownie. Opowieści Acid Morowych ciąg dalszy. Mamy dzisiaj kilka numerów, których nie można za bardzo usłyszeć na moich koncertach.

0: okazji takiej kameralnej sytuacji jak dziś polecimy z tym. Numer stylu nie kupisz, na bicie MZ. A to Z. Let's go. Tylko gdzie on jest? Trzeba go znaleźć. Dokładnie tu jest. Jak tam, wszystko git?
1: Ja mam.

0: Dokładnie tak, w radiowej czwórce oczywiście Miła TZ wystąpił jako drugi artysta na rap scenie czwórki. Miła TZ, którego muzyka gości stale na naszej antenie i również jego nowe wydawnictwa są omawiane, przegadywane i taka była też sytuacja przy okazji premiery płyty Acid Moro, rozmawiałem z Miłym ATZ-em.
1: Powiedz mi, ty grasz na jakimś instrumencie?
2: Wiesz co? Generalnie nie. Chodziłem do szkoły muzycznej.
1: Czyli ty harmonię znasz?
2: Jakieś podstawy totalne, takie, które są mi potrzebne, no wiesz, do ogarniania jakichś takich spraw, ale no, do szkoły muzycznej chodziłem tylko może z pół roku, żeby poznać jakieś takie, tak jak mówię, totalne podstawy.
1: Ale słychać mi już, wiesz, że nie jest ci obca teoria, nie jest ci obce synkopowanie i harmonia, która składa się w ogóle na muzykę, więc tę wrażliwość na pewno masz w sobie zbudowaną. Dominika Płonka to nie jedyna gościni na tym albumie, ale chciałbym jeszcze podkreślić to, że wasze głosy, barwy fajnie się zgrały, a to też jest sztuką, bo wiesz, czasem te głosy nie stroją, nie? I tak słuchasz, no tak. I nagle, o, szkoda, że ten się pojawił, nie?
2: Ja jestem największym fanem tego, jak Marceli Bober się tam pojawia i mówi zapraszam.
1: Zapraszam.
2: I on się tam ewidentnie czuje jak u siebie, co nie?
1: No świetnie. To jest magiczny. No ale Marceli, moment. Dominika, ale lista gości na tym albumie jest dużo dłuższa.
2: No ostatecznie chyba z 35 osób poza mną uczestniczyło stricte tylko muzycznie przy tym albumie, jeśli chodzi o producentów i gości. Mamy Palucha, Kukona, Noa, Maćka. Z tej drugiej płyty jest właśnie UPA.
1: Tak, lista jest naprawdę bardzo długa.
2: Jest bardzo długa. Marceli Bober,
1: Kuba MZ, Więcek.
2: Kuba Cichoń, Kuba Więcek, tak. Też jest jako na saksofonie.
1: Bartok

0: Kat.
1: Barto Kat, Nadia Lolo, Unda Dasea, w ogóle Guacamole. Właśnie też nabicie od Bartokata. No różne fikołki się tam generalnie
0: fikołki
1: dzieją.
0: Fikołki to językowe są, wszystkich ich wymienić.
1: Kwiatek hejs, no mordo. No tak, tak.
0: Imponująca naprawdę lista gości, imponujące w ogóle kompozycje Sid Moro. Potężny album, który no, również zaprezentował Miły ATZ w radiowej czwórce. Zapraszam na drugą część retransmisji koncertu z rap sceny czwórki Miłego ATZ-a. To był dobry występ i live band, który pojawił się na scenie. Naprawdę coś wspaniałego. Damian Sikorski, dzięki za dzisiejsze spotkanie w paśmie muzycznym. Dobrej nocy, spokojnej, jutro niedziela, dużo dobrego w czwórce się dzieje. Bądźcie z nami. Cześć.
1: Yeah, man. Full experience. Miła ATZ Live. Czwórka.

squad. We got fans at home. Z albumu Acid Moro, numer za mgłą. Jak ktoś teraz jedzie furką, słucha czwórki, to na pewno ma dobry vibik. Ale nie tylko. Jest dobrze? Jest git? Inaczej, nie? Inaczej niż zawsze. Sorry, że ja tak w tych oksach, ale generalnie jesteś tak blisko, że raz trochę się wstydzę, dwa po prostu czasami sobie zamykam oczy, jestem gdzie indziej. No dobra, lećmy dalej z tym. Co my tam mamy? Mogę my coś potańczyć delikatnie? Jak coś, to ta przestrzeń jest do waszego użytku. No worries, nie musicie się tutaj w ogóle kotłować. Let's go. Big up, czwórka, Polskie Radio.

0: Vibes, yo. Reach your house like a corner squad. For real. Povyšení znesí. Povyšení zovsem. Ty ty, co ti popeští. Yes, yes, yo. Big ups, Mirov. Ten numer zrobiliśmy tak naprawdę inaczej. Beat do tego numeru powstał przy tworzeniu albumu Roller w 2021 roku. Czekał bardzo długo i się doczekał elegancko. Ciekawostką jest, że osoba, o której jest moja zwrotka, jest w budynku.
1: Wow.
0: Może się przekonacie wkrótce, któż to, albo się będziecie domyślać. Co, lecimy dalej. Ten imprezkowy klimat chyba tak lepiej, nie? Czwartek, coś.
2: Nie bójta się odezwać, tutaj to jest radio, ale możecie co pokrzyczeć.
0: Ej, pozdrówcie swoich rodziców, którzy słuchają.

0: Grać muzykę energetyczną, elektroniczną, nie te 90, ile można. Chociaż warto było tak kameralnie tutaj rozpocząć to, ale jednak elektronika przełamuje lody. Macie siłę na więcej? Pozdrówcie ludzi przed radioodbiornikami. Yes, yes, yo. Ściągawka. Nie zwalniamy tempa, jak się okazuje.
1: Show me what you got.
0: Hey yo, Selecta. Two-step vibes, acid motor vibes, full-time raver, big up Snowy.

ogromny hałas dla krzaka spłon. Rojowisko, gigam z rojowisko, gigam z Kania, Kosma Król. Ten klimaty. Ej yo, gigam z Snowy. Jeszcze raz, trzy.

Elegancko. Nie wiem czemu, ale cały czas sobie wizualizuję, że jakaś moja alternatywna wersja słucha tego w radiu. I się dobrze tam bawię całkiem. Fajne, fajne. Kurde, tyle rzeczy chciałem powiedzieć, jak zwykle w ogóle zapomniałem. Ale chyba nie ma co gadać, jak stoimy z czasem generalnie. Tak, musimy trochę się sprężać, prawda? Dobra, to no. Jedźmy z tym po prostu. Rapowanek ciąg dalszy. Płyta Acid Moro, poprawnie Acid. Ale my jesteśmy niepoprawni. Yeah.

0: serdeczne skła. Jak tam się czujecie?
1: A ty wiecie.
0: Oj, no weź pokaż kilka tych dżingli, co ci nagrałem, bo...
1: A ty zecie.
0: To follow up do...
2: Bags. Acid Moro.
1: Halo.
3: Na. Ten mi się najbardziej podoba.
4: Mi też.
0: No dobrze.
5: No i wychodzę na ten szczyt. Czuję wow.
0: Nie wiem, jak u was to słychać. I trochę jest dziwnie, jak zdejmuję te słuchawki. Ale tutaj chodzi o te właśnie małe smaczki w tekście, które w studyjnych warunkach można wychwycić. Mam nadzieję, że będziecie enjoyować. Roller Vibes 2022.

0: reagujeme už tyhle rázy, člověk to robil i tak, ne?
1: Jo.
0: A niby taky MC z něho, ne? Má to zapamětáné podobno. Chyba, že mě vyšpěl. Jo. Jutro 11:00, rušáme do Opola na Juvenalia. Siadamy w furkę i lecimy z tym. Ale w sobotę będzie day off.

0: Wow, zrób cię hałas na młodego krzaka też. Testowałem cię tam, testowałem cię tam. Ja mam. I nam się poszerza skład w tym momencie. Jakby jeśli chodzi o energię zespołu Miła TZ, to żeńska energia zrównoważyła tą męską, uwierzcie. I co? Powitajcie dziewczyny. Karolina Borkowska, Kiss. Klaudia Rucińska po raz kolejny. Jedziemy z tym. Teraz Miłoszek tutaj z komputerka tylko coś tu przeklika i lecimy z tym. To jest numer, a ten numer, który leciał dla wszystkich przed radioodbiornikami, Day Off, album Roller, Miła TZ, Atutowy. Tym razem lecimy z CD2, Acid Moro, robię comeback. Bam digi bam w wersji live.
1: Ej, ej, to

0: Autopromocja.
1: Niedziela wieczór i humor, no właśnie, jaki? Hej, tu Adam Smolarek i mam nadzieję, że wszystko gituwa, a na pewno dobrze będzie po godzinie 20. Wpadnął do mnie Mlecze ze swoim nowym indie-rockowym albumem Niebieskim. Porozmawiamy też o tym, co będzie się działo już we wtorek na koncercie Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na koniec posłuchamy retransmisji koncertu duetu Duszne Granie prosto ze Snowfestu, który odbywał się pod patronatem Czwórki. Zapraszam Was na 3-godzinne pasmo muzyczne w tę niedzielę po 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja.
2: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem

0: Kucharz czwórki.
1: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
2: Czy twój menadżer kogoś od nas czeka zna?
3: Czy mógłbyś wysłać nam coś karetę pewnego?
4: Chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
5: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.

mogę zasnąć. Liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo. Szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

cztery pułapki, najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie, oryginalcie. Wzrok twój zmienia właśnie moje linie.

0: Kucharz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wjechałem z ziomkami na Berlin. Nie było nas tutaj z 2 lata. Jemy sobie coś ciepłego. Będziemy łapali jezbana. Chcę zobaczyć całe miasto, no a potem resztę świata.

Zajebany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Moja siostra złamała nogę i chociaż chciałbym, nie pomogę i za żadne skarby. Ostatnio czuję

0: autour du swan, ça. On sort de coupe, bœuf de cocon, ça. Bœuf de cocon, ça. On s'accorde, bœuf sort de swan, ça. On sort de coupe, bœuf de cocon, ça.
1: Garde pokoj. Z którego nie wolno ci wyjść. Cztery ściany.
2: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.

This got to be most definite, not probably.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który cię...

sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy do

wygląda, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziora, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt. Jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny. Już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą. O sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz. A ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

rozumiem skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

bohaterzy. Rysuję, kładę się w obrys kredy. Zamilkli dawni pionierzy, nieszczerzy milczą podziemni raperzy. Nie można nikomu wierzyć. Autodestrukcja najgorszej imprezy. Złodzieje i milionerzy, ją mefedron z talerzy, że włos się jeży.

całe planety, bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty, mówię, nie wiem o czym, śnię na jawie, wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza, jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy, dolej dosyp, czuję w głębi trzewi, gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy, sukces alfy, brud, omegi, mówią mi, fajne auto dla mnie jak z kradzieży i dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym, tak to leży w tym okresie kredy i jak to tak, to za to pak, to taki klin, tak nie było łatwo, to taki film, ja w nim jako aktor manem jest still.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale

0: nie, nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Proszę bardzo.
1: Cześć.
2: Mordzia, mordzia.

0: Ej, mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie, w sensie we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście.
1: Nigdy tu nie byłem
0: wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.
2: Czwórka, to słychać.
3: To słychać.

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy. Teraz gramy.
2: Jak Gulliver odwiedziłem znów zielone płuca Polski. Bebechy przewierciły smak kołyki, już mam dosyć. Zostało nas pięciu, bo tak wypadło na kości. A znajomości pękają, kiedy za mało jest w torcie. Mniam.

Słuchasz Czwórki. Gramy!